Upalne letnie granie na nocnej zmianie. Zmianie w Trend Radio. Upalne letnie granie na nocnej zmianie. Zmianie w Trend Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zarzuty i areszt po śmiertelnym wypadku w Krakowie. Tysiące piorunów dla polskiego wojska. Umowa podpisana. Upały nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa. Kiedy wrócą? Miriam Lipińska, podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Krakowie, 26-letni Hubert B. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie, tak zdecydował sąd. Do wypadku doszło w minioną sobotę na ulicy Solnej. Zginęło małżeństwo 32-latków, a ich 8-miesięczne dziecko walczy o życie. Według śledczych kierowca umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, znacznie przekraczając obowiązujące w miejscu wypadku ograniczenie do 30 km na godzinę, co doprowadziło do tragedii, tłumaczy prokurator Mariusz Boroń.
2: Pojazd poruszał się z prędkością około 70 km na godzinę.
1: Hubertowi B. grozi do 8 lat więzienia. Dziś o 18:00 w miejscu wypadku krakowscy aktywiści organizują minutę ciszy w hołdzie ofiar. Dwóch mężczyzn zatrzymanych w związku ze śmiertelnym pobiciem 36-latka w Nowej Hucie. Wcześniej funkcjonariusze zatrzymali i przesłuchali w tej sprawie 9 innych osób związanych ze środowiskiem kibiców, ale z powodu braku dowodów na uczestnictwo w zdarzeniu zostały zwolnione. Do śmiertelnego pobicia 36-latka doszło w nocy z czwartku na piątek. Mężczyznę znalazła przypadkowa osoba. Zmarł w karetce pogotowia. 36-latek był fanem Hutnika Kraków. Kilka tysięcy piorunów, czyli zestawów przeciwlotniczych dla polskiego wojska i sojuszniczych armii. Umowę podpisano w zakładach MESCO w Skarżysku Kamiennej. Zakup ma zostać sfinansowany z programu SAFE. To kontrakt o wartości w sumie 8 miliardów złotych, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Zarówno zestawów startowych, jak i pocisków rakietowych, które będą używane przez Siły Zbrojne Rzeczpospolitej, Siły Zbrojne Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej i Królestwa Norwegii.
1: Zestawy przeciwlotnicze Piorun to jeden z flagowych produktów eksportowych polskiej zbrojeniówki. Jest jeszcze szansa na gorące dni w te wakacje. W najbliższych dniach temperatura będzie rosła. W czwartek i piątek miejscami upalnie.
4: Na południu, na zachodzie ta temperatura 30, nawet 31 stopni.
1: Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW, ale upały przyniosą burze.
4: Miejscami będą gwałtowne, mogą im towarzyszyć takie ulewne, nawalne opady deszczu, lokalnie gradu i silne porywy wiatru.
1: Sobota i niedziela dość ciepłe, choć z przelotnym deszczem. Polacy przyhamowali z wydawaniem pieniędzy. Sprzedaż detaliczna w sklepach w lipcu rosła trochę wolniej niż spodziewali się ekonomiści, bo niemal 4% w skali roku, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
5: Mogło się tak zdarzyć, że trochę zdjęliśmy nogę z zakupowego gazu. Pamiętajmy, że to jest jednak miesiąc wakacyjny. Czasami mamy między lipcem a sierpniem takie chochliki, kiedy bardziej my jako konsumenci jedziemy na wakacje i wtedy bardziej kupujemy te rzeczy wakacyjne.
1: I jak wynika z danych, w wakacje przestaliśmy tankować samochody pod korek, po tym jak wygasła pierwsza odsłona programu CPN. Wciąż nieźle trzyma się natomiast sprzedaż tak zwanych dóbr trwałych, czyli mebli, telewizorów i sprzętu AGD.
6: Dzień dobry, we wtorek, 25 dzień sierpnia. Łukasz Michnal, to czas na program Trendy Start, a zaczniemy też od informacji na temat pogody. Dzisiaj w regionie zachmurzenie umiarkowane i w okolicach 20 stopni Celsjusza. Tak, zdaniem synoptyków, dzisiaj powinno być chociażby w Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie oraz Rzeszowie. Wiatr południowo-wschodni w porywach 12 km na godzinę. Ogólnie dzień upłynie nam bez opadów. Ciśnienie 1018 hektopaskali.
0: Reklama.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
7: No to życzę szczęścia.
8: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
0: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Reklama.
9: Trendy Start w Trendy Radio.

Dzisiaj wtorek, 25 dzień sierpnia, czyli w kalendarzu 237 dzień roku. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiamy tych wszystkich, którzy już po drugiej stronie radioodbiorników razem z nami rozpoczynają ten właśnie wtorek. Dzisiaj życzenia z okazji imienin wysyłamy do Eusebiusza, Genezjusza, Grzegorza, Juliana, Józefa i Luizy. Dzisiaj dzień polskiej żywności. 5:36 był wschód słońca, zachód będzie o 19:39. Dzień potrwa 14 godzin i 3 minuty. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny i 44 minuty. Znak zodiaku urodzonych 25 sierpnia to panna, a do końca astronomicznego lata pozostaje 28 dni.

0: Poranne wstawanie bywa bardzo trudne. Chyba że wstajesz z porankiem Trendy Start w Trend Radio. Poranne muzyczne orzeźwienie.
1: Od

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, ja, my. Trendy brzmienie dla ciebie.

0: ostatni tydzień wakacji rozpoczęty i proszę, już wtorek, 25 dzień sierpnia. Przysłowie mówi, że wszystko co dobre szybko się kończy. No, w przypadku wakacji to zdecydowanie za szybko, ale zawsze jest co powspominać. Podobnie jak i u nas o poranku, kiedy wspominamy to, co wydarzyło się w historii kraju. 25 sierpnia 1599 roku wydano drukiem Biblię w tłumaczeniu księdza Jakuba Wójka. W 1657 potop szwedzki, wojska polsko-niemieckie odbiły po oblężeniu Kraków. W 1851 rozpoczął działalność zakład karny Racibórz. W 1917 tymczasowa Rada Stanu podała się do dymisji. W 1930 utworzono drugi rząd Józefa Piłsudskiego, a 25 sierpnia 1942 roku podczas likwidacji getta w Bereźnym na Wołyniu oddziały niemieckie i ukraińskie rozstrzelały ponad 3,5 tysiąca Żydów.
1: Trendy radio, trendy hity dla ciebie. 101,9, 95,2.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja. My. Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Ponad promil alkoholu miał w organizmie 20-letni kierowca motocykla krosowego, którego zatrzymali do kontroli robczyccy policjanci. W niedzielę przed godziną drugą w Sędziszowie Małopolskim policjanci zwrócili uwagę na kierującego motocyklem krosowym, którego pojazd nie posiadał tablicy rejestracyjnej. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę do kontroli drogowej. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że mieszkaniec powiatu robczycko-sędziszowskiego nie ma uprawnień do kierowania motocyklem. Dodatkowo jednoślad, którym się poruszał, nie był dopuszczony do ruchu. Policjanci mieli również podejrzenia co do jego stanu trzeźwości. Badanie potwierdziło, że mężczyzna kierował mając ponad promil alkoholu w organizmie. 20-latek odpowie teraz przed sądem. W Czerterzu uroczyście otwarto publiczny żłobek Motylek, pierwszą tego typu placówkę w gminie Sanok. Nowy żłobek oferuje 44 miejsca dla dzieci do lat 3. W ramach inwestycji budynek przeszedł gruntowną przebudowę i modernizację instalacji, a pomieszczenia oraz otoczenie obiektu w pełni dostosowano do potrzeb najmłodszych. Inwestycja ta znacząco zwiększa dostępność opieki nad dziećmi w regionie, realnie wspierając lokalne rodziny i podnosząc jakość życia mieszkańców gminy Sanok, mówi Paweł Wdowiak, wójt gminy Sanok.
2: Jeżeli chodzi o ten aspekt naszych najmłodszych mieszkańców, jest to pierwszy taki obiekt na terenie gminy Sanok. Potrzeba jego utworzenia była sygnalizowana przez rodziców od dawna. Pojawiły się możliwości, pojawiły się środki. Wraz z Radą Gminy podjęliśmy ten trud, bo tak można nazwać powstanie tego obiektu, na bazie byłej szkoły. Myślę, że fajny, ciekawy, funkcjonalny obiekt, który zachęca architektonicznie, a funkcjonalnie to jest wartość.
1: Dofinansowanie na budowę żłobka pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029, mówi Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki.
3: Gmina Sanok podjęła decyzję o tym, żeby złożyć wniosek, pozyskała środki i zrealizowała zadanie. Przepiękny żłobek, bardzo dobre warunki, wspaniała kadra. Ja jestem przekonana, że bardzo szybko zostanie zapełniony dziećmi. Rodzice mają szansę na to, aby dziecko przekazać pod opiekę do dobrze funkcjonującego żłobka i wrócić oczywiście na rynek pracy.
1: Całkowity koszt projektu wyniósł ponad 4 miliony złotych. Najbliższe spotkanie z żywą książką w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnowie poświęcone będzie arterterapii, kreatywności i twórczemu życiu. Wydarzenie w czytelni czasopism odbędzie się dziś o godzinie 18, a w roli ekspertki wystąpi Justyna Sekuła. Postara się ona między innymi odpowiedzieć na pytania, czy kreatywność jest szczególnym darem dla wybranych, czy naturalną zdolnością każdego człowieka oraz co to znaczy twórczo żyć. Spotkanie będzie miało formę otwartej rozmowy, podczas której uczestnicy będą mogli zadawać pytania i dzielić się własnymi refleksjami. Przyjrzą się również arteterapii, czym jest, na czym polega i dlaczego nie trzeba mieć talentu ani artystycznego doświadczenia, żeby z niej korzystać. Podczas wydarzenia zaprezentowany zostanie ponadto księgozbiór czytelni naukowej MBP, obejmujący publikacje poświęcone między innymi psychologii, kreatywności i sztuce, stanowiące uzupełnienie tematyki spotkania. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Zobaczmy jeszcze ponownie do kalendarza historycznego. 25 dzień sierpnia. Otwieramy kartę i co wyczytać można, jeśli chodzi o wspomnienia. Kalendarium podpowiada, że w 608 roku, 25 sierpnia, Bonifacy IV został wybrany na papieża. W 1768 kapitan James Cook wypłynął z Anglii na okręcie Endeavour w swój pierwszy rejs dookoła świata. W 1898 roku około 700 greckich cywilów, 17 brytyjskich strażników i brytyjski konsul zostało zamordowanych w Heraklionie na Krecie przez turecki motłoch. W 1916 w USA utworzono Służbę Parków Narodowych. W 1941 na froncie wschodnim wojska niemieckie zdobyły Dniepropetrowsk.

0: To wtorkowy poranek, 25 dzień sierpnia. W programie Trendy Start teraz już mamy kalendarium muzyczne. Rok 1918. Od tej daty zaczniemy dzisiaj wspominki. Otóż 25 sierpnia urodził się Leonard Bernstein, kompozytor, pianista i dyrygent. Zmarł w roku 1990. 25 sierpnia 1954 urodził się Elvis Costello, piosenkarz, kompozytor i autor tekstów. W 1962 urodził się Vivian Campbell, gitarzysta i wokalista grupy Def Leppard. W roku 1968 urodził się Stuart Murdoch, współzałożyciel i wokalista, a także autor piosenek zespołu Belle and Sebastian.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Mglisty poranek. Powiemy, gdzie szczególnie uważać. Areszt tymczasowy dla podejrzanego w sprawie tragicznego wypadku w Krakowie. Zajrzymy też do portfeli, by sprawdzić, czemu przehamowaliśmy z wydawaniem pieniędzy. Marcin Krzemiński. Mglisty poranek na północy kraju. Jeszcze przez godzinę ostrzeżenia pierwszego stopnia będą obowiązywały w 6 województwach. Na Pomorzu, w niemal całym warmińsko-mazurskim, na północy Wielkopolski, Kujaw i Mazowsza, na zachodzie Podlasia. Miejscami widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Warto więc uważać, zwłaszcza gdy prowadzimy samochód. Tymczasem są spore utrudnienia po śmiertelnym wypadku na trasie S8 w Łódzkiem. Na jezdni w stronę Wrocławia, żeby być precyzyjnym, na odcinku Czerniewice lub Ochnia zderzyły się 2 ciężarówki i bus. Nie żyją 2 osoby, jedna została ranna. Blokada w stronę Dolnego Śląska, także na 4 w pobliżu Piskorzówka pod Oławą. Tam ranne zostały 3 osoby po tym, jak osobówka uderzyła w betonowe bariery. 3 miesiące w areszcie spędzi 26-latek podejrzany o spowodowanie tragicznego wypadku w Krakowie. Zginęło małżeństwo, a ich dziecko, 8-miesięczny chłopiec, w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Katarzyna Młynarczyk.
2: Według wstępnych ustaleń śledczych mężczyzna miał jechać 70 km na godzinę, ponad 2 razy szybciej niż pozwalało obowiązujące tam ograniczenie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie, prokurator Mariusz Boroń.
3: Przesłuchiwany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, wyjaśniając, iż przyczyną tego, iż nie opanował pojazdu, była nierówna nawierzchnia drogi, stracił panowanie nad tym samochodem.
2: Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o zastosowanie aresztu wobec mężczyzny ze względu na obawę matactwa i możliwy wysoki wymiar kary. Kierowcy grozi do 8 lat więzienia.
1: Po tragedii pełniący funkcję prezydenta Krakowa Stanisław Kracik polecił urzędnikom przeanalizowanie możliwości wprowadzenia zmian w organizacji ruchu drogowego, by zwiększyć bezpieczeństwo w rejonie ulic Nadwiślańskiej, Solnej i Zabłocie. To właśnie tam doszło w sobotę do śmiertelnego potrącenia rodziny. W wieku 63 lat po ciężkiej chorobie zmarł generał Mirosław Różański. Był generałem broni Wojska Polskiego, doktorem nauk o obronności. W latach 2015-2017 dowódcą generalnym rodzajów sił zbrojnych. Od 3 lat był też senatorem klubu Nowa Polska Centrum oraz szefem Senackiej Komisji Obrony. Polacy przehamowali z wydawaniem pieniędzy. Sprzedaż detaliczna w sklepach w lipcu rosła trochę wolniej niż spodziewali się ekonomiści, bo niemal 4% w skali roku, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
4: Mogło się tak zdarzyć, że trochę zdjęliśmy nogę z zakupowego gazu. Pamiętajmy, że to jest jednak miesiąc wakacyjny. Czasami mamy między lipcem a sierpniem takie chochliki, kiedy bardziej my jako konsumenci jedziemy na wakacje i wtedy bardziej kupujemy te rzeczy wakacyjne.
1: Jak wynika z danych, w wakacje przestaliśmy tankować samochody pod korek po tym, jak wygasła pierwsza odsłona programu CPN. Wciąż nieźle trzyma się natomiast sprzedaż tak zwanych dóbr trwałych, czyli mebli, telewizorów i sprzętu AGD.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Katarzyna Kawa i Linda Klimowiczowa ze zmiennym szczęściem rozpoczęły eliminację do wielkoszlemowego US Open. Klimowiczowa w dwóch setach 6-3, 6-3 pokonała Włoszkę Lizę Pigato, a Katarzyna Kawa przegrała z Gruzinką Jekateriną Gorgodzę 3-6, 6-7 i 2-6. Jak mówi były mistrz Polski, a obecnie trener tenisa Michał Gawłowski, to właśnie z 33-letnią Katarzyną Kawą wiązaliśmy największe nadzieje na przebrnięcie 3 etapów etapowych eliminacji spośród całej czwórki startujących w niej Polaków.
2: Każdy ma troszeczkę w innym miejscu, no bo jednak Kasia Kawa jest też już na etapie takim, że już powinna wychodzić z tych eliminacji, żeby się gdzieś tam utrzymać, a dla pozostałych jeszcze to jest jakieś tam budowanie doświadczenia.
1: A dziś swoje pierwsze spotkania zagrają Martyna Kubka, a także Max Kaśnikowski. Zostało 14 drużyn i 7 biletów do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Dziś poznamy pierwszą trójkę zwycięzców ostatniej rundy eliminacji do Champions League. Sabah Bakuty, Mateusza Puchacza spróbuje odrobić jednobramkową stratę z wyjazdowego meczu w Rumunii z HPL-em Berszewa. Najbliżej awansu jest Celtic Glasgow. Szkoci mają 3 bramki przewagi nad LASK Linz. To spotkanie poprowadzi z kolei Szymon Marciniak. W równie korzystnej sytuacji są piłkarze norweskiego Bodo Glimt. Rewelacja ubiegłorocznego sezonu Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu 3-1 pokonała holenderski Nijmegen. Mecz w Baku zaplanowano na 18:45. Pozostałe spotkania zaczną się o 21:00. Mimo że w barwach Realu już zadebiutował, to dopiero teraz został oficjalnie przedstawiony. Mark Kukureja podpisał oficjalnie kontrakt z Królewskimi i otrzymał koszulkę z numerem 17. To wyjątkowy dzień dla mnie i całej mojej rodziny. To zaszczyt nosić tę koszulkę najlepszego klubu na świecie. Ze wszystkim, co wygrali, czego jeszcze nie wygrali. I mam nadzieję, że to będzie wspaniała era, że zdobędziemy wiele trofeów. Hiszpan do Realu przeniósł się z londyńskiej Chelsea za 55 milionów euro.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Podkarpackie oraz małopolskie termometry dzisiaj pokażą nam w okolicach 22 stopni Celsjusza. Takie temperatury powinny być odnotowane przez termometry z Krosna, Gorlic, Nowego Sącza, Tarnowa, Leżańska czy Sanoka. Wiatr jest obojętny, wiatr południowo-wschodni w porywach 12 km na godzinę. Dzisiaj raczej nigdzie nie powinno padać, ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Powitaj szkołę z mrówką i odbierz bonus na kolejne zakupy. Od 6 do 31 sierpnia kup artykuły szkolne za minimum 120 zł, a otrzymasz kupon o wartości 20 zł na następne zakupy w PSB Mrówka. U nas znajdziesz zeszyty i szkolne akcesoria. Wszystko, czego potrzeba na dobry początek roku. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Budujące pomysły. Kupon można wykorzystać przy kolejnych zakupach. Szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w sklepach.
7: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
8: Zaprasza Plikomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Plikomarsze Dębica w Galerii Raj.
5: Reklama.
3: Trendy start w Trendy Radio.

Witam po godzinie 7:00, to poranek w rytmie najlepszych hitów. Dzisiaj mamy wtorek, mamy 25 dzień sierpnia, a to już druga godzina programu Trendy Start, która no właśnie przynosi nam duży zastrzyk pozytywnej porannej energii. No i tylko takiej wam dzisiaj życzymy, a do godziny 11:00 śmiało w domu, w pracy można powitać z nami ten właśnie wtorkowy czas.

0: Reklama. Krosno. Czas na motoryzacyjną rewolucję. Salon Autokompleks prezentuje markę MG. Futurystyczny design, bogate wyposażenie i napędy hybrydowe nowej generacji. Odwiedź Autokompleks przy Alei Jana Pawła II 13A w Krośnie.
1: Sąsiedzie, czy to już czas na paprykę? W MPM jak najbardziej. Do środy kilogram pysznej czerwonej papryki prosto od rolnika kupisz w świetnej cenie. Tylko 5 zł za kilogram. Tak, chrupiąca, soczysta, idealna do kanapek, sałatek, obiadu czerwona papryka. W MPM tylko 5 zł za kilo. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł za kilogram.
2: Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38. www.ahe.lodz.pl/jaslo.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
4: Dzisiaj, moi drodzy, mamy już wtorek, 25 dzień sierpnia i 237 dzień w kalendarzu. Ten kalendarz podpowiada mi, że dzisiaj życzenia przekazujemy z okazji imienin Patrycji, Luizie, Ludwikowi, Michałowi, a także Tomaszowi. Dzisiaj Dzień Polskiej Żywności, a także Dzień Zupy Błyskawicznej. 5:35, o tej porze był wschód słońca, zachód natomiast ma być o godzinie 19:40. Takim oto sposobem dzisiaj dzień potrwa nam 14 godzin i 4 minuty.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Zakończyły się prace budowlane związane z realizacją zadania pod nazwą rozbudowa drogi powiatowej Jasło-Brzyście-Osobnica w miejscowości Brzyście, etap drugi. W ramach kontynuacji inwestycji powstał poszerzony odcinek jezdni oraz chodnik, który zapewni bezpieczeństwo pieszym. Oprócz robót ziemnych odwodniono korpus drogowy, wykonano przepust pod koroną drogi oraz pobocza z Kruszywa. Przebudowane zostały również zjazdy do przyległych posesji. Całkowita wartość zadania to prawie 500 tysięcy złotych. Inwestycja została zrealizowana przy wsparciu finansowym gminy Jasło w wysokości ponad 240 tysięcy. W niedzielę po godzinie 18 na ulicy Lotników w Krośnie doszło do zdarzenia z udziałem dziecka poruszającego się hulajnogą elektryczną. Jak wynika z ustaleń, 11-letni kierujący hulajnogą elektryczną najechał na ubytek w jezdni, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem i przewrócił się. Chłopiec z obrażeniami został przetransportowany do szpitala. Trwa ustalanie szczegółowych okoliczności zdarzenia.
0: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
2: Wkrótce w Bieczu rozpocznie się realizacja zadania pod nazwą Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych na terenie gminy Biecz. Zakres robót obejmie kompleksową termomodernizację i wykonanie nowej elewacji, wymianę okien i drzwi, modernizację instalacji, ocieplenie stropu i klatki schodowej, remont dachu, balkonów i fundamentów, wykonanie drenażu oraz nowej instalacji odgromadzenia, a także wymianę drzwi wewnętrznych i likwidację barier architektonicznych. W ramach inwestycji przeprowadzony zostanie również remont 3 mieszkań znajdujących się w budynku, który zostanie sfinansowany całkowicie ze środków własnych gminy. Wartość inwestycji wynosi ponad 1 000 000 zł, w tym dofinansowanie ze środków funduszy europejskich dla Małopolski to kwota ponad 500 tysięcy. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to luty 2027 roku. Po 2 latach przerwy w niedzielę 20 września w Tarnowie rozegrany zostanie bieg na zamek po miecz z Pycymira. Organizatorem tego terenowego biegu górskiego jest Stowarzyszenie Sportowe Sokół Tarnów przy współudziale Stowarzyszenia Hunters OSC oraz Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Uczestnicy 11 biegu na zamek po miecz z Pycymira do pokonania będą mieli dystans 10 km. Trasa wiodła będzie ścieżkami Parku Biegowego Marcinka i lasem na zboczu Góry Świętego Marcina oraz wokół wzgórza zamkowego. Start usytuowany będzie na terenie Parku Biegowego Marcinka przy ulicy Harcerskiej, a meta na ruinach zamku. Start do biegu głównego nastąpi o godzinie 11. W ramach wydarzenia odbędą się także biegi dla dzieci i młodzieży. Początek ich zmagań zaplanowany jest na godzinę 11:10.
3: Reklama. Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: tylko teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: To poranek Trendy Start, muzyczny budzik na 101.9.95.2 FM. U nas też w programie kilka słów dla kierowców. Michał Sienicki gotowy z porannym raportem.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Wyjeżdżamy na drogi naszego regionu, najpierw jedziemy przez Sanok, na razie ruch odbywa się sprawnie, troszkę zwalniamy przed rondem Beksińskiego, na ulicy Lipińskiego odrobinę mniej gazu oraz na Bony, Mickiewicza, Staszica i Kościuszki. Wyjeżdżamy z Sanoka, pamiętajmy o utrudnieniach w Grabownicy Starzeńskiej na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich, ruch sterowany światłami, to wszystko z powodu prac drogowych. Jedziemy teraz przez Krosno razem z Taxi Krosno.
3: Dzień dobry, dzisiejszego poranka nie ma większych utrudnień na ulicach. Ruch odbywa się w miarę na bieżąco, troszeczkę dłużej, gdy nas spowolni, to ulica Zręcińska, Niepodległości, Korczyńska, Okrzei, Żółkiewskiego i ulica Grodzka do Światełek. Na pozostałych odcinkach ruch odbywa się w miarę na bieżąco. Dziękuję, miłego dnia.
2: Dziękujemy za informację. Zobaczmy, co dzieje się w Jaśle. Na razie sytuacja średnia. Zwalniamy przede wszystkim w obrębie centrum, troszkę wolniej przed rondem Solidarności i na ulicy Piłsudskiego. Mniej gazu na Mickiewicza, 3 maja i Metzgera jak zawsze. W Gorlicach możemy zatrzymać się na dłużej na skrzyżowaniu Bieckiej z ulicą Skrzyńskich na wjeździe od strony Biecza. Bardziej w centrum miasta zwalniamy przede wszystkim na ulicy Kościuszki, troszkę wolniej Sienkiewicza, Mickiewicza i ulicą Parkową.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Trendy Radio. Radio. Reklama. Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do minus 40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
2: To jest wtorek z Trendy Radiem, to jest wtorek z programem Trendy Start. U nas o poranku również kartka z kalendarza. Dzisiaj 25 dzień sierpnia. No i wśród nietypowych świąt zaznaczono nam Dzień Polskiej Żywności, jak również Dzień Zupy Błyskawicznej. Jeśli chodzi o to pierwsze święto, myślę, że warto pogadać o nim, bo przecież Dzień Polskiej Żywności obchodzony jest od 2013 roku. A data, jak w większości świąt, nie jest przypadkowa. Pod koniec sierpnia stragany i sklepowe półki są pełne polskich świeżych warzyw i owoców, no a rolnicy świętują dożynki i cieszą się zbiorami.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ostatni tydzień z programem CPN. Powiemy, co potem z cenami paliw. W tym tygodniu mają ruszyć sekcje zwłok ofiar wypadku na Węgrzech. Kompletowanie szkolnej wyprawki.
2: Codziennie coś się domawia z listy.
1: A czasu już coraz mniej. Marcin Krzemiński. Dziś maksymalne ceny paliw nieco wyższe niż wczoraj i w weekend. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, dziś za benzynę 95 maksymalnie płacimy 6,57 za litr. To skok o 3 grosze. Benzyna 98 nie może kosztować więcej niż 7,40 zł. To wzrost o 4 grosze. Maksymalna cena oleju napędowego za litr to z kolei 7,61. To więcej niż wczoraj o 2 grosze. To ostatni tydzień rządowych obniżek na stacjach paliw. Chodzi o niższą stawkę VAT i ustalone przez rząd ceny maksymalne. A o to, ile w tym tygodniu zapłacimy za benzynę i olej, a ile od 1 września, pytał Bartosz Kądziołka.
3: Najbliższe dni nie powinny przynieść większych zmian, ale wiele zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
4: Gdyby napłynęły w tym tygodniu jakieś pozytywne informacje w kwestii konfliktu w Zatoce Perskiej, ustabilizowałoby to sytuację i pozwoliło nawet na delikatne korekty cen w dół.
3: Obecny pakiet rządowych obniżek pod nazwą CPN ma skończyć się 31 sierpnia.
4: W przypadku tego, co zobaczymy ewentualnie od 1 września, mogą być to korekty rzędu 80 groszy do złotówki na litrze.
1: Zarówno w przypadku benzyny, jak i oleju napędowego. Sekcje zwłok 12 ofiar katastrofy autokaru na Węgrzech rozpoczną się jeszcze w tym tygodniu w Krakowie. Ciała wrócą do Polski w przeciągu kilku najbliższych dni, a o terminie poinformowano na razie wyłącznie rodziny zabitych, mówi Marta Kolendowska-Matejczuk, rzeczniczka prokuratury w Krośnie.
5: Prokuratura we współpracy z administracją państwową zajmuje się procedurą sprowadzenia do kraju ciał ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Po sprowadzeniu zwłok do kraju w polskim śledztwie planowane są sekcje zwłok.
1: Na Węgrzech zostają jeszcze 3 osoby najciężej ranne w wypadku. O tym, czy można je przetransportować do kraju, zdecyduje pracujący na miejscu zespół polskich lekarzy wojskowych. 3 osoby zginęły w nocnych rosyjskich atakach na Ukrainę. 2 ofiary śmiertelne były w Zaporożu, 1 w Charkowie. To 1644 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie, która, przypomnę, wczoraj obchodziła Dzień Niepodległości. W Kijowie spotkała się też wspierająca Ukrainę koalicja chętnych. Obecny w Kijowie premier Wielkiej Brytanii ogłosił przekazanie Kijowowi technologii produkcji pocisków manewrujących Storm Shadow. To ostatni dzwonek dla rodziców, by uzupełnić wyprawkę szkolną swoich pociech przed rozpoczęciem roku szkolnego. Niektórym wciąż brakuje piórnika, zeszytów, a nawet plecaka.
6: Tej rzeczy się udało 2 tygodnie tam, jak byliśmy w dużym sklepie, a takie brakujące rzeczy, no to tak codziennie coś się domawia z listy.
7: U nas w szkole jest tak, że większość rzeczy typu plastycznych i tak dalej mają w szkole, więc tego nie musimy kupować, a zeszyty to dopiero na początku roku mówią jakie, więc u nas akurat czekanie na ostatnią chwilę jest...
6: Przydaje się, tak.
1: Rok szkolny rozpocznie się w przyszłym tygodniu.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Polskie siatkarki zmierzą się ze Słowenią w trzecim meczu na Mistrzostwach Europy. Podopieczne Stefano Lavariniego będą próbowały zatrzeć złe wrażenie po spotkaniu z Łotwą, które co prawda wygrały 3-1, ale styl gry Polek pozostawiał wiele do życzenia, mówi nasza przyjmująca Martyna Czerniańska.
2: Nie możemy być zadowolone z meczu. Nie było to nasze dobre wykonanie i na pewno nie jesteśmy zadowolone. Musimy wyciągnąć lekcje i no co, turniej jest długi, także musimy się skupić na kolejnych meczach. Mam nadzieję, że forma będzie już tylko rosnąca.
1: Łotyszki są najniżej notowanym zespołem w naszej grupie, a stracony set okazał się sporym zaskoczeniem także dla naszych zawodniczek, mówi rozgrywająca Alicja Grabka.
3: Wierzę w to, że sukces się rodzi w bólach i może takie mecze też się muszą zdarzać na turnieju. Mam nadzieję, że to był ten jeden i jedyny.
1: W grupie A, w której grają Polki, pewne awansu do 1/8 finału są już współgospodynie turnieju. Turczynki, które mają 3 wygrane na koncie. Polki do tego grona mogą dołączyć już dziś, ale trzeba wygrać ze Słowenią. Mecz o 18:00. W Nowym Jorku trwają kwalifikacje do US Open oraz startuje turniej mixtów. W nim nie zobaczymy tym razem Igi Świątek, ale tenisowe rozgrywki toczą się także w innych miejscach i tak w meksykańskim Monterey gra Maja Chwalińska. Rozstawiona z trójką Polka w walce o ćwierćfinał powalczy z Amerykanką Alicia Parks. Kamil Majszak za to odpadł w pierwszej rundzie ATP w Winston-Salem. Przegrał z Francuzem Benjaminem Bonzim 4-6, 6-7. Silna burza z gradem zmusiła organizatorów do odwołania trzeciego etapu kolarskiego wyścigu Vuelta Espania w Pirenejach. Rywalizacja została przerwana na 15 km przed metą. Uczestnicy udali się do hotelu. Wyniki etapu anulowano, więc prowadzenie w klasyfikacji wyścigu utrzymał Słoweniec Tadej Pogaczar. Kamil Grabara może iść w ślady Wojciecha Szczęstego. 27-latek ma strzec bramki Juventusu Turyn. Włodarze starej damy mieli porozumieć się z VfL Wolfsburg w sprawie wypożyczenia Polaka z możliwością pierwokupu.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Na Podkarpaciu i w Małopolsce od rana przewaga zachmurzenia umiarkowanego na niebie. Jeśli chodzi o temperatury, w ciągu dnia termometry z Krosna, Gorlic, Nowego Sącza, Krakowa, Rzeszowa pokażą nam w okolicach 22 stopni Celsjusza. Z południowego wschodu wiatr w porywach 12 km na godzinę. Dzień płynie bez opadów, no a termika zapowiada się ciepła i sucha. Jeszcze informacje z naszego radiowego barometru. Ciśnienie dzisiaj w okolicach 1019 hektopaskali.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38, www.ahe.lodz.pl/jaslo.

0: Teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B IO Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Sierpień w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno jest pełen nagród. Od 3 do 28 sierpnia weź udział w akcji Szczęśliwy Paragon. Od poniedziałku do piątku zrób zakupy za minimum 70 zł. Zapisz numer paragonu lub faktury oraz swój numer telefonu i wrzuć zgłoszenie do kuli. W każdą sobotę wielki finał i losowanie. Do wygrania bony zakupowe, karty rabatowe, wkrętarka, zestaw garnków oraz wiele, wiele innych nagród. A w każdą sobotę sierpnia zrób zakupy za minimum 250 zł. Podejdź do kasy, zakręć mrówkowym kołem fortuny i odbierz swoją nagrodę. Czekamy na Ciebie w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Zrób zakupy, spróbuj szczęścia i wygraj z mrówką. Szczegóły i regulamin akcji dostępny w sklepach.
4: Reklama.
2: Trendy Start w Trendy Radio.

Już po 8 na zegarze, więc dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. Tutaj program Trendy Start we wtorek 25 sierpnia. Jeszcze do 11 sporo czasu, więc mamy dla was dużo przebojów do zagrania. Podzielimy się też odpowiednią porcją informacji, tych również z Podkarpacia i Małopolski, bo tutaj gramy dla was na 101.9 i 95.2 FM.

0: przychodzi również taka pora w programie Trendy Start, kiedy poruszamy różne tematy. Dzisiaj też warto rozmawiać o tym, co dzieje się chociażby w naszym regionie. Pamiętajcie, że cykl porannych rozmów zawsze u nas między godziną 8 a 8.30 właśnie na 101.9.95.2 FM od poniedziałku do piątku. A dzisiaj przy wtorku też porozmawiamy.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
2: Na lądowisku Ikar w Jaśle odbył się lotniczo-motoryzacyjny piknik rodzinny. Wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców oraz miłośników podniebnych maszyn i klasycznej motoryzacji z całego regionu. Odwiedzający mogli podziwiać wystawę statyczną samolotów, wiatrakowców oraz motolotni. Na najmłodszych czekały dmuchańce oraz liczne strefy rozrywki, w tym prezentacja dronów, zawody latawców i widowiskowe pokazy naukowe. Mówi Marcin Grabek, prezes Jaślowskiego Stowarzyszenia Ikar.
3: Jak to się zaczęło? Zaczęło się to parę lat temu, już dokładnie nie pamiętam. Piknik to jest już piąta edycja, natomiast nie było to rok po roku. Jedna z pierwszych edycji to było chyba w 2008 roku albo 2009, jak powstało Stowarzyszenie Ikar. Później była długa przerwa, jeżeli chodzi o pikniki i parę lat temu wróciliśmy z powrotem do organizowania pikniku lotniczo-motoryzacyjnego, bo łączymy i lotnictwo, i motoryzację, troszeczkę starą motoryzację. Zaczęło się to od pasji generalnie ludzi takich, myślę, trochę pozytywnie zakręconych, którzy najpierw założyli Stowarzyszenie Lotnicze Ikar, a później chcieli to pokazać, że to jest, lotnictwo jest bardziej dla każdego, nie takie zamknięte. Chcieliśmy pokazać ludziom, że jest to coś ciekawego, że nie jest to takie skomplikowane i że można to przyjść i bez mała dotknąć, tak? Dlatego jesteśmy, dlatego działamy i chcemy ludzi zachęcić do tego, żeby szerzej patrzyli na to lotnictwo. Jak obserwuję, to też mi się tak wydaje, że z roku na rok coraz większa rzesza mieszkańców, nie tylko okolic, ale nawet i dalszych, bo zdarzali się, że przyjeżdżali mieszkańcy spoza powiatu jasielskiego. Tak, zgadza się, jest co roku więcej ludzi, coraz więcej ludzi jest zainteresowanych tymi samochodami starymi i przede wszystkim tym lotnictwem, tymi samolotami. Przede wszystkim oglądać stare samochody zabytkowe. Jeden z pierwszych samochodów, który widziałem, jak wjeżdżał dzisiaj rano na plac, to był stary Ford, nie pamiętam, chyba w 1915 roku, także ma już grubo ponad 100 lat.
2: To jest piąta edycja, popularność jest ogromna. Czy są pomysły na poszerzenie tego pikniku?
3: Widząc, jakie jest zainteresowanie, myślę, że tak, że chcielibyśmy to kontynuować, jeżeli się tylko uda. Nadmienię jeszcze, że w tym roku jako taki pierwszy program pilotażowy wprowadziliśmy razem z Fundacją Korczaka Jasielskie Stowarzyszenie Lotnicze IKAR, stypendia IKARY. Chcemy zorganizować taki program, gdzie będziemy zbierać, Fundacja Korczaka będzie zbierać określoną kwotę pieniędzy i chcemy to przekazać na kształcenie młodych właśnie w kierunku lotnictwa, czy to najczęściej szybownictwa, tak zwana podstawówka szybowcowa, żeby młodzież się uczyła latać, która będzie zainteresowana, będzie odpowiednie tam składanie wniosku, selekcja tego, ułatwić chcemy to młodzieży. Tak, żeby każdy mógł spróbować, bo wiadomo, że nie każdego stać, a jeżeli ktoś ma chęci przede wszystkim i może predyspozycje przede wszystkim, to warto to wykorzystać. Dlaczego? Dlatego, że w świecie naprawdę gro polskich pilotów jest znanych i szybowcowych, i nie tylko szybowcowych, i bardzo poważanych. Dlatego, skoro mamy takich ludzi, dlaczego tego dalej nie szerzyć i tego nie rozwijać, tak?
2: Na najmłodszych czekały dmuchańce oraz liczne strefy rozrywki, w tym prezentacje dronów, zawody latawców oraz widowiskowe pokazy naukowe. Wszyscy uczestnicy mogli również skorzystać z bogatej strefy przygotowanej w strefie gastronomicznej. W ciągu dnia zorganizowano także koncert pod skrzydłami muzyki. Jednym z gości wydarzenia był Adam Pyzik, senior pilot, który mówił o akrobacjach samolotowych.
4: Jestem już seniorem pilotem, chociaż w tamtym roku na tych spotkaniach lotniczych tutaj w Jaśle latałem na samolocie z Lin i tak z ciekawości powiem, że przyleciałem na plecach do Góry Dękiem i wykonałem tu parę figur akrobacji, gdyż latałem kiedyś zawodniczo na akrobację. Aktualnie już zawodniczo nie latam. Jeszcze w tamtym roku szkoliłem uczniów do akrobacji, ale jestem sędzią w akrobacji samolotowej i szybowcowej. W tym roku tych zawodów było sporo, bo pierwsze były w Toruniu, następne w czerwcu były w Radomiu, potem Mistrzostwa Polski w akrobacji szybowcowej były w Zamościu i teraz końcem lipca były zawody w Pruszczu Gdańskim Mistrzostwa Polski w akrobacji samolotowej.
2: Co jest ważne właśnie, jeżeli chodzi o akrobację? Jakie są podstawy dla pilota najważniejsze, żeby te akrobacje były tak, jakie powinny być i też bezpieczne?
4: Jak mówią, akrobacja to jest już najwyższy kunsz latania. I tutaj pilotaż odbija się jak źrenicy w oku i w zasadzie porusza się człowiek w tak zwanej obwiedni, czyli powiedzmy od prędkości minimalnych, niebezpiecznych, to znaczy się przeciągnięcia, gdzie samolot czy szybowiec po zmniejszeniu tej prędkości traci siłę nośną i spada po prostu do ziemi. To jest jedna strona, a druga strona to pomiędzy prędkościami maksymalnymi, tak zwane never exit, nigdy nieprzekraczalnymi. Pomiędzy tymi dwoma granicami trzeba się poruszać, trzeba wykonywać program, który jest narysowany dokładnie w tym kierunku i w takich wysokościach. W zasadzie taka strefa, taki boks akrobacji, to wygląda w ten sposób, że to jest kwadrat o kilometrze długości, szerokości i kilometr wysokości. Taki sześcian. I wszystkie figury akrobacji trzeba wykonać w tym sześcianie. Jeśli się wykona poza tym boksem, to są punkty karne. I każda figura jest oceniana w skali od 0 do 10. I sędzia ma taką możliwość, a oprócz tego każda figura ma tak zwany koeficjent, czyli stopień trudność wykonania. I to w zasadzie się później liczy te punkty i wygrywa ten, który ma najwięcej punktów. Naturalnie jest też, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, z reguły nie lata się poniżej 200 metrów. Jeśli ktoś lata poniżej 200 metrów w standardowych zawodach, to otrzymuje punkty karne. A już poniżej, powiedzmy, 100 metrów to jest dyskwalifikacja, bo jak wszędzie bezpieczeństwo jest najważniejsze.
2: Jakie samoloty są takie typowo właśnie do akrobacji przeznaczone?
4: No aktualnie to Prym bierze Ekstra. Jeszcze niedawno były z liny 526F, 526AFS, liny 50, a teraz to już są te Ekstry dwuosobowe i jednoosobowe. To one przejęły w zasadzie całość. Też jest to samolot, bardzo ładnie się prezentuje w powietrzu. Jest dla sędziego łatwo go ocenić, czy on jest w linii pionowej, czy w poziomej, czy pod kątem 45 stopni. I oprócz tego ma duże możliwości. To znaczy się duża moc silnika, może dużo lecieć na duże odległości w pionie w dół, w górę. W pionie w dół się tak bardzo nie rozpędza. Także ma duże współczynniki przeciążenia, plus 5, plus 10, minus 10. Także to są bardzo mocne samoloty i pozwalają zawodnikowi na bardzo dużo.
2: Warto organizować według Pana takie wydarzenia?
4: W zasadzie to jestem pod wrażeniem. Będąc w tamtym roku pierwszy raz, było też sporo ludzi, sporo samolotów, ale w tym roku jest więcej. Także to się, widzę, rozwija i warto było tu przyjechać. A widziałem wiele już pokazów lotniczych w swoim życiu, bo już jestem dosyć wiekowym człowiekiem.
2: Lotniczo-motoryzacyjny piknik rodzinny odbył się po raz piąty, a relacje z tego wydarzenia możecie znaleźć na naszej stronie internetowej trendyradio.pl.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W Lutczy na drodze krajowej numer 19 doszło wczoraj do dwóch groźnie wyglądających zdarzeń drogowych w krótkim odstępie czasu. Do pierwszego zdarzenia doszło około godziny 14.30. W Lutczy na DK19 zderzyły się samochód osobowy marki Opel oraz ciężarowe Volvo. Siła zderzenia sprawiła, że pojazd ciężarowy zjechał z jezdni i wjechał do rowu. Kilkadziesiąt minut później, również w Lutczy, około kilkunastu metrów od tego pierwszego zdarzenia, doszło do następnego zdarzenia drogowego. Tym razem zderzyły się motocykl oraz bus. W obu przypadkach, mimo niebezpiecznego charakteru kolizji, nikt nie ucierpiał. Gmina Żyraków pozyskała dofinansowanie z funduszy europejskich na projekt Wsparcie procesów adaptacyjnych pracowników Urzędu Gminy Żyraków. Głównym założeniem programu jest modernizacja i dostosowanie środowiska pracy do indywidualnych oraz zbiorowych potrzeb urzędników, a także podnoszenie ich odporności na zmiany zachodzące na rynku pracy. Dofinansowanie pokrywa m.in. poprawę ergonomii, informatyzację oraz szkolenia. Mówi Marek Rączka, wójt gminy Żyraków.
2: To zadanie polega na wymianie mebli. Głównie tutaj mówimy o meblach, o biurkach, o fotelach, które mają spełniać wszystkie wymagania przepisów i BHP-owskich, i ergonomii pracy stanowiskowe dla pracowników. Mamy również wyznaczyć strefę ciszy, wymianę drzwi na terenie gminy i również zamontowanie sieci klimatyzacji w tych pomieszczeniach, w których jej na dzień dzisiejszy nie ma, jak również zabezpieczenie zaplecza socjalnego dla pracowników.
1: Kwota dofinansowania wyniosła niemal 658 tysięcy złotych.
3: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
1: Trwa remont zabytkowego ratusza w Jaśliskach. Głównym celem inwestycji jest uratowanie wielowiekowego budynku, przypomnienie historii dawnego miasteczka na Szlaku Węgierskim. Do odnowionego ratusza w Rynku wprowadzą się samorządowi urzędnicy, którzy do tej pory zajmowali dawną strażnicę po wojskach ochrony pogranicza poza centrum miejscowości. Swoje miejsce znajdzie tam również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, mówi Beata Madej, wójt gminy Jaśliska.
4: Trwają tam prace budowlane w ramach zadania adaptacja budynku. Na zakup ratusza, jeszcze tak powiem, gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy, który będziemy spłacać do 2031 roku. Ten budynek jest trzykondygnacyjny. W podziemiach dokładnie znajdują się odrestaurowane XVI-wieczne piwnice. Natomiast parter i piętro należy zaadoptować pod siedzibę Urzędu Gminy.
1: Gmina zakupiła budynek za ponad milion złotych. Kolejne miliony przeznaczono na skomplikowane prace budowlane i konserwatorskie, doprowadzając łączną wartość inwestycji do poziomu 3 milionów złotych. Dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie wspólnie z przedstawicielem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzyżowie prowadzili działania na terenie gminy. Sprawdzali placówki handlowe i gastronomiczne w zakresie przestrzegania prawa wynikającego z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także ustawy w zakresie sprzedaży napojów energetycznych dzieciom i młodzieży do 18 roku życia. Podczas wizyt w lokalach funkcjonariusz oraz przedstawicielka komisji weryfikowali, czy w widocznych miejscach umieszczono tabliczki informujące o szkodliwości spożywania alkoholu oraz o zakazie sprzedaży energetyków niepełnoletnim. Przeprowadzono również rozmowy profilaktyczne ze sprzedawcami i obsługą lokali na temat obowiązujących przepisów oraz wręczano im materiały edukacyjno-informacyjne.
0: Reklama. Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpi okazji. Doktor materac. Krosno, Kretówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Powitaj szkołę z mrówką i odbierz bonus na kolejne zakupy. Od 6 do 31 sierpnia kup artykuły szkolne za minimum 120 zł, a otrzymasz kupon o wartości 20 zł na następne zakupy w PSB Mrówka. U nas znajdziesz zeszyty i szkolne akcesoria. Wszystko, czego potrzeba na dobry początek roku. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Budujące pomysły. Kupon można wykorzystać przy kolejnych zakupach. Szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w sklepach.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349. I farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Brikomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Brikomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Brikomarsze Dębica w Galerii Raj.
3: Sąsiedzie, wiesz, kiedy jabłka są najświeższe? Teraz! To właśnie czas na wczesne odmiany jabłek, takie, których nie spróbujesz w żadnej innej porze roku. W MPM kupisz je tylko do środy, w promocji po 4 zł za kilogram. Tak, świeże, chrupiące jabłka na dobry początek sezonu. W MPM teraz tylko 4 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5,90 zł za kilogram.
4: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Trendy Start. Program, który po prostu tak od poniedziałku do piątku budzi ludzi. A ci, którzy już dzisiaj wyjechali na ulice miast regionu, pędzą szosami Podkarpacia, a także Małopolski, to jest czas, który rezerwujemy dla Michała Sienickiego i także dla was. Kolega Michał ma kolejne wieści z dróg regionu.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Wyjedźmy na drogi naszego regionu. Najpierw Gorlice, spowolnienia na ulicach Kościuszki, Parkowej i ulicy Mickiewicza w stronę skrzyżowania. Możemy przystanąć chwilę na światłach na wjeździe od strony Biecza. Pieszy, noga z gazu w centrum miasta na ulicach Kościuszki, Kazimierza Wielkiego oraz na wysokości rynku. Troszkę wolniej ulicami Szejnochy, Lwowską 17 stycznia oraz Piłsudskiego, Metzgera i 3 maja. W Krośnie odrobinę wolniej na ulicach Legionów i Podwalu, zwłaszcza na dojeździe do ronda Solidarności. Miejscowe spowolnienia na ulicy Korczyńskiej, na ulicy Bohaterów Westerplatte. Zmiana organizacji ruchu, patrzmy na znaki.
1: Śpieszy powoli, z Trendy Radiem. Zdążysz.

Chociaż niektórzy już zapomnieli o weekendzie, to warto wspomnieć, że na Jasielskie ulice w minioną sobotę wyjechał słynny Menkol, czyli kolejna wyjątkowa podróż śladami wojennej historii w Jaśle zaliczona. Tym razem właśnie uczestnicy poznawali miejsca związane z historią II wojny światowej, przemieszczając się po mieście zabytkowym autosanem H935. Pamiętacie, kiedy właśnie te autobusy były stałym punktem naszego regionu, zwłaszcza jeśli chodzi o miasto Jasło. No a te przejażdżki zabytkowym autobusem od samego początku cieszą się sporym zainteresowaniem. Wprawdzie może forma zwiedzania nietypowa, ale pozwala nie tylko zobaczyć charakterystyczne miejsca Jasła, ale także poznać związane z nim wydarzenia i historię. No to co? Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko patrzeć, kiedy znowu ten czerwony, fantastyczny autobus zabierze nas w historyczną podróż po mieście.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Minuta ciszy w miejscu tragicznego wypadku to dziś w Krakowie. Wielkie nadzieje polityków, chodzi o byłego szefa Zonda Krypto. Blisko 3,5 miliona za piłkę, której dotknął Maradona. Marcin Krzemiński. Dziś o 18:00 minuta ciszy na krakowskim Zabłociu, czyli w miejscu, gdzie w sobotę doszło do tragicznego wypadku. Aktywiści zgromadzeni chcą w ten sposób uczcić pamięć małżeństwa, które podczas spaceru z dzieckiem miał samochodem śmiertelnie potrącić Hubert B. 26-latek został wczoraj aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Usłyszał w prokuraturze zarzuty, no ale nie przyznał się do winy. Twierdzi, że przyczyną wypadku nie była nadmierna prędkość, a nierówna nawierzchnia. W tę wersję nie wierzą śledczy, mówi rzecznik prokuratury Marek Boroń.
2: Uzyskaliśmy wstępną opinię biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, który był również na miejscu zdarzenia. Ten biegły wstępnie na podstawie ujawnionych śladów na miejscu wypadku ustalił, iż pojazd poruszał się z prędkością około 70 km na godzinę.
1: Podczas gdy w miejscu wypadku obowiązuje ograniczenie do 30 km na godzinę. Hubertowi B. grozi do 8 lat więzienia. Dodam, że 8-miesięczne dziecko pary, która zginęła, znajduje się w ciężkim stanie w szpitalu. Jeśli Przemysław Kral zostanie świadkiem koronnym, to byłby to dobry scenariusz dla śledztwa w sprawie Zonda Krypto, uważa wicepremier Krzysztof Gawkowski. Według nadal nieoficjalnych doniesień medialnych, były szef giełdy Zonda Krypto zdecydował się na współpracę z prokuraturą.
3: Pan Kral, myślę, ma dużo do powiedzenia o tym, jak finansowane były kampanie wyborcze, kto komu przekładał pieniądze do kieszeni, jakie działania w państwo zarządów PiS-u realizowało, żeby chronić tą spółkę.
1: Dziś prokurator krajowy ma przekazać najnowsze informacje o śledztwie w sprawie Zonda Krypto. Postępowanie trwa od wiosny. Poszkodowanych może być od kilkunastu do nawet 30 000 osób. Tragedia w Dolinie Śmierci. Nie żyje turysta, który zwiedzał kalifornijski park narodowy. Do zdarzenia doszło po tym, jak jego pojazd utknął w błocie. Temperatura osiągnęła wtedy około 47 stopni. Spada liczba śniętych ryb wyławianych z kanału Gliwickiego. Wczoraj Wody Polskie nie odnotowały nowych przypadków. To dobry znak, bo do tej pory z 6 sekcji kanału wyłowionych zostało ponad 4 tony śniętych ryb. Wszystko przez zakwit złotej algi, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
4: W dalszym ciągu, mimo że zjawisko to zdaje się ustępować, będziemy prowadzić obserwacje na wodzie i lądzie całej tej drogi wodnej, nie tylko 6 sekcji.
1: Wody Polskie będą teraz uprzątać trzcinowiska, gdzie mogą być jeszcze truchła ryb. Za 3 350 000 dolarów wylicytowano w Dallas piłkę, którą Diego Maradona strzelił swojego słynnego gola ręką Boga. Dodam, że 4 lata temu pod młotek poszła koszulka Maradony z tego samego meczu. Szczęśliwy nabywca zapłacił za nią ponad 9 milionów dolarów. Muzyczna kartka z kalendarza jeszcze u nas. 65 lat temu, w 1961 roku, rozpoczął się pierwszy międzynarodowy festiwal piosenki Sopot. Co ciekawe, pierwsze 3 edycje tej imprezy odbyły się w Stoczni Gdańskiej.
0: Info sportowe w Trendy Radio.
5: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. A zaczynamy od piłki nożnej, bo dziś poznamy 3 drużyny, które po eliminacjach zagrają w Lidze Mistrzów. Największe szanse mają Celtic Glasgow oraz Bodo Glimt, bo wysoko wygrały pierwsze spotkania. W walce o awans wciąż się liczy drużyna Tymoteusza Puchacza, Sabah Baku, ale musi odrobić jedną bramkową stratę do HPL-u Berszewa. Pozostałe 4 mecze jutro. Pierwszy krok do turnieju głównego na US Open zrobiła Linda Klimowiczowa. Polka w 2 setach 6-3, 6-3 pokonała Włoszkę Lizę Pigato. Już na pierwszym etapie kwalifikacji odpadła natomiast Katarzyna Kawa. Dziś rozpoczyna się turniej mixtów bez Igi Świątek, ale za to z triumfatorami sprzed roku i 2 lat. Włochami Sarą Errani i Andreą Vavassorim, ale kibice w akcji zobaczą m.in. rozstawionych z numerem 1 Arynę Sabalenkę w parze z Nowakiem Dziokowiczem. Ale dziś także z kortami w Nowym Jorku oficjalnie pożegna się Roger Federer. Po 16 latach przerwy Mistrzostwa Świata w kajakarstwie wracają do Poznania. Na to, że Malta wszystko zapięte jest na ostatni guzik i od jutra do niedzieli potrwa tam rywalizacja. O medale powinny walczyć mistrzyni świata Martyna Klat oraz Anna Puławska. Druga z nich poza tytułem w K2 na 500 metrów jest również aktualną mistrzynią w K1 na tym samym dystansie.
6: Staram się nie myśleć o tym, że bronię to miejsce liderki, natomiast no, wiem, że bardzo ciężko w tym sezonie pracowałam i wierzę, że ta ciężka praca zaowocuje właśnie na Mistrzostwach Świata.
5: Poznań i Malta po raz czwarty goszczą najważniejszą kajakową imprezę na świecie, mówi Grzegorz Kotowicz, prezes Polskiego Związku Kajakowego.
7: Każdy będzie chciał wracać i chce wracać do Poznania i ważne, żebyśmy to podtrzymali, a jeżeli będą jeszcze przy tym medale, no to już będzie w ogóle rewelacyjnie.
5: W Mistrzostwach Świata wezmą udział Rosjanie, mimo że polska strona nie zgodziła się na ich przyjazd, to sportowcy dostali wizy Schengen od Niemców i tym samym wystartują w Mistrzostwach.
8: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
9: Dzisiaj na podkarpackim i małopolskim niebie od rana zachmurzenie umiarkowane, na termometrach zaś do 22 stopni Celsjusza maksymalnie. W nocy te temperatury mają spaść do 10 kreski. Ogólnie w tym najbliższym czasie nigdzie nie powinno nam padać. No i dzień zapowiada się jako ciepły i suchy. Ciśnienie 1017 hektopaskali, a środa 24 stopnie Celsjusza w dzień, średnio 10 w nocy.
8: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
10: Reklama.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
10: Reklama. Maksymalna dawka trendy hitów. Trendy Radio 101,9.
9: Na 101,9, 95,2 FM trwa poranek Trendy Start, a radiowy zegar wskazuje już godzinę 9 z minutami. Po serwisie w Trend Radio z kraju i ze świata, po serwisie informacyjnym mamy dla Was też i lokalne tematy w formie przeglądu prasy.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry wtorek.
1: Dzień dobry. Serdecznie witam we wtorkowy poranek. Dziś w przeglądzie prasy będzie trochę o inwestycjach w regionie, będzie też kilka tematów kryminalnych. Więcej o tym za chwilę, a teraz trochę pogramy.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach. Reklama. Pobudka, wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Krosno, Kretówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
1: Sąsiedzie, czy to już czas na paprykę? W MPM jak najbardziej. Do środy kilogram pysznej czerwonej papryki prosto od rolnika kupisz w świetnej cenie. Tylko 5 zł za kilogram. Tak, chrupiąca, soczysta, idealna do kanapek, sałatek, obiadu. Czerwona papryka. W MPM tylko 5 zł za kilo. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł za kilogram.
2: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: Zaprasza Plikomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Plikomarsze Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.

0: Dzisiejszy przegląd prasy rozpoczniemy od gazety codziennej Nowiny. 300 zł dopłaty do noclegu na Podkarpaciu. Pierwsze czeki będzie można wygenerować 14 września. W sumie przygotowano około 8 tysięcy kodów. Podkarpacki czek turystyczny ma zachęcić Polaków do spędzenia kilku dni w naszym regionie. Zasada jest prosta. Turysta rezerwuje nocleg w obiekcie uczestniczącym w programie, a następnie przy pobycie trwającym co najmniej dwie noce może zapłacić o 300 zł mniej. Program ruszy we wrześniu i będzie prowadzony w trzech turach aż do listopada. Powiat rzeszowski podpisał umowę na realizację długo oczekiwanej inwestycji związanej ze stabilizacją osuwiska oraz zabezpieczeniem drogi powiatowej relacji Barycz-Kąkolówka-Błażowa. Wartość inwestycji wynosi 13,89 miliona złotych, a zakończenie wszystkich prac zaplanowano na październik 2027 roku. Jeszcze niedawno była tutaj woda. Dziś są muł, trawa, mech i ludzie spacerujący po dnie jeziora Solińskiego. W Wołkowyi w Bieszczadach krajobraz zmienił się nie do poznania. Największe wrażenie robi jednak możliwość dojścia suchą stopą w okolice miejsca, gdzie w 1968 roku podczas tworzenia jeziora Solińskiego pod wodą znalazł się kościół dawnej Wołkowyi. Przez dziesięciolecia teren ten pozostawał ukryty pod taflą zbiornika. Dziś znów można podejść tam pieszo. Rodzina kierowcy, który prowadził autokar pielgrzymki na Węgrzech, zbiera w sieci dla niego na pomoc prawną. Przebywa on w węgierskim areszcie w związku z tragicznym wypadkiem, w którym zginęło 12 osób. To on siedział za kierownicą pojazdu w chwili zdarzenia.
1: Trendy Radio 101,9 i 90.

0: To dla Ciebie gra Trendy Radio. Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Oddajmy teraz głos podkomisarzowi Krystianowi Kłaczkowi z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, który przedstawi policyjny raport z dróg Podkarpacia.
2: Kilka minut po godzinie 5 w miejscowości Głowienka w powiecie krośnieńskim na skrzyżowaniu ulic Kubita z Zieloną kierująca oplem nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu i doprowadziła do zderzenia z Mitsubishi. Do kolejnej kolizji doszło przed godziną 6 w miejscowości Strzegocice w powiecie dębickim, gdzie kierujący Volvo w trakcie wykonywania nieprawidłowo manewru skrętu doprowadził do zderzenia z Audi. Z kolei w Misku na ulicy Sandomierskiej Honda zderzyła się z Hyundaiem. Na szczęście w tych zdarzeniach nikt nie odniósł obrażeń.
1: Dziękujemy, życzymy bezpiecznej drogi.
0: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Dzięki funduszom szwajcarskim tabor krośnieńskiego MKS wzbogaci się o 8 nowych niskopodłogowych autobusów zeroemisyjnych. Umowę na ich zakup już podpisano. Zakup zostanie sfinansowany w 100% ze szwajcarsko-polskiego programu współpracy, a wartość umowy wynosi prawie 20 milionów złotych. To bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców Krosna oraz mieszkańców MOW Krosno. Nowe autobusy to nie tylko wymiana taboru na nowocześniejszy, ale przede wszystkim inwestycja w komfort podróżowania, mówi Piotr Przytocki, prezydent Krosna.
2: No, przede wszystkim autobusy elektryczne, zasilane energią elektryczną są optymalnym rozwiązaniem wtedy, kiedy dysponujemy tanią energią elektryczną, a wszystko ku temu zmierza, żeby miasto było samowystarczalne energetycznie. Będziemy za chwilę korzystać z energii wyprodukowanej w bloku energetycznym, zasilanym paliwem z odpadów. Mamy też klaster energetyczny i tutaj pojawiają się też narzędzia do zarządzania energią. To jest też program, który się rozwija, który nie jest gotowy, nie jest do kupienia na rynku, w sklepie. To trzeba wypracować i nad tym pracują członkowie klastra.
1: Autobusy zgodnie z umową zostaną dostarczone do Krosna w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Będą to autobusy niskopodłogowe. Wraz z dostawą autobusów firma dostarczy 8 sztuk ładowarek mobilnych, wyposażenie warsztatowe, przeprowadzi szkolenia 32 pracowników, mówi Roman Gierlach, prezes MKS Krosno.
3: No wychodzimy już pod ekologię, chcemy wycofać autobusy niskoemisyjne, diesle, wprowadzamy na to miejsce autobusy zeroemisyjne, czyli spalinowe. To największy mankament, który pojawia się, jeżeli przechodzimy przez miasto takimi dieslami, które euro jest mniejsze niż 6, naprawdę jest to jakiś stopień zaoszczędzenie na ekologii na terenie miasta Krosna.
1: Modernizacja zaplecza komunikacji miejskiej jest realizowana w ramach projektu Nasze Krosno Zielone, przedsiębiorcze i współzarządzane z mieszkańcami.
4: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Zakończyły się prace budowlane związane z realizacją zadania pod nazwą rozbudowa drogi powiatowej Jasło-Brzyście-Osobnica w miejscowości Brzyście, etap drugi. W ramach kontynuacji inwestycji powstał poszerzony odcinek jezdni oraz chodnik, który zapewni bezpieczeństwo pieszym. Oprócz robót ziemnych odwodniono korpus drogowy, wykonano przepust pod koroną drogi oraz pobocza z Kruszywa. Przebudowane zostały również zjazdy do przyległych posesji. Całkowita wartość zadania to prawie 500 tysięcy złotych. Inwestycja została zrealizowana przy wsparciu finansowym gminy Jasło w wysokości ponad 240 tysięcy. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zaprasza na wystawę fotograficzno-poetycką Haliny Urban Cztery pory roku w fotografiach i słowach. Halina Urban jest autorką 18 tomików poetyckich. Jej wiersze publikowane są w licznych antologiach ogólnopolskich i regionalnych. Należy do Klubu Poetów i Twórców Ludowych Ziemi Jasielskiej, Michalina oraz Ruchu Poetyckiego Zgrzyt w Brzozowie. Mówi Katarzyna Koczwara, wicedyrektor Miejskiej Biblioteki w Jaśle.
5: Halina Urban pisze wiersze od wielu lat, a mało kto wie, że równie chętnie sięga po aparat fotograficzny, utrwalając w kadrach miejsca jej szczególnie bliskie. Ten dialog słowa i obrazu poszerza przestrzeń artystycznego odbioru, nadając jej twórczości dodatkowy wymiar i głębszy kontekst. Jednym z najważniejszych tematów obecnych zarówno w poezji, jak i fotografii Haliny Urban jest przyroda, która zdaje się być wizualnym dopełnieniem jej wierszy. Wrażliwość na jej piękno, uważna obserwacja codzienności i prosty zachwyt nad światem sprawiają, że teksty poetki nabierają wówczas refleksyjnego, niekiedy filozoficznego charakteru.
1: Wystawa jest czynna dla odwiedzających do 23 września bieżącego roku. Już w najbliższą niedzielę w zakątku Spycymira Leliwity przy ulicy Wałowej w Tarnowie posłuchać będzie można plenerowego koncertu artystów najmniejszej sceny świata. Rozpocznie się on o godzinie 18:00, wstęp jest wolny. Twórcy przygotowali wieczór pełen literackiego humoru, pięknych melodii i dobrych opowieści. Podczas koncertu wykonają między innymi utwory które przez 8 lat działalności najbardziej podobały się widzom, wzruszając oraz dając radość i nadzieję. Nie zabraknie jednak także nowych piosenek. Posłuchać będzie można piosenek między innymi Magdy Czapińskiej, Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego oraz Jeremiego Przybory. Projekt współfinansowany jest z budżetu miasta Tarnowa.
0: Reklama. Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do -40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy. Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Czas teraz na Gazetę Krakowską. Nie będzie wznowienia śledztwa w sprawie tragicznego wypadku w Rabce Zdrój, w którym powalone drzewo zabiło 3 osoby. Sąd rejonowy w Nowym Targu utrzymał w mocy decyzję prokuratury rejonowej w Nowym Targu o umorzeniu śledztwa w sprawie niedopełnienia obowiązków przez pracowników Urzędu Miejskiego w Rabce Zdroju w zakresie utrzymania pielęgnacji drzew. Nie zgadzam się z tą decyzją. Zamierzam pisać w tej sprawie do ministra sprawiedliwości i wystąpić na drogę cywilną, zapowiada Kazimierz Wojtas, który stracił syna i żonę. Po zatwierdzeniu wyników referendum, które w niedzielę odbyło się w gminie Mszana Dolna, rozwiązana zostanie tamtejsza Rada Gminy. Tak zdecydowali mieszkańcy gminy, którzy w tym samym głosowaniu sprzeciwili się odwołaniu ze stanowiska wójta Mirosława Cichorza. Do czasu wyboru członków nowej rady jej zadania jednoosobowo przejmie komisarz, którego na wniosek wojewody małopolskiego wyznaczy premier RP. Takiej sytuacji w Małopolsce jeszcze nie było. Nocny pożar w skansenie w Sanoku wstrząsnął nie tylko Podkarpaciem. W ciągu kilku godzin ogień zniszczył 17-wieczny drewniany kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja z Bączala Dolnego, jeden z najcenniejszych obiektów Muzeum Budownictwa Ludowego. Mimo ogromnej akcji ratunkowej świątyni nie udało się ocalić. Spłonęła wraz z historycznym wyposażeniem. Więcej warzyw, gotowanych potraw, a mniej soli, cukru i tłuszczu. Takie zmiany szykują się od 1 września na szkolnych i przedszkolnych stołówkach. Rewolucja żywieniowa to efekt rozporządzenia ministra zdrowia. W tarnowskich szkołach wielu dyrektorów obawia się, że rodzice wypiszą dzieci z obiadów, a uczniowie zastąpią posiłki łatwo dostępnymi fast foodami czy niezdrowymi przekąskami.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Wtorkowy przegląd prasy już zakończony. Ewa Bukowiecka jutro także przygotuje dla nas kolejny zestaw najciekawszych artykułów. A tymczasem zbliżamy się do godziny 10:00. Chwila na muzykę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Problemy gmin z planami ogólnymi. Od tego zaczniemy. Potem śmiertelny wypadek na trasie S8 podczas wymiany koła i prognozy pogody. Wrócił upał, choć nie wszędzie. Marcin Krzemiński. Tylko 1/5 gmin w Polsce uchwaliła dotąd tak zwany plan ogólny, na podstawie którego będą wydawały decyzje, co i gdzie można budować. Dokładnie za tydzień właścicielom działek w miejscowościach, które takiego dokumentu nie przyjęły, a jednocześnie nie mają miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, może grozić blokada budowlana. Nie postawią domu, bo nie dostaną warunków zabudowy. Tomasz Fęskę.
2: W Warszawie ratusz zebrał ponad 27 tysięcy pism z uwagami do planu i jest jasne, że miasto z przyjęciem go nie zdąży. We Wrocławiu mieszkańcy uwag zgłosili 11 tysięcy. Wczoraj Rada Miasta pracę nad przyjęciem go przerwała do środy. To duże miasta, ale dokument musi przyjąć każda z 2,5 tysiąca gmin w Polsce. Zrobiło to nieco ponad 500. Bez niego w miejscowościach, bez miejscowych planów zagospodarowania, jeśli ktoś do końca sierpnia nie złoży wniosku o decyzję o warunkach zabudowy dla działki, to jej nie dostanie, co zablokuje na przykład przebudowę domu. Tłumaczy prawnik Związku Gmin Wiejskich Mariusz Marszał.
3: Czarny scenariusz się sprawdza. Całkiem uzasadniona jest obawa związana z paraliżem inwestycyjnym, albo inaczej z paraliżem funkcjonowania planowania przestrzennego.
2: Który częściowo już trwa, bo w niektórych gminach liczba wniosków o WZ-ki wzrosła o 1000%, a urzędy nie nadążają z ich wydawaniem.
1: Jeszcze co najmniej godzinę będzie zablokowana droga ekspresowa S8 w kierunku Wrocławia w okolicach Czerniewic pod Tomaszowem Mazowieckim. To po wypadku, do którego doszło nad ranem, w którym zginęły dwie osoby, jedna trafiła do szpitala. Zderzyły się dwie ciężarówki i bus. Zaczęło się od wymiany opony w cysternie z piaskiem. Do kierowcy pojazdu dołączyli znajomi podróżujący Fordem Transitem. W grupę osób zmagających się z awarią uderzył kierowca ciężarowego Volvo, mówi aspirant sztabowy Aleksandra Cieślak z tomaszowskiej policji.
4: Śmierć na miejscu poniósł 34-letni mężczyzna kierujący piaskarką oraz 65-letni mężczyzna kierujący Fordem Transitem, który dojechał na miejsce, aby pomóc w wymianie koła.
1: Sprawca wypadku był trzeźwy, policja wyznaczyła objazd miejsca wypadku. Ostrzeżeń już nie ma, niemniej na północy kraju nadal jest mgliście. Jest za to zapowiedź upałów, to nie żart, gorąco zrobi się w czwartek i w piątek. W ten drugi dzień na zachodzie i południu mają nawet obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia, a przynajmniej takie są prognozy, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
5: Na południu, na zachodzie tutaj ta temperatura 30, nawet 31 stopni, ale już na zachodzie w ciągu dnia zacznie się nasuwać front atmosferyczny i przyniesie w sobotę burze. Te burze miejscami będą gwałtowne.
1: Przed nimi też będą obowiązywały ostrzeżenia. Katarzyna Kawa odpadła w pierwszej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego US Open. Polska tenisistka przegrała w Nowym Jorku z Gruzinką Jekateriną Gorgocę 6-3, 6-7, 2-6. Dziś poznamy zwycięzców eliminacji do piłkarskiej Ligi Mistrzów. Największe szanse ma Celtic Glasgow oraz Bodø/Glimt, bo wysoko wygrały pierwsze spotkania. W walce awans wciąż liczy się drużyna Tymoteusza Puchacza, Sabah Baku, ale musi odrobić jednobramkową stratę do HPL-u Berszewa.
6: Na podkarpackim oraz małopolskim niebie utrzymuje się zachmurzenie umiarkowane. Słupki rtęci dzisiaj mają pokazać się w okolicach 22 stopni Celsjusza w dzień. W nocy natomiast wskażą nam w okolicach 10 stopni Celsjusza. Z południowego wschodu wiatr w porywach 12 km na godzinę. Ciśnienie w okolicach 1020 hektopaskali.
7: Reklama. Krosno. Czas na motoryzacyjną rewolucję. Salon Autokomplex prezentuje markę MG. Futurystyczny design, bogate wyposażenie i napędy hybrydowe nowej generacji. Odwiedź Autokomplex przy Alei Jana Pawła II 13A w Krośnie.
8: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX 1.29 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
9: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
10: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
11: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38. www.ahe.lodz.pl/jaslo.
0: Reklama.
6: Po 10:00 pora mówić dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. To wtorkowe wydanie programu Trendy Start. Dzisiaj właśnie wtorek, 25 dzień sierpnia, a do 11:00 muzycznie. Witamy się z wami właśnie w taki sposób.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Muzyka na dobry początek dnia zawsze na 101.995 i 2 FM dla Was i od Was. No a dlaczego o tym wspominam? Bo na skrzynce pocztowej w naszym właśnie muzycznym kąciku pojawiła się propozycja, która brzmi właśnie tak. Played Live, Safri Duo. Odgrzewamy przebój i przypominamy sobie właśnie jeden z tych ponadczasowych numerów.
0: To jest Trendy Hit.
2: Trendy Hit.

0: On 50 zł. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Bricomarché Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarché Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.

już za niespełna tydzień powiemy witaj szkoło. Ale pierwszy dzień września to nie tylko powrót do szkoły, ale też zmiany w rozkładach jazdy. A te szykują się od 1 września także, jeśli chodzi o stolicę Podkarpacia. Zmiany obejmą między innymi linie od 7 do 62 włącznie. Zatem podróżując do Rzeszowa, pasażerowie mogą spodziewać się między innymi wydłużenia tras, a także dodatkowych przystanków i nowych kursów.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci zatrzymali kierującego, który w nocy wjechał w szlaban kolejowy w Komańczy. Do zdarzenia doszło z soboty na niedzielę po godzinie 2:00. Kierujący Hondą zjechał z drogi i uderzył w otwarty szlaban kolejowy. Policjanci z posterunku w Komańczy na miejscu zastali dwóch mężczyzn, którzy oświadczyli, że wracali do domu po koncercie i w pewnym momencie kierujący zasnął, doprowadzając do kolizji. Policjanci ustalili, że kierującym pojazdem był 64-letni mieszkaniec powiatu krośnieńskiego. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie prawie 1,5 promila alkoholu. Dodatkowo okazało się, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania, gdyż zostały mu zatrzymane z powodu przekroczenia limitu punktów. 64-latek został zatrzymany do czasu wytrzeźwienia i złożenia wyjaśnień. Mężczyzna za popełnione przestępstwo będzie odpowiadał przed sądem. Trwa remont zabytkowego ratusza w Jaśliskach. Głównym celem inwestycji jest uratowanie wielowiekowego budynku, przypomnienie historii dawnego miasteczka na Szlaku Węgierskim. Do odnowionego ratusza w Rynku wprowadzą się samorządowi urzędnicy, którzy do tej pory zajmowali dawną strażnicę po wojskach ochrony pogranicza poza centrum miejscowości. Swoje miejsce znajdzie tam również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, mówi Beata Madej, wójt gminy Jaśliska.
2: Trwają tam prace budowlane w ramach zadania adaptacja budynku. Na zakup ratusza, jeszcze tak powiem, gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy, który będziemy spłacać do 2031 roku. Ten budynek jest trzykondygnacyjny. W podziemiach dokładnie znajdują się odrestaurowane XVI-wieczne piwnice. Natomiast parter i piętro należy zaadoptować pod siedzibę urzędu gminy.
1: Gmina zakupiła budynek za ponad 1 000 000 zł. Kolejne miliony przeznaczono na skomplikowane prace budowlane i konserwatorskie, doprowadzając łączną wartość inwestycji do poziomu 3 000 000 zł. Gmina Żyraków pozyskała dofinansowanie z funduszy europejskich na projekt Wsparcie procesów adaptacyjnych pracowników Urzędu Gminy Żyraków. Głównym założeniem programu jest modernizacja i dostosowanie środowiska pracy do indywidualnych oraz zbiorowych potrzeb urzędników, a także podnoszenie ich odporności na zmiany zachodzące na rynku pracy. Dofinansowanie pokrywa m.in. poprawę ergonomii, informatyzację oraz szkolenia. Mówi Marek Rączka, wójt gminy Żyraków.
3: To zadanie polega na wymianie mebli. Głównie tutaj mówimy o meblach, o biurkach, o fotelach, które mają spełniać wszystkie wymagania przepisów i BHP-owskich, i ergonomii pracy stanowiskowe dla pracowników. Mamy również wyznaczyć strefę ciszy, wymianę drzwi na terenie gminy i również zamontowanie sieci klimatyzacji w tych pomieszczeniach, w których jej na dzień dzisiejszy nie ma, jak również zabezpieczenie zaplecza socjalnego dla pracowników.
1: Kwota dofinansowania wyniosła niemal 658 tysięcy złotych. Trwają jeszcze wprawdzie wakacje, ale Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie już dzisiaj zaprasza na kolejny sezon działalności galerii szkolnej. Zainaugurowany on zostanie wystawą absolwentki PLSP Kingi Bireckiej Równoległe. Jej wernisaż odbędzie się w poniedziałek 7 września o godzinie 11:20. Wystawa Równoległe to zbiór płócien, które są reakcją na rozmyślania o miejscach, w których moglibyśmy przeniknąć do równoległej rzeczywistości. Dla artystki najciekawsza jest wizja, w której punkty styku objawiają się w pełnym spektrum świetlnym z miksem elementów z przenikających się lokalizacji. Zachęcają do odwiedzenia ekspozycji jej organizatorzy. Wystawy oglądać będzie można do 25 września.
4: Więcej informacji na trendradio.pl.
0: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie Luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Lovey, baby.
1: Trendy radio obecne na Podkarpaciu i w Małopolsce. No, moi kochani, czas wakacji coraz szybciej dobiega końca. Ale to też czas wyjazdów i wylotów na urlopy, który też powolutku nam się kurczy. 15 milionów pasażerów według prognoz obsłuży w tym roku lotnisko w Krakowie. Tymczasem projektowane było tylko na 8 milionów. Rosnący ruch turystyczny sprawia, że konieczna jest rozbudowa portu lotniczego, a ta przez lata tkwiła w martwym punkcie. Władze lotniska planują budowę nowej drogi startowej, jednak uzyskanie pozwoleń cały czas się przeciągało ze sprawą protestów i odwołań, które opóźniały wydanie decyzji środowiskowej przez ostatnich 10 lat. No a bez decyzji władze lotniska musiałyby wyremontować obecny pas startowy, a to wymagało całkowitego zamknięcia lotniska co najmniej na 3 miesiące i odwołania wszystkich zaplanowanych rejsów. To byłby absolutnie najgorszy scenariusz, którego władze portu chciały cały czas uniknąć.

Trendy Radio. Reklama. Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do minus 40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy. Reklama.

Powoli zbliżamy się do końca programu Trendy Start. Jeszcze dorzucamy od strony muzycznej ten oto utwór Sigala Sweet Lovin' na dalszą część dobrego wtorkowego dnia.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wkrótce kontrola ITD w firmie, której autokar miał wypadek na Węgrzech. Potem rzecznik praw obywatelskich o przemocy wobec Ukraińców. Będzie też nowy sondaż poparcia partii politycznych. Marcin Krzemiński. Na początku września ma się rozpocząć oficjalna kontrola Inspekcji Transportu Drogowego w firmie przewozowej, której pojazd uległ wypadkowi na Węgrzech. Po kolizji autokaru z pielgrzymami 12 osób zginęło, a kilkadziesiąt było rannych. Jednocześnie Główny Inspektorat Transportu Drogowego każdego dnia prowadzi kontrolę autokarów i busów, które na przykład wożą dzieci na kolonie, mówi wiceszef inspekcji Marek Konkolewski.
2: Do wczoraj Inspekcja Transportu Drogowego w okresie wakacyjnym skontrolowała 4114 autobusów, autokarów, najczęściej przewożących dzieci i młodzież na zorganizowane formy wypoczynku, ale także osoby starsze.
1: Inspekcję autokaru można zamówić przez formularz na stronach Generalnej Inspekcji albo wzywając policję. Najlepiej zrobić to dzień przed wyjazdem autokaru. Znów uciekinier na hulajnodze elektrycznej, tym razem 14-latek z Wielkopolski, który w Osowie próbował uniknąć rozmowy z wrzesińską drogówką. Powody miał co najmniej dwa. Jechał krajową 15, czyli drogą, którą jeździć nie powinien, i pędził momentami ponad 60 km na godzinę. Okazało się bowiem, że hulajnoga ma zdjętą blokadę mocy. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Przypadki przemocy wobec Ukraińców w Polsce niepokoją nową rzecznik praw obywatelskich. Sylwia Gregorczyk-Abram będzie o tym dziś rozmawiać z komendantem głównym policji. Do ataku na obywateli Ukrainy dochodziło w ostatnim czasie m.in. w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie, a zdaniem RPO wzrost liczby ataków na tle narodowościowym jest wyraźny.
3: Zaryzykowałabym stwierdzenie, że około 60% więcej jest tego rodzaju przestępstw wobec Ukrainek i Ukraińców. Właśnie to będzie przedmiotem spotkania, po to, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób organy ścigania reagują, w jaki sposób weryfikują te przesłanki nienawiści na tle narodowościowym.
1: W zeszłym roku Ukraińcy mieszkający w Polsce złożyli 275 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa na tle narodowościowym. Są nowe dane o naszych sympatiach politycznych. Głosowanie na Koalicję Obywatelską w wyborach parlamentarnych deklaruje blisko 27,5% ankietowanych przez pracownię United Surveys. Drugie miejsce dla PiS i nieco ponad 20,5%. Podium zamyka Konfederacja z 14%. Do Sejmu weszłyby też Konfederacja Korony Polskiej i Nowa Lewica. Dodam, że Rozwój Plus byłego premiera Mateusza Morawieckiego w badaniu uzyskał 6,5%. Poparcia. Bydgoszcz na 4 dni zamieni się w krainę baśni. W czwartek rozpoczyna się jubileuszowa 10. edycja magicznego festiwalu świata baśni i bajek Pozytywka. Na dzieci i całe rodziny czekają spektakle, koncerty, pokazy, warsztaty i widowiska, mówi Weronika Bojko, rzeczniczka prasowa wydarzenia.
4: Przejmujemy teatr. Dzisiaj właśnie z rana została zamontowana instalacja na ulicy Batorego. Są tam 2 albo 4, kto jak zobaczy, czy ktoś spojrzy, kolorowe smoki, więc zachęcamy jak najbardziej się przejść.
1: Festiwal potrwa do 30 sierpnia.
5: Jeszcze czas na prognozy pogody. Region dzisiaj z zachmurzeniem umiarkowanym na niebie, a na termometrach dzisiaj w dzień do 22 stopni Celsjusza. W nocy ochłodzi się do 10 stopni. Wiatr południowo-wschodni w porywach 12 km na godzinę. Ciśnienie 1017 hektopaskali, biometr obojętny, no a termika zapowiada się ciepła i sucha. My również, cała poranna redakcja programu Trendy Start, życzymy Wam miłego, pięknego dnia i przypomnę, że słyszymy się jutro po godzinie 6. Łukasz Michtel. Pozdrawiam.
6: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
10: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama. 93.

0: 90.
1: Dla was.
2: No dzień dobry.
3: Dzień dobry, witamy.
2: Marcin, słyszałam, że wracasz do szkoły.
3: Słyszałaś, dobrze słyszałaś, bo kończą się wakacje.
2: Bo się cofasz trochę w rozwoju.
3: Mi się wydaje, że to możliwe, to, ale to tak jest zawsze w okresie wakacyjnym.
2: Wiem, Marcinie, no jest tak, ale wiesz,
3: ale postaram się być pilny, wrócić, nadrobić wszystko i być pilnym uczniem. Takie
2: postanowienie. A ja na zachętę dam ci plusika.
3: Wiem, co to jest, ale na początku takie postanowienia się jakby klarują, a później jakoś nic z tego nie wychodzi.
2: No bo czemu wiesz, tak to jest? Przyjdzie babcia i mówi, jak
3: no
2: się
3: właśnie
2: będziesz uczyć, to tam ci dam dychę.
3: A no tak.
2: No jest tak.
3: No faktycznie, no to jest to.
2: No i pierwsza piątka, potem trzy minusy,
3: no i nie ma.
2: Jedynka, no i nie ma, nie
3: A,
2: ma.
3: Nie ma, nie ma. Słuchajcie, dzień dobry, witajcie.
2: Cześć.
3: My jeszcze na wakacjach, ale teraz będziemy dla was nie wcale wakacjować się, tylko będziemy dla was grać najfajniejsze i największe hity muzyki
2: euro, dance'owej. 80., 90. i też milenijnych. Zapraszamy.
0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.

0: Radio. Przepis na dobry wtorek.
1: Oglądamy teraz naszą listę, która jest dostępna teraz już na naszym kompie. I na początek wskakuje na odsłuch niemiecko-szwajcarska i jeszcze amerykańska. Ale
2: no nie, ale mają, dobrze.
1: Tak, słuchajcie, oni są twórcami takich przebojów wyjątkowych, znanych bardzo singli.
2: Tak, Lian Lay, Richard Michael Smith, to oni wymyślili, wiesz, Marcin?
1: No, no tak, tak.
2: Ten sam projekt.
1: Dobrze, to teraz
2: wiesz, jakie to budziło kontrowersje?
1: Miałem jeszcze coś powiedzieć, ale może
2: ominę. Nie mów nic, bo widzę, że czerwony się zrobiłeś.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie w regionie.
1: Fancy, Flames of Love, ale w bardzo fajnym remiksie.
2: Słuchajcie, to połączenie niemiecko-hiszpańskich rytmów, muzyk, piosenkarz, producent muzyczny, no, działający pod pseudonimem Tess.
1: No działał. Chociaż Fancy chyba fajniejsze, nie?
2: Mi się wydaje, że tak, aczkolwiek cały projekt, w którym on uczestniczył, jeden czy drugi, był naprawdę na poziomie, więc no, zdania są tutaj w moim mniemaniu bardzo takie podobne, nie?
1: No podobne.

0: Reklama.
1: Sierpień w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno jest pełen nagród. Od 3 do 28 sierpnia weź udział w akcji Szczęśliwy Paragon. Od poniedziałku do piątku zrób zakupy za minimum 70 zł. Zapisz numer paragonu lub faktury oraz swój numer telefonu i wrzuć zgłoszenie do kuli. W każdą sobotę wielki finał i losowanie. Do wygrania bony zakupowe, karty rabatowe, krętarka, zestaw garnków oraz wiele, wiele innych nagród. A w każdą sobotę sierpnia zrób zakupy za minimum 250 zł. Podejdź do kasy, zakręć mrówkowym kołem fortuny i odbierz swoją nagrodę. Czekamy na Ciebie w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Zrób zakupy, spróbuj szczęścia i wygraj z mrówką. Szczegóły i regulamin akcji dostępny w sklepach.
0: Reklama.
2: Trendy radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
3: Fun Factory, Don't Go Away. Przenosimy się do lat 90.
4: Tak, przenosimy się do lat 90., a jak przystało na lata 90., mamy smaczek kolejny do schrupania.
3: No to chrupiemy.
4: Don't Go Away, tak, to słuchajcie, niemiecki zespół eurodance'owy zasłynął w latach 90. takim wielkim hitem Celebration. Wszyscy śpiewali, tańczyli.
3: No nie tylko. Wiesz, co się działo przy tym utworze?
4: Wiem,
3: sam mi mówiłeś, co ty wyczyniałeś.
4: A to już są historie pojedyncze i prywatne,
3: no
4: niestety.
3: No są, ale deskorolkę masz do dzisiaj.
4: Tak, jeśli macie prywatne takie informacje odnośnie swoich poczynań w latach 90.
3: Piszcie, jesteśmy
4: dyskotekowych,
3: ciekawi.
4: To zapraszamy do kontaktu info@trendradio.pl.
3: Zapraszamy.

0: Weekendy Radio. Dobry wybór.
1: Yellow Mellow, Summertime Sunshine.
2: To jest fajny numer, nie?
1: No bardzo,
2: to jest,
1: ja lubię takie,
2: przebój.
1: Wiesz, to są piosenki, które się po prostu uśmiechają.
2: Uśmiechają. No to co? Śmiejemy się razem?
1: No pewnie.
2: Gramy największe
1: hity. Dzisiaj tak, 1 września to tak nie bardzo.
2: Na 101.995 i 2 FM. Wasze gorące i serdeczne przeboje, wasze hity. No i oczywiście dedykacje. Yeah, man, it's like the...

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W Czerterzu uroczyście otwarto publiczny żłobek Motylek, pierwszą tego typu placówkę w gminie Sanok. Nowy żłobek oferuje 44 miejsca dla dzieci do lat 3. W ramach inwestycji budynek przeszedł gruntowną przebudowę i modernizację instalacji, a pomieszczenia oraz otoczenie obiektu w pełni dostosowano do potrzeb najmłodszych. Inwestycja ta znacząco zwiększa dostępność opieki nad dziećmi w regionie, realnie wspierając lokalne rodziny i podnosząc jakość życia mieszkańców gminy Sanok, mówi Paweł Wdowiak, wójt gminy Sanok.
2: Jeżeli chodzi o ten aspekt naszych najmłodszych mieszkańców, jest to pierwszy taki obiekt na terenie gminy Sanok. Potrzeba jego utworzenia była sygnalizowana przez rodziców od dawna. Pojawiły się możliwości, pojawiły się środki. Wraz z Radą Gminy podjęliśmy ten trud, bo tak można nazwać powstanie tego obiektu, na bazie byłej szkoły. Myślę, że fajny, ciekawy, funkcjonalny obiekt, który zachęca architektonicznie, a funkcjonalnie to jest wartość.
1: Dofinansowanie na budowę żłobka pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029, mówi Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki.
3: Gmina Sanok podjęła decyzję o tym, żeby złożyć wniosek, pozyskała środki i zrealizowała zadanie. Przepiękny żłobek, bardzo dobre warunki, wspaniała kadra. Ja jestem przekonana, że bardzo szybko zostanie zapełniony dziećmi. Rodzice mają szansę na to, aby dziecko przekazać pod opiekę do dobrze funkcjonującego żłobka i wrócić oczywiście na rynek pracy.
1: Całkowity koszt projektu wyniósł ponad 4 miliony złotych.
4: To dzieje się blisko ciebie.
1: Wkrótce w Bieczu rozpocznie się realizacja zadania pod nazwą Termomodernizacja budynku domu nauczyciela w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych na terenie gminy Biecz. Zakres robót obejmie kompleksową termomodernizację i wykonanie nowej elewacji, wymianę okien i drzwi, modernizację instalacji, ocieplenie stropu i klatki schodowej, remont dachu, balkonów i fundamentów, wykonanie drenażu oraz nowej instalacji odgromowej, a także wymianę drzwi wewnętrznych i likwidację barier architektonicznych. W ramach inwestycji przeprowadzony zostanie również remont 3 mieszkań znajdujących się w budynku, który zostanie sfinansowany całkowicie ze środków własnych gminy. Wartość inwestycji wynosi ponad 1 000 000 zł, w tym dofinansowanie ze środków funduszy europejskich dla Małopolski to kwota ponad 500 tysięcy. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to luty 2027 roku. Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie zaprasza do udziału w rodzinnym konkursie Balonowa Konstrukcja, nawiązującym do jednej z najbardziej widowiskowych tradycji miasta. Majestatyczne czasze unoszące się nad Krosnem, charakterystyczny szum palników i barwne balony na tle podkarpackiego nieba. Ten widok od lat jest częścią krajobrazu miasta. W tym roku Krosno jako gospodarz 26. Balonowych Mistrzostw Świata gościć będzie załogi balonowe z całego świata. Zadaniem konkursowym jest wykonanie przestrzennej konstrukcji nawiązującej do wyglądu balonu na ogrzane powietrze. Ważne, by były bezpieczne, a gotową pracę można było bez problemu przetransportować do Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza. Każda rodzina może zgłosić jedną pracę. Prace należy zgłaszać w terminie od 14 do 16 września w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zaplanowano na 19 września na Stadionie Miejskim przy ulicy Legionów w Krośnie.
0: Reklama. Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Krosno, Kretówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
7: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38. www.ahe.lodz.pl/jaslo.
2: Reklama.
3: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
4: Przenosimy się na drogę krajową numer 73 do Kołaczyc. Niedawno doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z samochodem ciężarowym. W wyniku wypadku dwie osoby zostały poszkodowane. Obecnie na miejscu pracują służby, które kierują ruchem. Wprowadzono wahadło. Wypadek zdarzył się w okolicach Kluczowej. Bądźcie ostrożni.
3: Informujemy o tym, co ważne.
5: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
3: 90 w 60. Największe hity lat 80. i 90. Od poniedziałku do piątku.
6: Największe hity tylko dla Was.
7: Pascal Device i Violet Space.
8: Violet Space?
7: Ja uwielbiam ten kawałek.
8: A ja też. Dlatego on się tu chyba pojawił, nie? Dzisiaj.
7: No pojawił się, ale wiesz też co, Marcin, tak to wydaje. Jest naprawdę bardzo dobry hit i może no nie jest jakoś bardzo znany w tym świecie eurodance'u, ale wybija się.
8: Wybija się?
7: Wybija.
8: No to wybijamy trendy brzmienia na 101.995 i 2 FM. Proszę bardzo.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry dzień.
1: The Beloved, Sweet Harmony.
2: Sweet Harmony, pojawia się teraz brytyjska grupa z 83 roku, gdzie powstała w
1: Cambridge.
2: Cambridge, tak.
1: No, w Kambodży, chciałbyś.
2: Nie, no mówię w Cambridge.
1: No w Cambridge, Cambridge.
2: No, dokładnie.
1: No muza elektro, moi drodzy.
2: Elektro.
1: Która teraz jest zresztą bardzo popularna.
2: To jest podpowiedź wyjątkowa
1: od... Co drugi kawałek...
2: Agnieszki.
1: Tak, to jest
2: Agnieszka już
1: elektro.
2: Z nami, dawno nie mieszka. Jak to nie mieszka? Mieszka i mieszkała.
1: No, elektro, chcesz?
2: Tak? Co to opowiadasz? Tak to wygląda.
1: No tak to wygląda.
2: Ale jak ładnie pachnie.
1: No, z pomarańczą, bergamotką i nutą cytryny.
2: Oj, Anka.
1: Właściwie pieprzu cytrynowego.
2: Normalną, czarną herbatę i się jej napiła.
1: Marcin, ale stwierdziłam, że wiesz...
2: Wiem.
1: No.
2: Fanaberie w twoim wykonaniu są zawsze bardzo szerokie.
1: No fanaberie.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Reklama. Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349. I farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Brikomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Brikomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Brikomarsze Dębica w Galerii Raj.
1: Reklama.
0: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii. Mark O.
3: Tak. Rebirth. On postanowił, słuchajcie, ten niemiecki DJ prezentować takie covery, przypominać stare hity, odświeżać je. No i w zasadzie ta wyjątkowa jego popularność została zbudowana na takich coverach. Później oczywiście dołączyły do tego już prywatne, słuchajcie, brzmienia, które też się przyjęły. Ale ten taki... taka zakąska była rzucona i później, wiesz, stał się
4: no to tak jest,
3: popularny.
4: Jak wędka jest dobra, tak, a raczej przynęta.
3: To im Anka się złapie.
4: No złapie, ale tylko na dobrego Woblera, mój drogi.

0: Trendy radio na wakacjach.
1: Tina Kazin, Spray.
2: Angielska piosenkarka teraz pojawi się na naszej antenie i ona jest też i aktorką, i też modelką. Oczywiście. No właśnie, dużo, modelką. Dużo. Ty tak marzysz o tej modeli.
1: No marzę,
2: o tej modeli,
1: marzę, Marcin.
2: To jest ostatnia sprawa, jaka przyszła do głowy, żeby myśleć o modelingu.
1: Marcin, no wiem, że już mam swoje lata.
2: Wszystkie inne, ale ja mówię o sobie.
1: Ale ja wierzę w ciebie.
2: Wszystkie inne, od dziecka nawet do głowy mi coś takiego nie przyszło.
1: A mi przyszło.
2: Tak, wiem.
1: No to skąd mi to przyszło?
2: I dalej ci
1: cały czas, Marcin.
2: Ej, to może w końcu zrobisz karierę w tym modelingu, już będzie spokój.
1: No.
2: Nie mogę się nasłuchać. Tu bym wystąpiła, tam bym się zgłosiła.
1: Dzwonił.
2: Tam bym się zgłosiła, tu bym poszła. Tu mnie źle ocenili, tam mnie za dobrze ocenili.
1: No tak, Marcin.
2: Jakiś podtekst.
1: Idę na casting.
2: Wiem. Mistress Time i Sash. Oni też współpracowali.
1: Biorę przykład z Tiny Kazins.
2: Tak, drugie miejsce w Wielkiej Brytanii.
1: Słuchaj, 1900... tak mi DJ Sash powiedział.
2: Tak?
1: No mówię, rozmawiałam z nim przez tyle.
2: W 8?
1: No.
2: Okej.

0: Dzięki za dziś. Bye. Pozdrawiamy gorąco. Słyszymy się jutro o stałej porze. Pamiętajcie o tym programie, czyli o 90 na godzinę. To ten program, który startuje i rozbawia muzycznie do Pieszcza. Tak mamy jest, taką nadzieję, przynajmniej tak piszecie. No i oczywiście też podbudowujemy się tym, że wy lubicie te hity wspominać.
1: No tak. I przypominam o tym, że możecie też podsyłać wasze kawałki na naszego maila redakcja@trendyradio.pl. Nasi rezydenci chętnie tak robią. Także zachęcamy, bo często
0: Zenek napisał do nas. Jak gracie, to nie ma we wsi.
1: Ja wiem.
0: Ludzie.
1: No ale co ci bardziej powiem, no Zenek ma rację 100%. Czasem tylko takie słowa o tym mówią.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Skoki temperatury w końcówce wakacji, pogoda szykuje roller coaster. Pochwalił się wygraną w kasynie, blefował, ale ucierpiał. Ukraińskie dzieci nie obejrzą już bajki Masza i Niedźwiedź. Agnieszka Trojanowska-Bis. Załamanie pogody już w najbliższy weekend. Na początek jednak wybuch gorąca w czwartek, a zwłaszcza w piątek na południu Polski w pasie od Zielonej Góry przez Śląsk i Małopolskę po Przemyśle zrobi się bardzo gorąco, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
2: Na południu, na zachodzie ta temperatura 30, nawet 31 stopni.
1: Chwilę później, bo już w weekend pogoda się popsuje i przez całą Polskę przejdą burze.
2: Miejscami będą gwałtowne, mogą im towarzyszyć takie ulewne, nawalne opady deszczu, lokalnie gradu i silne porywy wiatru.
1: W niedzielę pogoda powinna się już poprawić. To ostatni tydzień rządowych obniżek na stacjach paliw. Chodzi o niższą stawkę VAT i ustalane przez rząd ceny maksymalne. W najbliższych dniach dużych zmian raczej nie będzie, ale cały świat patrzy i czeka na reakcję po decyzji o amerykańskich sankcjach. Iran twierdzi, że się nimi nie przejmuje. Teheran przekonuje, że ma plan odpowiedzi na amerykańską wojnę ekonomiczną. Przypomina jednocześnie, że Chińczycy i Rosjanie nie zaakceptowali amerykańskich obostrzeń i przewidują, że sprzeciwią się im kolejne kraje. Ale sekretarz skarbu USA Scott Bessent podkreśla, rozpoczynamy zmasowaną ofensywę gospodarczą wymierzoną w światowe powiązania finansowe Iranu.
3: Naszym celem jest odcięcie wszelkich gospodarczych linii życia podtrzymujących ten tyrański reżim, aż Teheran pozostanie odizolowany.
1: Teheran grozi, jeśli wojna będzie trwać, Iran wstrzyma cały eksport ropy z regionu. Po brutalnym ataku na 22-latka we Wrocławiu policja zatrzymała czterech mężczyzn. Zaatakowany pochwalił się głośno wygraną w kasynie, tylko że tę historię zmyślił i o mało nie przypłacił tego życiem. Wszyscy zainteresowani w tej sprawie to obywatele Ukrainy. Za taki rozbój grozi im do 20 lat więzienia. Do końca wakacji pozostał już tylko tydzień. Powoli czas na podsumowania. Ponad 4,5 tysiąca kontroli autokarów przeprowadziła w ostatnich dwóch miesiącach Inspekcja Transportu Drogowego. Oprócz tych zaplanowanych, po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech rozpoczęły się też dodatkowe, o czym Szymon Kępka.
4: Kontrole to nie tylko sprawdzanie trzeźwości kierowców, także ich czasu pracy, ale również stanu technicznego autokarów. Stan w większości jest dobry z powodu wymogów, które dotyczą autokarów. Wiceszef Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Marek Konkolewski.
5: Przewoźnicy mają dobrej klasy autobusy, które regularnie są poddawane obowiązkowym badaniom technicznym raz na pół roku, nie tak jak my, kierowcy amatorzy, którzy najczęściej co roku przeprowadzamy obowiązkowe badania techniczne.
4: Resort infrastruktury zapowiada analizę przepisów dotyczącą czasu pracy kierowców autokarów, tak by minimalizować ryzyko na przykład zasypiania za kierownicą.
1: Kierowcy autobusów turystycznych mogą prowadzić pojazd maksymalnie 9 godzin dziennie. Po 4,5 godzinach jazdy są zobowiązani do odbycia 45-minutowej przerwy. Rosyjska bajka Masza i Niedźwiedź zakazana na Ukrainie. Serwis YouTube zablokował na całym terytorium Ukrainy trzy kanały rosyjskiego serialu animowanego. Decyzja jest następstwem sankcji nałożonych przez prezydenta Ukrainy za szerzenie kremlowskiej propagandy.

0: Zapraszam na prognozę pogody. 20 stopni w regionie Podkarpacie i Małopolski to aura na dzisiaj. W nocy co prawda o wiele chłodniej, bo na termometrach 10 stopni, jutro już cieplej, bo 24 odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Czwartulo cieplejszy, 27 stopni i pełne słońce. No i piątulo upalny, 32, ale wiatr w porywach do 50 km na godzinę, no będzie koił te temperatury.
1: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Powitaj szkołę z mrówką i odbierz bonus na kolejne zakupy. Od 6 do 31 sierpnia kup artykuły szkolne za minimum 120 zł, a otrzymasz kupon o wartości 20 zł na następne zakupy w PSB Mrówka. U nas znajdziesz zeszyty i szkolne akcesoria. Wszystko, czego potrzeba na dobry początek roku. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Budujące pomysły. Kupon można wykorzystać przy kolejnych zakupach. Szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w sklepach.
1: Reklama.
8: Granie na żądanie.
9: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
0: Hej, Anna Kleja, dzień dobrasek. W Toruniu nam się kłania. No i kłaniają nam się też superowe hity, szczególnie nadesłane od was. A ja zapraszam. No bo startujemy. 7148 trendy. I to, co macie do przekazania, co tam porabiacie, też możecie pisać. No ostatni tydzień sierpnia. No poza poniedziałkiem. No brzmi to okropnie, przyznaję.

0: Trendy, Małopolska i Podkarpacie.
1: Pozdrowienia dla ekipy z Tomkiem na czele, żeby czas szybko leciał. Proszę o piosenkę Kordian i Bida w kraju. No dawno tego nie graliśmy, przyznaję. Pozdrawiam całą ekipę, Tomku, no i do ciebie szczególnie z tego, co czytam. No a czas pędzi i tak chyba zdecydowanie za szybko, co?

Sunshine Reggae dla Anety, żeby szybko łapała to słońce, bo wolne się kończy. Anetka, no trzymam kciukasy, żeby jeszcze się udało. Chociaż no niby pogoda ma się coś ich poprawić. Z tego co widzę, no to ma być cieplej. Zobaczymy.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Pozdrowienia dla złotowłosej Joanny, która się nie odzywa ani nie odpowiada. Dlaczego? Nie wiem. Milano złotowłosa. Pozdrawiam, Jacek. Oj, Asia, no to co się dzieje? No wydaje mi się, że Jacek czeka, tęskni, no i odchodzi od zmysłów. No mam nadzieję, że jeszcze się zdołacie porozumieć. Oby.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Dzięki funduszom szwajcarskim tabor krośnieńskiego MKS wzbogaci się o 8 nowych niskopodłogowych autobusów zeroemisyjnych. Umowę na ich zakup już podpisano. Zakup zostanie sfinansowany w 100% ze szwajcarsko-polskiego programu współpracy, a wartość umowy wynosi prawie 20 milionów złotych. To bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców Krosna oraz mieszkańców MOW Krosno. Nowe autobusy to nie tylko wymiana taboru na nowocześniejszy, ale przede wszystkim inwestycja w komfort podróżowania, mówi Piotr Przytocki, prezydent Krosna.
2: No, przede wszystkim autobusy elektryczne, zasilane energią elektryczną są optymalnym rozwiązaniem wtedy, kiedy dysponujemy tanią energią elektryczną, a wszystko ku temu zmierza, żeby miasto było samowystarczalne energetycznie. Będziemy za chwilę korzystać z energii wyprodukowanej w bloku energetycznym, zasilanym paliwem z odpadów. Mamy też klaster energetyczny i tutaj pojawiają się też narzędzia do zarządzania energią. To jest też program, który się rozwija, który nie jest gotowy, nie jest do kupienia na rynku, w sklepie. To trzeba wypracować i nad tym pracują członkowie klastra.
1: Autobusy zgodnie z umową zostaną dostarczone do Krosna w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Będą to autobusy niskopodłogowe. Wraz z dostawą autobusów firma dostarczy 8 sztuk ładowarek mobilnych, wyposażenie warsztatowe, przeprowadzi szkolenia 32 pracowników, mówi Roman Gierlach, prezes MKS Krosno.
3: No wychodzimy już pod ekologię, chcemy wycofać autobusy niskoemisyjne, diesle wprowadzamy na to miejsce, autobusy zeroemisyjne, czyli spalinowe. To największy mankament, który pojawia się, jeżeli przechodzimy przez miasto takimi dieslami, które euro jest mniejsze niż 6, naprawdę jest to jakiś stopień zaoszczędzenie na ekologii na terenie miasta Krosna.
1: Modernizacja zaplecza komunikacji miejskiej jest realizowana w ramach projektu Nasze Krosno Zielone, przedsiębiorcze i współzarządzane z mieszkańcami. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zaprasza na wystawę fotograficzno-poetycką Haliny Urban Cztery pory roku w fotografiach i słowach. Halina Urban jest autorką 18 tomików poetyckich. Jej wiersze publikowane są w licznych antologiach ogólnopolskich i regionalnych. Należy do Klubu Poetów i Twórców Ludowych Ziemi Jasielskiej, Michalina oraz Ruchu Poetyckiego Zgrzyt w Brzozowie, mówi Katarzyna Koczwara, wicedyrektor Miejskiej Biblioteki w Jaśle.
4: Halina Urban pisze wiersze od wielu lat, a mało kto wie, że równie chętnie sięga po aparat fotograficzny, utrwalając w kadrach miejsca jej szczególnie bliskie. Ten dialog słowa i obrazu poszerza przestrzeń artystycznego odbioru, nadając jej twórczości dodatkowy wymiar i głębszy kontekst. Jednym z najważniejszych tematów obecnych zarówno w poezji, jak i fotografii Haliny Urban jest przyroda, która zdaje się być wizualnym dopełnieniem jej wierszy. Wrażliwość na jej piękno, uważna obserwacja codzienności i prosty zachwyt nad światem sprawiają, że teksty poetki nabierają wówczas refleksyjnego, niekiedy filozoficznego charakteru.
1: Wystawa jest czynna dla odwiedzających do 23 września bieżącego roku.
5: Więcej informacji na trendradio.pl.
6: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
4: Granie na żądanie.
2: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Koszt złotówka plus VAT.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Pozdrowienia dla Adama, który wrócił do pracy po długiej przerwie. Pozdrawiają koledzy i koleżanki. Włączcie modelki, chyba że z tobą. Oj, nadal modelki na topie i to mi się podoba. Adasiu, no chyba ciężko, nie? Jeszcze początek tygodnia. No to takie powroty nie są przyjemne chyba, co? Będzie dobrze. Ale no, w tym tygodniu jeszcze trochę się pomęczysz.

proszę Ace of Base, Cruel Summer dla wszystkich słuchaczy i dla Was, droga redakcja odwiernego słuchacza z Brzozowa. Pozdrawiamy także mega serdecznie, dziękujemy, no i jeszcze trochę wakacji, to też czujemy, nie, w powietrzu. Chociaż, no, ja już zaczynam czuć jesień po dzisiaj, no ale może jeszcze będzie cieplej, niby ma być.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. Brzozowie.
1: Bye, bye, bye. Do usłyszenia. Życzę oczywiście udanego dzionka i trzymajcie się tam cieplusio. No i do potem. Filip Waćkowski przejmuje antenę. Cześć.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Benzyna droższa, olej napędowy stanieje, mamy jutrzejsze ceny. Makabryczne odkrycie na starym cmentarzu w Łodzi, trwają prace. Uczniowie już myślami w szkole, a póki co całe rodziny na zakupach. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jutro cena maksymalna benzyny 95 będzie wyższa. Cena benzyny 98 nie zmieni się, a olej napędowy stanieje. Jak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii, litr 95 jutro ma kosztować nie więcej niż 6,58, 98 7,40, a oleju napędowego 7,54. To ostatni tydzień rządowych obniżek na stacjach paliw. Chodzi o niższą stawkę VAT i ustalane centralnie ceny maksymalne. Oto jak kształtować się będą ceny paliw w tym tygodniu, pyta Bartosz Kądziołka.
2: Wiele zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
3: Gdyby napłynęły w tym tygodniu jakieś pozytywne informacje w kwestii konfliktu w Zatoce Perskiej, ustabilizowałoby to sytuację i pozwoliło nawet na delikatne korekty cen w dół.
2: Obecny pakiet rządowych obniżek pod nazwą CPN ma skończyć się 31 sierpnia.
3: W przypadku tego, co zobaczymy ewentualnie od 1 września, mogą być to korekty rzędu 80 groszy do złotówki na litrze, niezależnie czy to będzie benzyna czy olej napędowy.
1: Trwają prace ziemne na starym cmentarzu w Łodzi po makabrycznym odkryciu. Przypadkowy przechodzień zauważył wystające z ziemi kości. Najprawdopodobniej to ludzkie szczątki leżały z dala od grobów. W pobliżu stała koparka. Jedna z wersji branych przez śledczych pod uwagę jest taka, że szczątki mogą pochodzić z tego cmentarza. Inna z wersji zakłada, że szczątki mogły zostać na teren nekropolii przywiezione z zewnątrz, mówi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
4: Z ziemią, która była potrzebna do wykonania prac związanych z kopaniem grobów.
1: Śledztwo będzie prowadzone najpewniej pod kątem znieważenia zwłok lub miejsca pochówku. Grozi za to kara grzywna, ograniczenie wolności, a nawet więzienia do 2 lat. To nieludzkie zachowanie człowieka. Policja znalazła właścicielkę psa, który został wyrzucony w torbie do kanału Gliwickiego. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że zwierzę już nie żyło, kiedy zostało wyrzucone do wody. Tydzień temu policja w Kędzierzynie Koźlu opublikowała zdjęcie sportowej torby z nieżywym psem i dzięki temu namierzyła właścicielkę.
5: Do funkcjonariuszy zaczęły trafiać sygnały od osób, które rozpoznały psa. Dzięki tym informacjom policjanci dotarli do właścicielki zwierzęcia, którą okazała się 40-letnia kobieta. Ustalenie właścicielki jest jednak dopiero kolejnym etapem prowadzonego postępowania.
1: Jak mówi Klaudia Tokarczyk z komendy w Kędzierzynie Koźlu, jeszcze nieznane są dokładne okoliczności sprawy i czy kobieta usłyszy zarzuty. A w sklepach zakupy przed 1 września, czyli piórniki, zeszyty i plecaki.
6: Część rzeczy się udało z 2 tygodnie tam, jak byliśmy w dużym sklepie, a takie brakujące rzeczy, no to tak codziennie coś się domawia z listy.
7: Z takimi zakupami, no chyba niedobrze czekać na ostatnią chwilę.
6: No właśnie tak.
8: No to zależy, u nas w szkole jest tak, że większość rzeczy typu plastycznych i tak dalej mają w szkole, więc tego nie musimy kupować, a zeszyty to dopiero na początku roku mówią jakie, więc u nas akurat czekanie na ostatnią chwilę jest...
7: Przydaje się, tak.
1: Szkoła oficjalnie rusza już za tydzień we wtorek.
9: Tego popołudnia dość szaro może jeszcze popadać, a termometry pokazują 21 stopni w Sanoku, 20 w Krośnie, 18 w Jaśle, 18 w Tarnowie, 17 w Jaśle.
10: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38, www.ahe.lodz.pl/jaslo.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: A teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
4: Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
5: Wtorkowe popołudnie właśnie wchodzi na wyższe obroty. Jesteśmy po 13, a to oznacza, że przed nami kolejne godziny pełne muzyki, dobrego tempa i tego, co najważniejsze w Trendy Radio. Na początek Camila Cabello, która zabiera nas do gorącej Hawany. Filip Baćkowski, cześć.

Słuchajcie, zaglądam na chwilkę do kalendarza. Dzisiaj oczywiście 25 dzień sierpnia, ale przede wszystkim to widzę, że mamy dwa święta. Dzień polskiej żywności. No nie ma co ściemniać, polska żywność jest po prostu najlepsza. O polskiej kuchni będziemy jeszcze rozmawiać dzisiaj. Natomiast oprócz Dnia Polskiej Żywności mamy też Dzień Zupy Błyskawicznej, czyli mówiąc krótko, Dzień Zupki Chińskiej. I jak to się łączy? Dzień Polskiej Żywności, Dzień Zupy Błyskawicznej? No bo klasycznie, niby zupka chińska, a jednak z Radomia.

0: Reklama. Krosno. Czas na motoryzacyjną rewolucję. Salon Autokomplex prezentuje markę MG. Futurystyczny design, bogate wyposażenie i napędy hybrydowe nowej generacji. Odwiedź Autokomplex przy Alei Jana Pawła II 13A w Krośnie.
1: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomar Szemal.

0: sklepowych. Brikomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Brikomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Brikomarsze Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.
2: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Trendy z Tobą i dla Ciebie.
1: Dzisiaj poważne święto, Dzień Polskiej Żywności. No i tak sobie sprawdziłem, jak z eksportem tej naszej żywności, w końcu przez żołądek do serca, no to czy rozkochujemy w sobie świat? Oczywiście, że tak, bo Polska jest jednym z liderów eksportu żywności w całej Unii Europejskiej i w zasadzie zalewamy rynek. 250 miliardów złotych, tyle warty jest polski eksport. O tym, co najczęściej eksportujemy, będziemy mówić za parę chwil. Natomiast jest jedno powiedzenie: jesteś tym, co jesz. No skoro cała Europa je polskie jedzenie, to ciekawe, kiedy zaczną czytać Mickiewicza, ewentualnie słuchać Martyniuka.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Biecz podpisała umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w systemie Zaprojektuj i wybuduj dla zadania związanego z termomodernizacją domu nauczyciela. Zakres robót obejmuje również wykonanie nowej elewacji, wymianę okien i drzwi, modernizację instalacji, ocieplenie stropu i klatki schodowej, remont dachu, balkonów i fundamentów, wykonanie drenażu oraz nowej instalacji odgromowej, remont klatki schodowej i wymianę drzwi wewnętrznych oraz likwidację barier architektonicznych. Wartość zadania opiewa na ponad 1 000 000 zł. Już 29 sierpnia o godzinie 16 na Dębickim Rynku odbędzie się pożegnanie lata z funduszami szwajcarskimi. W programie wydarzenia znajdą się występy solistów i zespołów Szkoły Muzyki Rozrywkowej oraz pokazy taneczne salsy i hip-hopu. Najmłodsi uczestnicy będą mogli skorzystać ze strefy zabaw, w której pojawią się dmuchane zabawki oraz byk rodeo. Podczas wydarzenia działać również będzie strefa projektowa, w której mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się więcej o projekcie Impuls dla Dębicy, kompleksowy program rozwoju miasta, realizowanym przy wsparciu funduszy szwajcarskich.
2: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Rodzice i opiekunowie dzieci z Ukrainy nie powinni zwlekać z potwierdzeniem tożsamości. Do 31 sierpnia część obywateli Ukrainy musi zgłosić się do urzędu gminy. Brak potwierdzenia tożsamości może oznaczać utratę statusu UKR, a w konsekwencji także prawa do świadczenia wychowawczego 800+, które wypłaca ZUS, mówi Wojciech Dylong, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
3: Prawo do świadczenia wychowawczego 800+ dla dzieci z Ukrainy zależy między innymi od posiadania odpowiedniego statusu pobytowego. Dlatego potwierdzenie tożsamości ma bezpośredni wpływ na możliwość dalszego korzystania ze wsparcia wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
1: Jeśli dana osoba nie potwierdzi swojej tożsamości do 31 sierpnia, od 1 września utraci status UKR. W niedzielę 30 sierpnia na terenie lądowiska w Tarnowie przy ulicy Lotniczej odbędzie się kolejna edycja pikniku rodzinnego. W programie dmuchańce oraz mobilne planetarium, wystawa statyczna, strefa gastronomiczna oraz konkursy. Ponadto o godzinie 17 przewidziano koncert Mateusza Mijala z zespołem. Start o godzinie 13. Wstęp jest wolny.
0: Reklama. Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do -40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: 20% taniej.
1: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Sąsiedzie, czy to już czas na paprykę? W MPM jak najbardziej. Do środy kilogram pysznej czerwonej papryki prosto od rolnika kupisz w świetnej cenie. Tylko 5 zł za kilogram. Tak, chrupiąca, soczysta, idealna do kanapek, sałatek, obiadu. Czerwona papryka. W MPM tylko 5 zł za kilo. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł za kilogram.
3: Reklama. Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie.

Wracam jeszcze do tematu Dnia Polskiej Żywności. Mówiłem o tym, ile eksportujemy. Jesteśmy w europejskiej czołówce, co najczęściej, a między innymi produkty mleczne. I ogólnie, jeśli chodzi o produkcję mleka, to jesteśmy potęgą. No to nic dziwnego, przecież każdy z nas wie, że Polska to kraina mlekiem i miodem płynąca. Ale tylko przez tydzień po wypłacie.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Damy tu mano! I venga con me!

0: FM.
1: Zajrzyjmy do świata polskiego showbiznesu. Co słychać u Sylwii Grzeszczak? Na pewno nie mogliście spać, bo się zastanawialiście, ale na szczęście serwis pudelek.pl donosi najistotniejsze informacje dla wszystkich Polaków. Cytuję: wystrojona Sylwia Grzeszczak popija szampana i kroczy za rękę z ukochanym. No to teraz pytanie, co z nimi będzie, gdy spotkają się na zakręcie?

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Dla tragicznie zmarłego małżeństwa minuta ciszy dziś w Krakowie. Minister Sprawiedliwości ogłasza przełom w śledztwie Zonda Krypto. Warto spróbować polskich smaków. Szykują się dwie duże imprezy. To szczególna informacja dla smakowszy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Minutą ciszy mieszkańcy Krakowa uczczą dziś pamięć małżeństwa, które w sobotę zginęło pod kołami nadjeżdżającego samochodu. Młodzi ludzie spacerowali z dzieckiem w wózku na krakowskim Zabłociu. Osierocony niemowlak trafił w ciężkim stanie do szpitala. Kierowca samochodu, 26-letni Hubert B., został wczoraj aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Usłyszał w prokuraturze zarzuty, ale nie przyznał się do winy. Twierdzi, że przyczyną wypadku nie była nadmierna prędkość, a nierówna nawierzchnia. Minuta ciszy dla młodych tej rodziny dziś o 18 na krakowskim Zabłociu. Przełom w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto obwieścił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Nie chce on jednak potwierdzić, czy szef giełdy Przemysław Kral uzyskał status małego świadka koronnego. Ostatnio pojawiły się doniesienia medialne, że Kral zdecydował się na współpracę z prokuraturą, która prowadzi śledztwo w sprawie szkody finansowej o znacznych rozmiarach.
2: Przełomem jest na pewno to, że drgnęło to śledztwo bardzo intensywnie. Doszło do połączenia dwóch śledztw. Jedno prowadzone było w prokuraturze regionalnej w Katowicach i tam zgłaszało się bardzo wielu poszkodowanych, ale drugie śledztwo toczyło się, ale w sposób nie taki, jakbyśmy chcieli, dotyczące zaginięcia byłego właściciela BitBeja.
1: Czyli giełdy, która po przejęciu przez Przemysława Krala została przemianowana na Zonda Krypto. A przed chwilą pojawiła się kolejna nowa informacja w tej sprawie. Mecenas Roman Giertych, polityk Koalicji Obywatelskiej, poinformował, że od maja jest obrońcą Przemysława Krala, szefa zbankrutowanej giełdy kryptowalut. Polacy w wakacje korzystają chętnie z aplikacji mObywatel. To jedna z najczęściej używanych aplikacji. W ciągu ostatnich 2 miesięcy skorzystano z niej ponad 15 milionów razy, a dane pokazują, że najchętniej wybieraliśmy usługi, które są pomocne w czasie wyjazdów. Szczególnie popularna jest możliwość sprawdzenia punktów karnych, zarówno aktywnych, jak i tymczasowych. W mObywatelu chętnie korzystano także z usługi Odyseusz, która pozwala zgłaszać zagraniczną podróż w aplikacji. Apele wędkarzy wysłuchane. Wody Polskie zgodziły się na ratowanie tego, co przeżyło katastrofę w kanale Gliwickim, gdzie od ponad 3 tygodni spustoszenie sieje złota alga. Polski Związek Wędkarski używa specjalnego urządzenia, które napowietrza wodę i pomaga usuwać zanieczyszczenia. Wczoraj w kanale nie stwierdzono nowych śniętych ryb, ale na powierzchni wciąż dryfuje mnóstwo ich trucheł. Walka ze skutkami katastrofy jeszcze się nie kończy, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
3: Zostaną natomiast uprzątnięte trzcinowiska i brzegi kanału Gliwickiego, gdzie zepchnięte przez wiatr lub efekt falowania mogą zalegać do tej pory truchła pojedynczych ryb.
1: Do tej pory wyłowiono ponad 4 tony śniętych ryb. Wybierajmy krajowe produkty, szykując posiłki w domu. Zachęca minister rolnictwa Stefan Krajewski w obchodzonym dziś oficjalnie Dniu Polskiej Żywności. Szef resortu zachęca też do kupowania polskich produktów bezpośrednio od rolników i lokalnych producentów, a okazją do jeszcze lepszego poznania polskich produktów będą Dożynki Polskie, które odbędą się 13 września w Spale, oraz Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie, zaplanowany na 19 i 20 września na stadionie PGE Narodowym w Warszawie.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Tego popołudnia może jeszcze popadać, okolice 17-18, maksymalnie 20 stopni w naszym regionie. W nocy z wtorku na środę 11 kresek, a jutro w trakcie dnia zdecydowanie więcej przejaśnień i do 22 stopni. Temperatury na poziomie 27-8 pojawią się w piątek.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziosła twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Sierpień w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno jest pełen nagród. Od 3 do 28 sierpnia weź udział w akcji Szczęśliwy Paragon. Od poniedziałku do piątku zrób zakupy za minimum 70 zł. Zapisz numer paragonu lub faktury oraz swój numer telefonu i wrzuć zgłoszenie do kuli. W każdą sobotę wielki finał i losowanie. Do wygrania bony zakupowe, karty rabatowe, krętarka, zestaw garnków oraz wiele, wiele innych nagród. A w każdą sobotę sierpnia zrób zakupy za minimum 250 zł. Podejdź do kasy, zakręć mrówkowym kołem fortuny i odbierz swoją nagrodę. Czekamy na Ciebie w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Zrób zakupy, spróbuj szczęścia i wygraj z mrówką. Szczegóły i regulamin akcji dostępny w sklepach.
4: Reklama. Druga zmiana. Ze zdwojoną siłą w Trend Radio.
5: Jesteśmy po 14, więc pora zajrzeć trochę głębiej w muzyczne archiwum Trendy Radia. Za chwilę pojawi się Płyta Tygodnia i Kaigo, teraz natomiast Fancy, no i Bolero. Aha, w tej godzinie zajrzymy też na drogi Podkarpacia i Małopolski.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Tym razem przedstawiamy wam twórczość od norweskiego producenta Kygo. Kygo i Avicii są często stawiani obok siebie jako twórcy nowego oblicza melodyjnej muzyki elektronicznej prosto ze Skandynawii. Co ciekawe, zanim Kygo stał się światową gwiazdą, był wielkim fanem Aviciiego i jak sam przyznawał w wywiadzie dla Billboardu, inspirował się jego sposobem budowania melodii. W 2014 supportował Aviciiego podczas festiwalów Oslo, a kilka miesięcy później zastąpił go na ogromnym festiwalu Tomorrow World, gdy Szwed musiał odwołać występ z powodów zdrowotnych. Dla młodego Norwega był to jeden z najważniejszych momentów w karierze. Remind Me to Forget z udziałem Miguela pokazuje już dojrzałego Kygo, artystę, który z internetowej sensacji wyrósł na jedną z największych gwiazd muzyki elektronicznej.

0: Reklama. Pobudka, wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
1: Sąsiedzie, wiesz, kiedy jabłka są najświeższe? Teraz! To właśnie czas na wczesne odmiany jabłek, takie, których nie spróbujesz w żadnej innej porze roku. W MPM kupisz je tylko do środy, w promocji po 4 zł za kilogram. Tak, świeże, chrupiące jabłka na dobry początek sezonu. W MPM teraz tylko 4 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5,90 zł za kilogram.
0: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Bricomarché ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i Farbetulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Bricomarché Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarché Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.
3: Trendy radio.
4: Wybijamy
3: trendy brzmienie.
4: Wszechczasów.
3: Dla ciebie.
5: Jak szybkie będą pociągi w Polsce? Pendolino to przy nich żółw. PKP Intercity zaczyna się szykować do zakupienia pociągów, które mają jeździć, uwaga, 350 km na godzinę. Mniej więcej za rok dowiemy się, czyjej produkcji będą te pociągi. Za rok powinien być rozstrzygnięty przetarg. 350 km na godzinę. Tylko mam pytanie, czy klimatyzacja będzie działać, bo teraz pociągi jeżdżą wolniej, ale przy upałach klimatyzacja i tak nie nadążyła.

0: Radio.
1: Trendy Radio.
0: To trendy, hity.
1: Wszechczasów.
0: Wszechczasów.
2: Ekspresem po drogach twojego regionu.
3: Wyjedźmy na drogi naszego regionu. Podróż zaczynamy w Jaśle. Utrudnienia występują na ulicach Piłsudskiego, ulicy Metzgera, także ulicy Kościuszki, Kazimierza Wielkiego oraz Lwowskiej w kierunku Ronda Solidarności. Wolniej też ulicą 17 stycznia, również w kierunku Ronda Solidarności. Mniejsze spowolnienia na 3 maja i ulicy Mickiewicza. W Kołaczycach na drodze krajowej nr 73 nadal mogą występować utrudnienia spowodowane wypadkiem, który zdarzył się przed południem. Przejeżdżamy do Gorlic. Spowolnienia jak zawsze na ulicach Parkowej, Kościuszki, Mickiewicza, Legionów oraz ulicy Stawiska. Zatłoczony też wyjazd w kierunku Biecza. Sprawdźmy teraz, co dzieje się w Krośnie razem z Taxi Krosno.
4: Dzień dobry. No dzisiaj przez Krosno jedziemy trochę z utrudnieniami. Najwięcej utrudnień wystąpi na ulicy Niepodległości Korczyńskiej, ulicy Bieszczadzkiej do skrzyżowania z ulicą Polną od miejsca piastowego. W odwrotnym kierunku idzie na bieżąco. Ulica Jana Pawła, Zręcińska, Lotników. No i z drugiej strony miasta ulica Podwale, Tkacka, Jagiellońska, Pużaka, Czajkowskiego. Na pozostałych odcinkach ruch odbywa się na bieżąco. Dziękuję, miłego popołudnia.
3: Jeszcze sprawdzimy sytuację w Sanoku. Obecnie ruch średni. Zwolnić musimy na ulicach Dmowskiego, Rymanowskiej oraz Bony.
2: Spieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Sanoku nabiera kształtu. W ubiegłym tygodniu odebrano pierwszy etap inwestycji. Zrealizowane prace doprowadziły obiekt do etapu stanu surowego otwartego. Dotychczasowa wartość wykonanych prac wyniosła ponad 12 milionów złotych. Trwają starania o pozyskanie środków na realizację kolejnego etapu budowy. Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach podpisało umowę na realizację kluczowej inwestycji dla kulturalnej mapy Gorlic i całego regionu. Projekt obejmuje kompleksowy remont i przebudowę budynku, w tym m.in. zmianę sposobu użytkowania poddasza oraz reorganizację sal wystawienniczych i edukacyjnych. Mówi Magdalena Zalesko, zastępca dyrektora Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.
2: Zmiany będą szerokie. Przede wszystkim zmieni się przestrzeń Dworu Karwacjanów. Zmianie poddane zostaną funkcjonalność i lokalizacje pewnych pomieszczeń w Dworze Karwacjanów. Będzie reorganizacja sal wystawienniczych i edukacyjnych. Inwestycja stworzy nową przestrzeń dla nowej, nowoczesnej ekspozycji stałej. Mamy nadzieję, że wróci też, taki jest plan, kawiarnia, która będzie uruchomiona na tarasie z widokiem na malowniczą panoramę Beskidu Niskiego.
1: Wartość robót wynosi ponad 9,7 miliona złotych.
3: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
1: Regionalne Centrum Kultur Pogranicza zaprasza do udziału w inicjatywie Śladem Vivian Mayer, warsztaty autoportretu fotograficznego wraz z wykładem i mini wystawą, która odbędzie się w Krośnie 5 września. To kolejne z 7 wydarzeń realizowanych w ramach Open Callu Kierunek Inicjatywa 2026. Aleksandra Olszówka, fotografka i autorka projektu, zaprosi uczestników do odkrywania autoportretu jako formy artystycznej wypowiedzi, sposobu poznawania własnej tożsamości i budowania świadomej relacji z obrazem. Inspiracją dla inicjatywy jest twórczość Vivian Mayer, jednej z najbardziej fascynujących postaci w historii fotografii, oraz pytanie o to, jak za pomocą kadru opowiedzieć o sobie. OSP Łęki Dukielskie zapraszają do wspólnego świętowania jubileuszu istnienia jednostki. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 13 z biurką pododdziałów. Następnie o godzinie 14 zaplanowano uroczystą mszę świętą w intencji strażaków. O godzinie 15 odbędzie się uroczysty apel. Na gości czekać będzie prawdziwa tradycyjna grochówka strażacka. Zwieńczeniem całego jubileuszu będzie zabawa pod gwiazdami. W niedzielę 30 sierpnia w Czernej odbędą się uroczystości odpustowe w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, połączone z 15. rocznicą koronacji cudownego obrazu Matki Bożej. Przygotowanie do odpustu poprowadzi ojciec Maciej Kucharzyk, mówi proboszcz parafii w Czernej, ksiądz Stanisław Madeja.
4: Parafianie duszpasterze serdecznie zapraszają na uroczystości odpustowe w Czernej, które odbędą się pod hasłem Uczniowie Misjonarze w Szkole Maryi, połączone z obchodami 15. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia. Rozpoczną się w środę, a zakończą w niedzielę uroczystą sumą o godzinie 11, której przewodniczył będzie ksiądz biskup Salaterski. Przygotowania te będzie prowadził ojciec rekolekcjonista Maciej Kucharzyk, Saletyn. Codziennie rano o godzinie 8 msza święta z kazaniem i po południu o godzinie 18. W piątek wieczór uwielbienia o godzinie 19, a natomiast w sobotę apel maryjny. W niedzielę uroczysta suma pod przewodnictwem księdza biskupa Stanisława Salaterskiego.
1: Szczegółowy plan uroczystości znajduje się na plakatach.
0: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM. Hej!

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Mkniemy w przebojowym rytmie przez ten wtorek, wakacyjny wtorek. Kochani, jakie są najczęstsze grzechy gości hotelowych? Czytam artykuł, w którym specjalista wyjaśnia, a pod koniec wakacji to wiadomo, już tych grzechów się nazbierało. No zdarzają się takie standardowe, m.in. zostawianie ręczników w celu zarezerwowania leżaka, palenie w pokojach, ale w czołówce jest też, uwaga, pranie bielizny w czajniku. Nie wiem jak wy, ja już teraz nigdy w żadnym hotelu herbaty sobie nie ugotuję.

Widzę taki nagłówek na plotkarskim portalu. Załamany Lamin Yamal ściąga koszulkę na meczu. Ja się nie dziwię, że jest załamany. No zobaczcie, wakacje się kończą, a chłopak nie zaliczył jeszcze żadnego koncertu z Kolima.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Po wypadku w Krakowie miasto zapewnia, że nie przyczyniło się do tragedii. Długi młodych Polaków rosną, zadłużają się głównie mężczyźni. Bociany odlatują, a wraz z nimi kończy się lato. Ostatnie ptaki już są spakowane do lotu. Agnieszka Trojanowska, BIS. Nie było zaniedbań miasta. Na ulicach Krakowa, gdzie doszło do śmiertelnego wypadku w minioną sobotę, zapewnia pełniący funkcję prezydenta Krakowa Stanisław Kracik. W miejscu tragicznej śmierci małżeństwa pod kołami rozpędzonego samochodu odbyła się wizja lokalna. To rejon ulic Nadwiślańskiej, Solnej i Zabłocie w Krakowie. Urzędnicy zapewniają, że nie było powodów, by dodatkowo montować tam progi czy szykany. Sprawca wypadku, 26-letni Hubert B., wini nierówną nawierzchnię, nie przyznaje się jednocześnie do winy, mimo że jechał z prędkością 70 km na godzinę w miejscu, gdzie dozwolona była prędkość 30 km na godzinę. Kierowca usłyszał zarzuty i trafił wczoraj do aresztu. Młodzi Polacy wchodzą w dorosłość i robią długi. Problemy z ich spłacaniem ma ponad 30 tysięcy Polaków między 18 a 24 rokiem życia. Kwota zadłużenia młodych zbliża się do 100 milionów. To niespłacone kredyty, mandaty, rachunki telefoniczne, a także alimenty, mówi z Big Info Monitoru Diana Borowiecka.
2: W grupie niesolidnych dłużników do 24 roku życia przeważają mężczyźni. Między innymi związane jest z zakupem najnowszych gadżetów, na które ich budżet nie jest jeszcze przygotowany.
1: Wśród mężczyzn jest 19 tysięcy dłużników, wśród kobiet niespełna 13 tysięcy. Przed kolejnymi atakami hybrydowymi i prowokacjami Moskwy na kontynencie ostrzegają europejscy liderzy. To skutek wsparcia, jakie płynie dla Ukrainy w jej walce z Rosją. W głosy z Niemiec i Francji wsłuchał się Tomasz Orchowski.
3: Süddeutsche Zeitung informuje dzisiaj o odnalezieniu trzeciego drona oraz materiałów wybuchowych, które prawdopodobnie mają związek z próbą ataku na lotnisko w Lipsku z początku sierpnia. Niemcy są coraz częściej na celowniku sprawców ataków hybrydowych. Napastnicy nie mają skrupułów, nie przejmują się nawet możliwymi ofiarami śmiertelnymi. Mówił kanclerz Friedrich Merz. Przed atakami hybrydowymi ostrzega również prezydent Francji Emmanuel Macron. Rosja będzie próbowała eskalować działania wobec państw europejskich, aby zniechęcić je do udzielania pomocy Ukrainie. Jeden z doradców Putina zagroził, że Moskwa może uderzyć na brytyjskie fabryki, które dostarczają Ukrainie części do dronów i rakiet. Premier Andy Burnham podkreślał, że mimo gruźb będzie wspierał Kijów.
1: Reuters donosił w tym miesiącu, że Polska i kraje bałtyckie przygotowują się na możliwe ataki na swoją infrastrukturę, obawiając się rosyjskich operacji przeprowadzonych pod fałszywą flagą. Bociany nie mogą się mylić. To już koniec lata. W wielu miejscach w Polsce zostały po nich już tylko puste gniazda. Bociany mają za sobą tak zwane charakterystyczne sejmiki, czyli zgrupowania przed odlotem. Ostatnie grupy opuszczą Polskę w pierwszej dekadzie września.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Tego popołudnia nie ma co liczyć na zbyt dużo przejaśnień, może natomiast jeszcze popadać. Wiatr do 15 km na godzinę, w nocy natomiast 11 kresek nad zerem. Jutro w trakcie dnia do 21, do 22 i to zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie będzie jednak sporo przejaśnień. Pełne słońce i do 25 stopni, to natomiast w czwartek.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
2: Trendy. Podkarpacie i Małopolska.
3: Jesteśmy po 15 i to jest pora, kiedy popołudnie w Trendy Radio robi się naprawdę gorące, niezależnie od aury za oknem. Sprawdzimy, co dzieje się na drogach, ale zabierzemy Was też w muzyczną podróż w czasie. W ramach cyklu UK Charts sprawdzimy hit, który kiedyś nuciła cała Europa. Jeden z ostatnich hitów lat 90. się pojawi. To jednak później, bo teraz Fisher i Bez Szans.

0: Rozkochujemy muzycznie w Trendy Radio.
1: Z Trend Radiem wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy. W każdy wtorek po 15:00 audycja Z Trend Radiem wiesz więcej.
2: Dzisiaj gościem programu jest Sabina Błażewicz, pracownik oddziału higieny żywności i żywienia w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie. Temat, który dzisiaj poruszymy, to temat grzybobrania. Obecnie sezon jest, z tego co wiemy, dosyć różny, ale przypomnimy kilka takich zasad, jeżeli chodzi o dobre grzybobranie. I pierwsze pytanie, jakie są najczęstsze błędy popełniane przez grzybiarzy przy odróżnianiu gatunków jadalnych od trujących?
3: Największym błędem jest kierowanie się pojedynczą cechą grzyba albo popularnymi przesądami. Przykładem jest przekonanie, że wszystkie grzyby z ururukami są jadalne, a wszystkie grzyby z blaszkami są trujące. To nieprawda. Wśród grzybów z ururukami również znajdują się gatunki niejadalne albo trujące, a wśród grzybów blaszkowych mamy wiele gatunków doskonałych do jedzenia. O bezpieczeństwie decyduje prawidłowe rozpoznanie konkretnego gatunku, a nie jego jedna cecha. Problemem jest też zbieranie bardzo młodych owocników, u których cechy gatunkowe nie są jeszcze dobrze widoczne. Najbezpieczniejsza zasada jest bardzo prosta. Zbieramy tylko te grzyby, co do których rozpoznania mamy 100% pewność.
2: Które śmiertelnie trujące grzyby są najczęściej mylone z popularnymi jadalnymi w naszym regionie?
3: Największym zagrożeniem jest muchomor zielonawy, dawniej nazywany sromotnikowym. Może być mylony m.in. z niektórymi zielonymi gołąbkami, gąskami czy młodymi pieczarkami, a niekiedy nawet z czubajką kanią. To właśnie pomyłki z muchomorem zielonawym należą do najpoważniejszych zatruć grzybami w Polsce. Wiosną natomiast mamy inną bardzo ważną pomyłkę. Jest to smarc jadalny. Może zostać pomylony z piestrzenicą kasztanowatą, która jest grzybem trującym. Oba grzyby mogą być do siebie bardzo podobne dla niewprawionego grzybiarza. Dlatego ich rozróżnienie wymaga znajomości charakterystycznych cech obu gatunków.
2: A czy to prawda, że każdy grzybiarz może przynieść swoje zbiory do sanepidu w celu bezpłatnej weryfikacji?
3: Tak, zarówno w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, jak i w powiatowych stacjach prowadzone są bezpłatne porady grzybowe. Dostępni są klasyfikatorzy grzybów, jak i grzyboznawcy, którzy pomagają w ocenie grzybów zebranych na użytek własny. Co ważne, na ocenę należy przynieść całe, świeże owocniki, a nie same kapelusze czy trzonki. Nie przynosimy do oceny grzybów starych, zapleśniałych, ponieważ może to uniemożliwić ich identyfikację.
2: W jakich koszach lub pojemnikach najlepiej przynosić grzyby do oceny, aby nie uległy zepsuciu?
3: Najlepszy jest przelewny koszyk albo łubianka. Zdecydowanie odradzamy plastikowe torby czy szczelne pojemniki, ponieważ grzyby zaparzają się, szybciej się psują i mogą stać się niebezpieczne nawet wtedy, gdy pierwotnie były jadalne.
2: A czy obcinanie trzonka grzyba utrudnia prawidłową identyfikację?
4: Państwu jego identyfikację?
3: Tak, zdecydowanie. Trzon jest bardzo ważną cechą diagnostyczną. Mogą znajdować się na nim cechy, które pozwalają odróżnić gatunki, na przykład pochwa, pierścień, czy charakterystyczna budowa podstawy trzonu. Dlatego do konsultacji przynosimy całe owocniki, zarówno kapelusz, jak i trzon.
2: Jakie warunki pogodowe najlepiej zwiastują obfity wysyp grzybów w lasach?
3: Grzyby potrzebują przede wszystkim wilgoci i odpowiedniej temperatury. Dlatego po okresie opadów, gdy podłoże jest dobrze nawodnione, a temperatury nie są ani bardzo wysokie, ani gwałtownie niskie, warunki do pojawiania się owocników będą najlepsze. Nie ma jednak prostej reguły typu zawsze po deszczu będzie wysyp grzybów. Znaczenie ma również temperatura gleby, wilgotność ściółki, gatunek grzyba czy warunki siedliskowe. Szczyt sezonu najpopularniejszych gatunków w Polsce przypada zwykle od sierpnia do października.
2: Czy łagodna zima lub susza w lecie mają kluczowy wpływ na jesienny sezon grzybowy?
3: Mogą mieć wpływ, ale nie można powiedzieć, że jeden czynnik przesądza o całym sezonie. Susza może zdecydowanie ograniczyć owocnikowanie, bo grzyby jednak potrzebują odpowiedniej wilgotności. Z kolei łagodna zima może przyczynić się niektórym gatunkom zimowym i wczesno wiosennym. Najważniejsze jest to, co dzieje się bezpośrednio przed okresem owocnikowania. Przede wszystkim odpowiednia dostępność wody i temperatura.
2: Jakie gatunki grzybów pojawiają się jako pierwsze wiosną, a jakie królują na samym końcu sezonu?
3: Wiosną możemy spotkać m.in. smardze, czarki, piestrzenice. Później pojawiają się kolejne gatunki, takie jak borowiki, koźlarze, maślaki, podgrzybki, gołąbki. Późną jesienią owocnikują opieńki, rydze. Pod koniec sezonu natomiast, czy nawet zimą, możemy spotkać m.in. płomienicę zimową czy boczniaki.
2: Jak długo od momentu zebrania można bezpiecznie przechowywać świeże grzyby przed przetworzeniem?
3: Tutaj zalecamy zasadę im szybciej, tym lepiej. Grzyby są produktem nietrwałym. Nie zostawiajmy ich na kilka dni w temperaturze pokojowej. Po przyjściu z lasu najlepiej możliwie szybko należy je oczyścić i przetworzyć.
2: A jakie są takie kluczowe zasady bezpieczeństwa przy domowym wekowaniu i suszeniu grzybów?
3: Przede wszystkim do przetworów wykorzystujemy wyłącznie zdrowe i prawidłowo rozpoznane grzyby. Nie próbujemy uratować okazów spleśniałych czy rozpadających się. Przy wekowaniu należy korzystać ze sprawdzonych przepisów, zachować bardzo dobrą higienę i stosować właściwą obróbkę cieplną. Natomiast przy suszeniu bardzo ważne jest dokładne dosuszenie grzybów i późniejsze przechowywanie ich w suchym miejscu, tak aby nie dopuścić do rozwoju pleśni.
2: Czy zbieranie grzybów bardzo dojrzałych lub robaczywych niesie ryzyko zatrucia toksynami białkowymi?
3: Bardzo dojrzałe czy przejrzałe, uszkodzone czy robaczywe grzyby nie powinny trafić na talerz. Wraz z dojrzewaniem i uszkodzeniem grzyba zachodzą procesy rozkładu, a dodatkowo mogą rozwijać się bakterie i pleśnie. Taki grzyb może więc stać się przyczyną dolegliwości żołądkowo-jelitowych, nawet wtedy, gdy sam gatunek jest jadalny. Gotowanie czy suszenie nie jest sposobem na uratowanie zepsutego grzyba. Najbezpieczniej jest zbierać młode, dojrzałe, ale zdrowe owocniki bez oznak gnicia, pleśni, czy silnego zaatakowania przez larwy.
2: Jakie są pierwsze objawy zatrucia grzybami i co należy natychmiast zrobić w takiej sytuacji?
3: Pierwsze objawy mogą przypominać zwykłą niestrawność. Są to dudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka, ale mogą też wystąpić m.in. zaburzenia widzenia, nadmierne pocenie, duszności czy zaburzenia świadomości. Szczególnie podstępne są zatrucia, w których objawy pojawiają się dopiero po wielu godzinach. Jeśli istnieje podejrzenie zatrucia, nie czekamy, aż objawy same miną. Trzeba natychmiast skontaktować się z lekarzem lub z numerem alarmowym albo osobiście przewieźć chorego do szpitala. Można sprowokować wymioty, natomiast nie podajemy osobie z objawami zatrucia żadnych płynów w postaci mleka czy alkoholu. Warto zachować resztki potrawy, grzybów czy ewentualne obierki, ponieważ mogą pomóc w ustaleniu przyczyny zatrucia. Osoby, które jadły tę samą potrawę, również powinny zasięgnąć porady medycznej, nawet jeśli jeszcze nie mają objawów.
2: Jakie warunki trzeba spełnić, aby legalnie sprzedawać grzyby na targowisku lub też przy drodze?
3: Tu należy powiedzieć jedną ważną rzecz. Grzybów leśnych nie można legalnie sprzedawać po prostu tuż przy drodze z koszyka. Nawet jeśli sprzedający jest przekonany, że są jadalne. Świeże grzyby rosnące w warunkach naturalnych oraz grzyby suszone, pozyskiwane z tych grzybów dziko rosnących, mogą być oferowane konsumentom wyłącznie w placówkach handlowych, czyli sklepach lub na targowiskach i muszą posiadać odpowiedni atest.
2: Jak wygląda proces uzyskiwania atestu na grzyby świeże wydawanego przez klasyfikatora lub grzyboznawcę?
3: Osoba uprawniona, czyli klasyfikator grzybów albo grzyboznawca, ogląda całą partię grzybów, a nie kilka wybranych owocników. Ocenia ich zgodność gatunkową, ich stan, zwraca uwagę, czy nie są zapleśniałe i zaczerwione.
2: Czy sanepid kontroluje przydrożnych sprzedawców grzybów pod kątem bezpieczeństwa produktów?
3: Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi nadzór nad obrotem grzybami, w tym kontroluje targowiska i miejsca, w których grzyby są legalnie wprowadzane do obrotu. Kontrole obejmują m.in. warunki przechowywania, sprzedaży, dokumentacji i posiadanie wymaganych atestów. Natomiast sam przydrożny handel dziko rosnącymi grzybami jest niedopuszczony przez przepisy dotyczące miejsc sprzedaży. Dlatego radzimy konsumentom, aby kupowali grzyby w legalnych miejscach i zawsze należy sprawdzać, czy mają wymagany atest.
2: Na tym zakończymy rozmowę dzisiaj. Sabina Błażewicz, pracownik oddziału higieny, żywności i żywienia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, była dzisiaj gościem. Całość na naszej stronie internetowej trendyradio.pl, a w programie słyszymy się za tydzień.
1: Z Trend Radiem wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy. W każdy wtorek po 15:00 audycja Z Trend Radiem wiesz więcej. Reklama.
5: Krosno. Czas na motoryzacyjną rewolucję. Salon Autokomplex prezentuje markę MG. Futurystyczny design, bogate wyposażenie i napędy hybrydowe nowej generacji. Odwiedź Autokomplex przy Alei Jana Pawła II, 13A w Krośnie.
6: Sąsiedzie, czy to już czas na paprykę? W MPM jak najbardziej. Do środy kilogram pysznej czerwonej papryki prosto od rolnika kupisz w świetnej cenie. Tylko 5 zł za kilogram. Tak, chrupiąca, soczysta, idealna do kanapek, sałatek, obiadu czerwona papryka. W MPM tylko 5 zł za kilo. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł za kilogram.
1: Reklama.

0: Trend Radio 101.9 i 95 i 2 FM. Ekspres informacyjny w Trend Radio. Trend Radio. Region.
1: Ponad promil alkoholu w organizmie miał 40-letni kierowca ciężarowego DAFA z naczepą, który wjechał na teren jednego z zakładów produkcyjnych w Gorzycach. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy, a zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, mówi młodszy aspirant Agnieszka Wilk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu.
2: W toku prowadzonego postępowania funkcjonariusze Komisariatu Policji w Gorzycach zgromadzili materiał dowodowy. Zabezpieczyli m.in. zapis monitoringu oraz przesłuchiwali świadków. Zebrane dowody pozwoliły na przedstawienie 40-latkowi zarzutu kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości.
1: Każdy kierowca, zanim wsiądzie za kierownicę, powinien mieć pewność, że jest trzeźwy i może bezpiecznie prowadzić pojazd. Na Podkarpaciu powstają kolejne oddziały o profilu mundurowym. Porozumienia w tej sprawie podpisano z 4 szkołami średnimi z powiatów tarnobrzeskiego, rzeszowskiego, krośnieńskiego i leskiego. W nowych klasach uczniowie będą poznawać specyfikę służby w Policji i Straży Granicznej, między innymi podczas zajęć warsztatów i spotkań z funkcjonariuszami. Łącznie w województwie podkarpackim wydano już 19 zezwoleń na utworzenie takich oddziałów. Ich absolwenci mogą liczyć na ułatwienia w rekrutacji do Policji i Straży Granicznej, w tym zwolnienie z części testów oraz pierwszeństwo w przyjęciu do służby. Nowe profile mundurowe uruchomione zostaną w szkołach z powiatów tarnobrzeskiego, rzeszowskiego, krośnieńskiego i leskiego.
3: Sprawdzone informacje w Trend Radio.
1: OSP w Lubczy zachęca do udziału w 10. jubileuszowych regionalnych zawodach zabytkowych sikawek konnych. Po emocjach związanych z rywalizacją zabytkowych sikawek czas na dawkę dobrej muzyki. O godzinie 17 na scenie pojawi się zespół Toporki. Z kolei o godzinie 19 rozpocznie się zabawa taneczna, którą poprowadzi zespół muzyczny Komodo. Podczas imprezy prowadzona będzie zbiórka charytatywna na rzecz Krystiana Klekota pod hasłem Wesprzyj mnie. Wydarzenie odbędzie się 6 września o godzinie 12 na placu przed remizą OSP w Lubczy. Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie rozpoczyna realizację projektu Urodzeni pod szczęśliwą gwiazdą, skierowanego do osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Projekt powstał we współpracy z Zakładem Tańca Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach i otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uczestnicy będą rozwijać umiejętności w ramach zajęć tanecznych, teatralnych i ruchowych, a także warsztatów sztuk wizualnych. Efektem pracy będzie własny dyplom niemożliwy, finałowa prezentacja przygotowana przez uczestników i pokazana w Akademii Muzycznej w Katowicach. Projekt jest rozwinięciem wieloletniej działalności RCKP na rzecz osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, w tym doświadczeń grupy Klaszcz Głośniej. Ważnym elementem przedsięwzięcia będzie również stworzenie uczestnikom możliwości podjęcia konkretnych zadań przy organizacji, promocji i realizacji projektu.
0: Reklama. Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Krosno, Kretówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Bricomarché ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
6: Zaprasza Bricomarché Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarché Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.
3: Ekspresem po drogach twojego regionu.
7: Wyjeżdżamy ponownie na drogi naszego regionu, ale najpierw posłuchajmy raportu policyjnego.
8: Zakończyły się utrudnienia na drodze wojewódzkiej nr 993 w Samoklęskach w powiecie jasielskim. Około południa kierująca motocyklem, jadąc w kierunku Gorlic, najprawdopodobniej straciła panowanie nad pojazdem i wjechała do rowu. Kobieta lotniczym pogotowiem ratunkowym została przetransportowana do szpitala. Była trzeźwa. Wyjaśniane są także okoliczności wypadku, do jakiego doszło kilkanaście minut po godzinie 10 na drodze krajowej nr 73 w Kołaczycach w powiecie jasielskim. Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z osobowym. Do szpitala trafiły trzy osoby, kierowcy obu pojazdów i pasażer z Renault. Ruch na tym odcinku drogi odbywa się również bez utrudnień.
7: Dziękujemy funkcjonariuszom Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie za przygotowanie raportu. Jedziemy teraz ulicami poszczególnych miast. Najpierw Jasło, tu noga z gazu na ulicy Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności, w centrum miasta oraz na ulicy Piłsudskiego. Trzeba zwolnić troszeczkę wolniej na ulicy 3 Maja i Metzgera. Jazda w Gorlicach napotyka utrudnienia na ulicach Kościuszki Parkowej, ulicy Stawiska, Mickiewicza oraz Legionów. Zwalniamy dość sporo na ulicy Wieckiej przed skrzyżowaniem z ulicą Skrzyńskich, jeżeli wyjeżdżamy z miasta. W Krośnie bądźmy bardziej ostrożni na ulicach Bieszczadzkiej, Podkarpackiej, a także Legionów, Bursaki i Niepodległości. Pamiętajmy o utrudnieniach na ulicy Grodzkiej oraz Bohaterów Westerplatte, gdzie zmieniono organizację ruchu na jednym z rond. Jeżeli chodzi o Sanok, spowolnienia na ulicy Lipińskiego oraz przed rondem Beksińskiego. Mniejsze utrudnienia możemy napotkać na Kościuszki, ulicy Mickiewicza i Jagiellońskiej.
3: Z nami bezpiecznie do celu.

Już poranki, wieczory, noce coraz chłodniejsze. Więc co, powoli wyciągamy kurtki, przygotowujemy je do prania i tak dalej. No i robi się wspaniale, jak znajdziemy 10, 20, a może nawet 50 zł zapomniane gdzieś w kieszeni, nie? To po prostu zapłata. Od nas samych z przeszłości. Zapłata za to, że lato się już powoli kończy.

Kup artykuły szkolne za minimum 120 zł, a otrzymasz kupon o wartości 20 zł na następne zakupy w PS Bebrówka. U nas znajdziesz zeszyty i szkolne akcesoria. Wszystko, czego potrzeba na dobry początek roku. Zapraszamy do PS Bebrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PS Bebrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PS Bebrówka. Budujące pomysły. Kupon można wykorzystać przy kolejnych zakupach. Szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w sklepach. Sąsiedzie, wiesz, kiedy jabłka są najświeższe? Teraz! To właśnie czas na wczesne odmiany jabłek, takie, których nie spróbujesz w żadnej innej porze roku. W MPM kupisz je tylko do środy, w promocji po 4 zł za kilogram. Tak, świeże, chrupiące jabłka na dobry początek sezonu. W MPM teraz tylko 4 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5,90 zł za kilogram. Reklam.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry wtorek.
1: UK Charts w Trendy Radio i ostatnie wakacje lat 90. 25 sierpnia 1999 roku na szczycie listy przebojów znajdowała się Geri Halliwell z Mi Chico Latino. Był to już okres po jej głośnym odejściu ze Spice Girls w maju 98. Wielu obserwatorów zastanawiało się wtedy, czy poradzi sobie solo, a odpowiedź przyszła bardzo szybko. Mi Chico Latino został jej pierwszym solowym numerem 1 w Wielkiej Brytanii. Dla Geri był to dowód, że po rozstaniu z jednym z największych zespołów lat 90. potrafi zbudować własną, bardzo udaną karierę.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Będzie dodatkowe zabezpieczenie w Krakowie po tragicznym wypadku. Grzegorz Braun z zarzutami za zaprzeczanie niemieckim zbrodniom. Pendolino rozpędziło się na testach udanych, dlatego niebawem wielu pasażerów poczuje różnicę. Agnieszka Trojanowska-Bis z Kraków po tragicznym wypadku zamontuje próg zwalniający w miejscu, gdzie rozpędzony samochód wjechał w spacerującą rodzinę. Do wypadku doszło w ubiegły weekend. Zginęli rodzica i 8-miesięczny syn walczy o życie w szpitalu. Próg zwalniający ma być zamontowany w najbliższych dniach prewencyjnie, a w najbliższych miesiącach wymieniona ma być też nawierzchnia jezdni. Jednocześnie miasto zapewnia, że wizja lokalna nie wskazała na dotychczasowe uchybienia ze strony miasta, które mogły wpłynąć na wypadek. Chodzi o rejon ulic Wiślańskiej, Solnej i Zabłocie w Krakowie. Kierowca trafił z zarzutami do aresztu, nie przyznaje się do winy. W miejscu z ograniczeniem prędkości do 30 km/h jechał z 70 na liczniku. Prokurator Instytutu Pamięci Narodowej postawił Grzegorzowi Braunowi zarzut publicznego i wbrew faktom zaprzeczania zbrodniom nazistowskim. Lider Konfederacji Korony Polskiej nie przyznaje się do winy, nie wycofuje się też ze swojej wypowiedzi. Polityk dwukrotnie w wywiadach zakwestionował istnienie komór gazowych w niemieckim obozie koncentracyjnym i obozie zagłady w Oświęcimiu oraz wykorzystywania ich do masowego zabijania więźniów. Komentarze w tej sprawie zebrał na sejmowych korytarzach Maciej Kluczka.
3: Ruch Instytutu Pamięci Narodowej był oczywisty i niezbędny, mówi senator Koalicji Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.
4: Auschwitz-Birkenau to symbol właśnie tego okrucieństwa II wojny światowej, gdzie Niemcy w sposób zorganizowany odbierali życie przedstawicielom innych narodowości.
3: Ruch pionu śledczego IPN-u wywołały słowa Brauna z wywiadu radiowego, gdy podważył fakt istnienia komór gazowych w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.
5: Grzegorz Braun jest skandalistą, o tym wszyscy chyba doskonale wiemy.
3: Komentuje Michał Nieznański z Konfederacji, partii, w której kiedyś był Grzegorz Braun.
2: Europosłowi grozi kara grzywny lub kara pozbawienia wolności do lat 3. Strażacy w Bolesławcu walczą z poważnym pożarem w firmie z przemysłu drzewnego. Płonie pryzma różnych odpadów drewnianych z produkcji wielkości kilku boisk do koszykówki. Na miejscu działa ponad 20 zastępów strażaków, mówi Wojciech Walens z Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu.
6: Taka pryzma z rzyn do produkcji drewna, takie wióry, działania trwają. Sytuacja na tą chwilę jest jeszcze nieopanowana z uwagi na to, że obok tej pryzmy znajduje się kolejna.
2: Strażacy robią wszystko, żeby ten ogień nie przeniósł się dalej. Na razie nie ma zagrożenia z powodu zadymienia dla mieszkańców. To teren przemysłowy w gminie Bolesławiec, z daleka od domów. 250 km/h, taką prędkość osiągnęło pendolino na razie podczas jazd testowych na centralnej magistrali kolejowej. To oznacza, że podróż znacząco się skróci na części tras, o czym Szymon Kępka.
7: Składy pendolino mogą jeździć nawet 290 km/h, ale dotąd nie pozwalała im na to infrastruktura. Obecne testy pozwoliły na 250 km/h. Komentuje Jakub Majewski z Fundacji ProKolej.
8: Kończymy pracę nad dostosowaniem zasilania i przede wszystkim systemów bezpieczeństwa.
7: Żeby pociągi mogły bezpiecznie jeździć szybciej, PKP PLK modernizuje nie tylko tory i sieć trakcyjną, ale też systemy sterowania.
2: Docelowo od nowego roku najwięcej zyskają pasażerowie z Warszawy do Krakowa i Katowic. Czas ich przejazdu skróci się nawet o 25 minut.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: W nocy z wtorku na środę termometry na Podkarpaciu i w Małopolsce pokażą średnio 10-11 stopni. Jutro w trakcie dnia sporo słońca tak naprawdę. Raz na jakiś czas będzie chować się za chmurami, a termometry w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie pokażą do 22 kresek.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Krosno. Czas na motoryzacyjną rewolucję. Salon Autokomplex prezentuje markę MG. Futurystyczny design, bogate wyposażenie i napędy hybrydowe nowej generacji. Odwiedź Autokomplex przy Alei Jana Pawła II 13A w Krośnie.
3: Reklama.

Jesteśmy po 16, ale spokojnie, popołudnie jeszcze się nie kończy. Nadal jesteśmy razem na 101,9 oraz 95,2 FM. Przed nami kolejna godzina muzyki i informacji z regionu i oczywiście dobrego radiowego tempa. W płycie tygodnia zajrzymy do Skandynawii. Stamtąd jest Kygo. Teraz natomiast wracamy do jednego z największych hitów od Ace of Base, All That She Wants.

0: Reklama. Sąsiedzie, czy to już czas na paprykę? W MPM jak najbardziej. Do środy kilogram pysznej czerwonej papryki prosto od rolnika kupisz w świetnej cenie. Tylko 5 zł za kilogram. Tak, chrupiąca, soczysta, idealna do kanapek, sałatek, obiadu czerwona papryka. W MPM tylko 5 zł za kilo. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł za kilogram. Reklama. Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Jeżeli wskazać jeden utwór, od którego naprawdę zaczęła się światowa kariera Kygo, naszego bohatera tygodnia, to byłby kawałek Firestone z roku 2014. Błyskawicznie stał się międzynarodowym przebojem, a wcześniej Kygo był znany głównie z remiksów publikowanych w internecie. Dopiero Firestone pokazał, że potrafi tworzyć własne hity i konkurować z największymi nazwiskami sceny. Utwór otworzył mu drogę do największych festiwali świata. Firestone, Kygo, płyta tygodnia w Trendy Radio.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: W Czerteżu uroczyście otwarto publiczny żłobek Motylek, pierwszą tego typu placówkę w gminie Sanok. Nowy żłobek oferuje 44 miejsca dla dzieci do lat 3. W ramach inwestycji budynek przeszedł gruntowną przebudowę i modernizację instalacji, a pomieszczenie oraz otoczenie obiektu w pełni dostosowano do potrzeb najmłodszych. Inwestycja ta znacząco zwiększa dostępność opieki nad dziećmi w regionie, realnie wspierając lokalne rodziny i podnosząc jakość życia mieszkańców gminy Sanok, mówi Paweł Wdowiak, wójt gminy Sanok.
3: Jeżeli chodzi o ten aspekt naszych najmłodszych mieszkańców, jest to pierwszy taki obiekt na terenie gminy Sanok. Potrzeba jego utworzenia była sygnalizowana przez rodziców od dawna. Pojawiły się możliwości, pojawiły się środki. Wraz z Radą Gminy podjęliśmy ten trud, bo tak można nazwać powstanie tego obiektu, na bazie byłej szkoły. Myślę, że fajny, ciekawy, funkcjonalny obiekt, który zachęca architektonicznie, a funkcjonalnie to jest wartość.
2: Dofinansowanie na budowę żłobka pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029, mówi Edyta Zdobylak, dyrektor żłobka.
4: Uważam, że jest bardzo ważna ta inwestycja. W naszej gminie jest to pierwszy żłobek publiczny, który powstał i uważam, że bardzo ułatwi to rodzicom, którzy chcą wrócić na rynek pracy. Jest super lokalizacja, to jest na początku Sanoka. Naprawdę, same plusy. Żłobek posiada docelowo 44 miejsca, czyli to są dwie sale, ale po 22 dzieci. Jest wydzielona sypianie na każdej grupie. Są krzesełka do karmienia, jest bawialnia, są zabawki sensoryczne. Naprawdę, zapraszam po prostu. W czwartek są dni otwarte, zapraszam w czwartek o godzinie 9.
2: Całkowity koszt projektu wyniósł ponad 4 miliony złotych. Na finiszu są prace związane z przebudową drogi wewnętrznej w Żarnowcu, biegnącej w kierunku farmy fotowoltaicznej. Na odcinku o długości ponad 600 metrów wykonana została już nowa podbudowa oraz położona nawierzchnia mineralno-bitumiczna. Obecnie trwają prace związane z utwardzeniem poboczy. Zadanie stanowi kontynuację wcześniej rozpoczętych prac i ma na celu poprawę komunikacji w tej części miejscowości. Inwestycja finansowana jest z budżetu gminy Jedlicze, a jej wartość to ponad 300 tysięcy złotych.
0: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
2: Po 2 latach przerwy w niedzielę 20 września w Tarnowie rozegrany zostanie bieg na zamek po miecz z Pycimira. Organizatorem tego terenowego biegu górskiego jest Stowarzyszenie Sportowe Sokół Tarnów przy współudziale Stowarzyszenia Hunters OSC oraz Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Uczestnicy 11 biegu na zamek po miecz z Pycimira do pokonania będą mieli dystans 10 km. Trasa wiodła będzie ścieżkami Parku Biegowego Marcinka i lasem na zboczu Góry Świętego Marcina oraz wokół Wzgórza Zamkowego. Start usytuowany będzie na terenie Parku Biegowego Marcinka przy ulicy Harcerskiej, a meta na ruinach zamku. Start do biegu głównego nastąpi o godzinie 11. W ramach wydarzenia odbędą się także biegi dla dzieci i młodzieży. Początek ich zmagań zaplanowany jest na godzinę 11.10. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle pozyskała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych oraz usług zdalnego dostępu do książek w kwocie ponad 10 tysięcy złotych. Głównym celem projektu jest przyciągnięcie nowych czytelników i ułatwienie dostępu pracującym oraz uczącym się, mówi Katarzyna Koczwara, wicedyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.
5: Niezmiernie miło jest nam poinformować, że Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle w 2026 roku uzyskała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych oraz usług zdalnego dostępu do książek w kwocie 10 490 zł. Dzięki temu dofinansowaniu będziemy mogli się cieszyć nowymi zbiorami w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Niezmiernie miło nam jest, że możemy Państwa zaprosić do korzystania z biblioteki. Już wkrótce będziecie mogli skorzystać właśnie z tych nowości książkowych. Czekamy na Was cały czas. Serdecznie zapraszamy.
2: Projekt dofinansowano ze środków finansowych ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
1: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38, www.ahe.lodz.pl/jaslo. Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
6: Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do -40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy.
1: Reklama.

0: Mamy trendy, brzmienie wszechczasów dla ciebie.
1: Co tam w polskiej polityce? Dużo się mówi o raporcie Polaków obraz własny. Profesor Barbara Mróz-Gorgonie poinformowała, że nie pojawi się w tym roku na kampusie Polska Rafała Trzaskowskiego. No nie wiem. Może sama nie przyjdzie, ale to niech chociaż wyśle swojego czata GPT. Chociaż to może kosztować z 200 000.

Reklama. Sąsiedzie, wiesz, kiedy jabłka są najświeższe? Teraz! To właśnie czas na wczesne odmiany jabłek, takie, których nie spróbujesz w żadnej innej porze roku. W MPM kupisz je tylko do środy, w promocji po 4 zł za kilogram. Tak, świeże, chrupiące jabłka na dobry początek sezonu. W MPM teraz tylko 4 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5,90 zł za kilogram. Reklama.

Za moment 17, ma oczywiście popołudnie w Trendy Radio. Punktualnie o 17 ekspres informacyjny, świeżutkie wiadomości z kraju i ze świata. Filip Waćkowski, dzięki za dziś. W drugiej zmianie słyszymy się jutro. Hej!

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Kraków zatrzyma się dziś na minutę, by wspomnieć tragiczny wypadek z soboty. Atak na fabrykę dronów udaremniony, donoszą nasi sąsiedzi. Zmiany w szkolnych stołówkach i w sklepikach już od 1 września. Agnieszka Trojanowska, BIS. Minutą ciszy za godzinę o 18:00. Mieszkańcy Krakowa uczczą pamięć małżeństwa, które w sobotę zginęło pod kołami rozpędzonego samochodu. Młodzi ludzie spacerowali z dzieckiem w wózku na krakowskim Zabłociu. Osierocony niemowlak trafił w ciężkim stanie do szpitala. Jego rodzice zginęli na miejscu. Kierowca samochodu, 26-letni Hubert B., usłyszał zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu. Nie przyznaje się do winy. Tłumaczy, że powodem wypadku była nierówna nawierzchnia, nie jego nadmierna prędkość. Te wersje podważają śledczy i mają na to dowody, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Marek Boroń.
2: Biegły wstępnie na podstawie ujawnionych śladów na miejscu wypadku ustalił, iż pojazd poruszał się z prędkością około 70 km na godzinę.
1: W miejscu wypadku obowiązuje ograniczenie do 30 km na godzinę. Krakowscy urzędnicy zdecydowali, że zamontują w miejscu wypadku próg zwalniający. Będzie też wymieniona nawierzchnia jezdni. Planowali podpalić fabrykę dronów. Słowacka policja zatrzymała 3 obcokrajowców. Planowali atak na fabrykę we wschodniej Słowacji. Wszyscy zatrzymani usłyszeli już zarzuty. Pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej odbędzie się w poniedziałek 31 sierpnia w Warszawie. Uczestniczka Powstania Warszawskiego i działaczka społeczna zmarła tydzień temu, 18 sierpnia, w wieku 99 lat. Przetarg na budowę następcy Daru Młodzieży ponownie ogłosił Uniwersytet Morski w Gdyni. Chodzi o budowę 3-masztowego żaglowca szkolnego, który zastąpi zwodowany w 1981 roku i wysłużony przez lata Dar Młodzieży. W pierwszym przetargu nie wpłynęła żadna oferta. W obecnym wydłużono wymagany czas realizacji. Mają jeszcze miesiąc, ale co bardziej obrotni. Studenci już dawno zaklepali sobie najlepsze mieszkania i miejsca w akademikach. Nie wszystko stracone, na przykład na Uniwersytecie Łódzkim nabór na miejsca trwa od czerwca wciąż. O czym Bartosz Kądziołka.
3: To niemal 3700 miejsc w 10 domach. Najpierw dostają je ci, którzy mieszkają najdalej, ale jak mówi wicedyrektor osiedla akademickiego uczelni Łukasz Ochrytkow, każdy, kto poprawnie wypełni wniosek, powinien takie miejsce dostać.
4: Spotykaliśmy się z tym, że nawet osoby, które były w takiej potrzebie i miały taką sytuację życiową, że potrzebowały gdzieś zamieszkać, mimo tego, że były zameldowane w Łodzi, też taki pokój tutaj u nas dostawały.
3: Niemal wszystkie pokoje są dwuosobowe, a ceny za miejsce wahają się od 550 do 850 zł. A jeśli ktoś chciałby wynająć mieszkanie, to uwzględniając czynsz, opłaty do spółdzielni i za media, w Łodzi musi liczyć się z wydatkiem powyżej 2000 zł miesięcznie.
1: Studenci mają jeszcze miesiąc, uczniowie wrócą do szkoły już za tydzień, a tam zmiany nie tylko na szkolnych stołówkach, ale też w szkolnych sklepikach. Ma być zdrowiej, bo w życie wchodzą limity cukru, tłuszczu i soli. Mimo to w sklepikach dzieci nadal znajdą gazowane napoje, chipsy, paluszki czy batoniki, ale w zdrowszych wersjach, mówi dietetyk Anna Janiszewska-Janowicz.
5: To jest bardzo dobry kierunek, dlatego że dzieci w takim wieku szkolnym nie potrafią jeszcze samodzielnie ocenić, czy jeżeli jest atrakcyjnie opakowany produkt, to on jest rzeczywiście takim dobrym wyborem żywieniowym.
1: Zmiany dotyczą też stołówek. Ma być więcej owoców i warzyw i produktów pełnoziarnistych.
6: To jeszcze spoglądamy na prognozę pogody, która zapowiada się deszczowo.
7: Cosik ma popadać w nocy.
6: Jak to cosik? Dużo popada.
7: No dużo, dużo.
6: Tam przelotne opady deszczu.
7: No przelotne, ale co ty mnie wybijasz z tropu?
6: No mów.
7: 14 stopni tej nocy, no ciepło nie będzie, ale jutro już przyjemnie, bo 22 odnotujemy w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Dębicy, w Lesku, w Sanoku, także w Gorlicach. Czwartulo, Marcinie też przyjemny, bo 25 na plusie.
6: Tak, Krosno-Jasło, Gorlice, Dębica, Tarnów, Kraków, cieplej, bo 26. 27 stopni zobaczymy w piątek.
7: Czwartulo, ale jakie noce chłodne. Z czwartku na piątek 7, z piątku na sobotę 8.
6: To prawda, to prawda.
0: Reklama.
8: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
9: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
8: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
9: 795 216 523.
8: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Reklama.
10: Granie na żądanie.
11: Wyślij SMS pod numer 7148.
10: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
11: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku.
10: Po 17.
11: Po 17.
12: So.
7: Digi. Oj, i tak zaczynamy kolejną godzinkę. Z wakacjami, a to prawie końcówka.
6: Tak.
7: No jak się z tym czujesz, Marcin?
6: Jeszcze raz, bo nie takie jakoś...
7: No ten hit już będzie, no zawsze kojarzył się z wakacjami.
6: Wakacja
7: 2026.
6: Ale daje radę, prawda? Do dziś
7: no
6: jest wyjątkowy, niesamowity.
7: Ty wyobrażasz to sobie? Będziemy słuchać tego w zimie? Będzie pruszyło?
6: Ty będziesz go słuchać w tysiąc...
7: W deszczu?
6: Przepraszam, 2048 jako wspomnienie fajnych wakacji.
7: O kurde.
6: Wiesz,
7: to gdzie ty wybiegasz
6: najlepsze?
7: Już?
6: Ale wiesz, że te wakacje są najlepsze dla ciebie, a przed tobą same największe przygody.
7: No tak.
6: Ja już to widzę. Po
7: ja
6: prostu
7: też,
6: tych przygód
7: ja
6: będzie
7: też.
6: Tyle, że aż się trzęsiesz jak galaretka, no czasami podana na deser.
7: Nie mogę się doczekać. Mam nogi z waty, Marcin, tak. Na samą myśl.

Takie przeboje, moi drodzy, na naszej antenie. I oczywiście wyjątkowo gorące i serdeczne przeboje. No a ten numer został zamówiony przez Aleksandrę, która dedykuje tę piosenkę dla wszystkich, którzy na wakacjach dobrze się bawili za granicą, ale też i w Polsce. No pewnie, że tak. Pozdrawiamy gorąco i oczywiście liczymy na wasze foty.

0: zaiskrzyło serce drży.
1: Pokochałem cię na

Przeboje wyjątkowe na antenie Trendy Radia i oczywiście gorące i serdeczne hity, które prezentujemy cały czas. Nina, Until All Your Dreams Come True. Gorąca i serdeczna, ciepła i miła dedykacja Iza dla ciebie. Pozdrowienia od Roberta z, no właśnie, Komańczy. Dedykacja muzyczna też poparta dużym całusem. O, to miło mi przekazywać takie wyjątkowe słowa, prawda? 13 po 17. Granie na żądanie w Trendy Radio i największe hity tylko dla was.

Tak, moi drodzy, Kordian i Everyday od Kacperka dla wszystkich, którzy no właśnie wrócili ze Stanów Zjednoczonych na stałe, ale też dla wszystkich, którzy przyjechali na 2 miesiące, by trochę odpocząć, pozwiedzać, no i oczywiście odwiedzić swoją rodzinę, chyba o to chodziło. Pozdrowienia przede wszystkim dla Anastazji. Pani Anastazji, pozdrowienia przesyła no właśnie Krystian, który wrócił i pozdrawia bardzo serdecznie mamusię na antenie Trend Radia prosto z Gorlic. Digital Bass Project Sunshine to ten numer zamówił.

Przebój za przebojem na antenie Trend Radia. Fajny numer pojawi się teraz, specjalnie na życzenie. To tak nostalgiczna nuta z mojej świetności. Tak pisze tutaj Weronika. Pozdrawiam bardzo gorąco swojej koleżanki, z którymi dzisiaj spotkałem się po 20 latach. I bardzo proszę o nasze absolutne faworytki, jeśli chodzi o muzykę rozrywkową. No właśnie, Spice Girls, Viva Forever. Dziewczyny dla was, wspomnienia wracają, prawda?

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Biecz podpisała umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w systemie Zaprojektuj i wybuduj dla zadania związanego z termomodernizacją domu nauczyciela. Zakres robót obejmuje również wykonanie nowej elewacji, wymianę okien i drzwi, modernizację instalacji, ocieplenie stropu i klatki schodowej, remont dachu, balkonów i fundamentów, wykonanie drenażu oraz nowej instalacji odgromowej, remont klatki schodowej i wymianę drzwi wewnętrznych oraz likwidację barier architektonicznych. Wartość zadania opiewa na ponad 1 000 000 zł. Już 29 sierpnia o godzinie 16 na Dębickim Rynku odbędzie się pożegnanie lata z funduszami szwajcarskimi. W programie wydarzenia znajdą się występy solistów i zespołów Szkoły Muzyki Rozrywkowej oraz pokazy taneczne salsy i hip-hopu. Najmłodsi uczestnicy będą mogli skorzystać ze strefy zabaw, w której pojawią się dmuchane zabawki oraz byk rodeo. Podczas wydarzenia działać również będzie strefa projektowa, w której mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się więcej o projekcie Impuls dla Dębicy, kompleksowy program rozwoju miasta, realizowanym przy wsparciu funduszy szwajcarskich.
2: To jest ekspres informacyjny w Trendy Radio.
1: OSP Łęki Dukielskie zapraszają do wspólnego świętowania jubileuszu istnienia jednostki. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 13 z biurką pododdziałów. Następnie o godzinie 14 zaplanowano uroczystą mszę świętą w intencji strażaków. O godzinie 15 odbędzie się uroczysty apel. Na gości czekać będzie prawdziwa tradycyjna grochówka strażacka. Zwieńczeniem całego jubileuszu będzie zabawa pod gwiazdami. W niedzielę 30 sierpnia w Czernej odbędą się uroczystości odpustowe w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, połączone z 15. rocznicą koronacji cudownego obrazu Matki Bożej. Przygotowanie do odpustu poprowadzi ojciec Maciej Kucharzyk, mówi proboszcz parafii w Czernej, ksiądz Stanisław Madeja.
3: Parafianie duszpasterze serdecznie zapraszają na uroczystości odpustowe w Czernej, które odbędą się pod hasłem Uczniowie Misjonarze w Szkole Maryi, połączone z obchodami 15. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia. Rozpoczną się w środę, a zakończą w niedzielę uroczystą sumą o godzinie 11, której przewodniczył będzie ksiądz biskup Salaterski. Przygotowania te będzie prowadził ojciec rekolekcjonista Maciej Kucharzyk, Saletyn. Codziennie rano o godzinie 8 msza święta z kazaniem i po południu o godzinie 18. W piątek wieczór uwielbienia o godzinie 19, a natomiast w sobotę apel maryjny. W niedzielę uroczysta suma pod przewodnictwem księdza biskupa Stanisława Salaterskiego.
1: Szczegółowy plan uroczystości znajduje się na plakatach.
0: Reklama. Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Krosno Kretówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Reklama.

Real Sugar na antenie Trend Radio, oczywiście wielkie hity, gorące i serdeczne pozdrowienia. Pozdrowienia dla Magdy i Justyny. Dziewczyny wybierają się dopiero we wrześniu na wakacje, a cały, no właśnie, sierpień, ale też wcześniej i lipiec były w pracy, więc dziewczyny, no odpoczynku wam życzymy, bardzo wyjątkowego. No i ceny niższe, tak? Więc ten wrzesień, naprawdę jest to strzał w dziesiątkę, teraz to widzę. Szkoda, że nie wcześniej.

Tak. Turn the Tide i oczywiście słynne nagranie od grupy Silver i zabrzmiał ten hit specjalnie dla Roberta. Gorące i serdeczne pozdrowienia. A jak myślisz, kto przesłał? Kto przesłał, a kto wysłał do ciebie przed chwilą SMS-a? To właśnie ta osoba zamówiła dla ciebie ten wyjątkowy, niesamowity kawałek. I też wspomnienia wracają.

0: Don't be living on the edge.
1: Takie hity na 101.995 2 FM, tylko w Trendy Radio. Zostańcie z nami, bo to oczywiście program, który zrzesza, no właśnie, pozdrawiających dzisiaj.
2: Słuchasz Trendy Radio.
1: A teraz podsumowanie, trendy listy dzisiejsze, to nie dzisiejsze, to wczorajsze,
3: wczorajsze
1: wydanie.
3: Wczorajsze.
1: 2759,
3: ale
1: 24
3: pędzimy,
1: pojawiło się.
3: No pewnie.
1: Co chcesz pędzić? Gdzie chcesz pędzić? Zostań z nami.
3: Zostań z nami.
1: Tak, zostań z nami i nie uciekaj jeszcze.
3: No nie uciekam, nie uciekam.
1: Zawsze uciekasz, ale w ogóle jesteś taka uciekająca, to już taka nawet legenda o tobie tutaj.
3: O mnie krąży legenda.
1: Tak, że jakaś impreza.
3: Słyszycie?
1: Jest. Ania zawsze w dziwnym zbiegiem okoliczności. Nikt nie wie, jaki

0: utworów. Pierwszy z nich od DJ-a Tiesto, Equal Sax Finale. No możemy tu usłyszeć saksofon.
1: Tak.
0: No i przyznam wam szczerze, że no fajnie Tiesto wykorzystuje muzykę klasyczną połączoną z elektro. No ja lubię, Marcin, takie połączenia.
1: Ja w ogóle lubię od samego początku, od nawet tych jego pierwszych hitów DJ-a Tiesto, bo on zawsze miał ten pazur taki
0: Adagio
1: wyjątkowy.
0: For Strings, pamiętacie?
1: Nie było to takie jakieś
0: nawet
1: takie...
0: widzę okładkę z tej piosenki.
1: Ale nie było takie mocne granie, było takie wyważone, w porządku, do tańca.
0: No było. Później z Nelly Furtado też.
1: Oczywiście.
0: Bardzo, bardzo tak. Fajny hit. Who Wants to Be Alone? Ale już teraz o propozycji drugiej. Joel Corey i Whisper. No tutaj
1: to druga propozycja.
0: Mamy popowy kawałek, no i też jest takim letniaczkiem jeszcze.
1: To którą wybieracie? Tiesto czy...
0: Joella Coriego, Whisper. No,
1: który
0: przyjemne
1: numer
0: obydwa,
1: wybieracie?
0: Ale różnią się mocno.
1: Jeszcze można wybierać, pamiętajcie.
0: Jeszcze można, jeszcze można.
1: Pierwsza piątka przed nami, a nie, dzisiaj od pierwszej dziesiątki spróbujemy, słuchajcie.
0: Może być.
1: Oczywiście, że tak, bo Roxy Węgiel rozpoczęła pierwszą dziesiątkę wczoraj.
0: Niech będzie nam.
1: A później Bryska zaraz później.
0: Myślę
1: na miejscu dziewiątym pojawiła się. Z siódmego to jest spadek. Wcześniej też spadek z ósmego. Natomiast na ósmym...
0: Duke Dumont i Miss de Manier, no trochę
1: tak.
0: Po francusku, ale
1: tak,
0: też
1: ale
0: przyjemnie.
1: Przyjemny numer, fajnie się go
0: no
1: słucha. Jeden samochodem naprawdę jestem...
0: Fajny, fajny.
1: Tak, rozanielony.
0: Czego ja się tu dowiaduję? Baila Moryna i Aleksandra Stan za to na siódmym, na szóstym Lasgo i Rise.
1: Mm-hmm.
0: No niestety w formie dwulokatowego spadku, ale to nic, bo jeszcze jest szansa, żeby głosować. Na piątym Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Też ładnie, też w awansie. Na czwartym Alok, Everything's Fine. Na trzecim Jason...
1: Right.
0: Derulo i Michiko, na drugim Peggy Goo Woman i waszym numerem jeden
1: numerem
0: jest ponownie
1: tak.
0: Axwell, Whatever Turns You On. No tutaj
1: piękny
0: już
1: numer.
0: Tak imprezowo fajnie.
1: To tak wygląda 2759 notowanie trendlisty wczorajsze.
0: Tak, Marcinie, dokładnie.
1: Dzisiaj oczywiście będziecie głosować na kolejne przeboje i kolejne hity, które pojawiać się będą już po 19:20. A tymczasem przechodzimy do grania na żądanie na antenie Trend Radio oczywiście. No właśnie, pozdrowienia dla mamy Irenki i taty Bronisława. Roy Thompson pojawia się teraz na naszej antenie. Wersji oryginalnej.
0: Nice.
1: Bo przypomnę, moi drodzy, no właśnie, w zasadzie to Orbison nagrał ten hit w 87 roku, ale później Cyndi Lauper. No właśnie, zmienił się całkowicie rytm hitu i stał się wielkim przebojem 89. Po prostu został wzięty na warsztat po raz drugi.
0: No
1: i dopiero za drugim razem
0: chwyciło. To częsty zabieg.

0: Takie wyjątkowe przeboje, moi drodzy, na antenie Trend Radia. Pozdrawiam bardzo gorąco wszystkich, którzy wysyłają SMS-y, pozdrawiają, dedykują oczywiście fajne hity dla swoich bliskich, znajomych. Za chwilę wracamy i oczywiście pozdrowienia, dedykacje pojawią się po raz kolejny. 18.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: IPN stawia zarzut Braunowi za kwestionowanie komór gazowych. Problem z mobilnymi stacjami diagnostycznymi, same mają usterki. Włochy, Hiszpania i Grecja to najpopularniejsze zagraniczne kierunki w te wakacje. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Grzegorz Braun usłyszał zarzut od prokuratora Instytutu Pamięci Narodowej. Według IPN-u publicznie kwestionował zbrodnie nazistowskie i podważał istnienie komór gazowych w Auschwitz. Polityk dwukrotnie w wywiadach podważał ich wykorzystywanie w obozie zagłady. Lider Konfederacji Korony Polskiej nie przyznał się do winy i nie wycofał swoich wypowiedzi. Europosłowi grozi grzywna lub nawet kara do 3 lat pozbawienia wolności. Inspekcja Transportu Drogowego ma problem z pojazdami do kontroli stanu technicznego aut. Miały pomagać inspektorom sprawdzać pojazdy podczas drogowych kontroli, ale same mają wady techniczne i zostały wyłączone z użytkowania. Wykonawca tych maszyn nie chce usunąć usterek i nie płaci nałożonych na niego kar umownych, mówi Wojciech Król z Inspekcji Transportu Drogowego.
3: Podpisując umowę, nie przewidziano takiego scenariusza, że wykonawca tej umowy, który stworzył te urządzenie jako prototypowe, odmówi realizacji określonych w umowie napraw.
2: Sprawa trafiła do prokuratury. Mniej niż 1/3 Amerykanów popiera wojnę z Iranem i tylko co trzeci Amerykanin uważa, że Donald Trump jest dobrym prezydentem. To dane agencji Reutera. Tomasz Orchowski.
4: Poparcie dla trwającej pół roku wojny z Iranem spada w marcu. Wynosiło 37%, wcześniej w tym miesiącu 34%, teraz zaledwie 31%. Amerykanie nie wierzą, że ten konflikt uda się szybko zakończyć. Aż ponad 80% respondentów nie podziela entuzjazmu swoich władz, że Teheran do ustępstw zmusi presję ekonomiczną. Waszyngton ogłosił całkowite zerwanie relacji gospodarczych z Iranem i izolację państw, które kontynuują współpracę ekonomiczną z reżimem w Teheranie. Sekretarz obrony Pete Hegseth. Ich gospodarka wpada w spiralę kryzysu. Wiedzą też, że to my kontrolujemy cieśninę Ormuz, że nasza blokada jest szczelna i że ropa nadal przez nią przepływa. Tyle, że w porównaniu z sytuacją sprzed wojny ruchu praktycznie wciąż tam nie ma. Reżim w Teheranie przekazał, że ma przewidziany na 2 lata plan gospodarczej konfrontacji z USA i przypomniał, że Chiny oraz Rosja nie akceptują amerykańskich sankcji.
2: W listopadzie będą wybory do Kongresu. Demokraci mogą go odbić z rąk republikanów. Wakacje na finiszu. Dokąd jeździliśmy najchętniej? Za granicę. Włochy, Hiszpania i Grecja. To najpopularniejsze kierunki, mówi Katarzyna Hałton z biura podróży Sky.pl.
5: Polacy coraz częściej cenią sobie komfort wakacji. Dynamicznie rośnie udział all inclusive w rezerwacjach. Zwiększa się też długość pobytu oraz standard wybranych hoteli. Udział obiektów 4 i 5 gwiazdkowych przekroczył już 50%.
2: A jak było w Polsce? Według statystyk góry i morze w tym roku miały zbliżoną frekwencję. Po fiasku pierwszego przetargu Uniwersytet Morski w Gdyni ponownie szuka stoczni, która zbuduje następcę legendarnego Daru Młodzieży. Nowy trzymasztowiec ma być większy i nowocześniejszy. Uczelnia chciałaby mieć nowy statek za 3 lata. Liczy na to, że do drugiego przetargu jakaś stocznia się zgłosi.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Podwójna mistrzyni olimpijska w narciarstwie alpejskim, Włoszka Federica Brignone, musi wykonać kolejny zabieg. Dziś ma ponownie przejść operację łąkotki. To konsekwencja kontuzji, której doznała w kwietniu ubiegłego roku wskutek wypadku na trasie slalomu giganta w Val di Fasa. 36-letnia Brignone na tegorocznych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie triumfowała w slalomie gigancie i supergigancie, ale teraz rozważa zakończenie kariery. Dziś i jutro piłkarskie kluby zajmą 7 ostatnich miejsc w Lidze Mistrzów. Tym samym kończą się trwające 2 miesiące eliminacje do Champions League. Zaledwie przez 2 tygodnie uczestniczyły w nich Lech oraz Górnik, ale i tak był to wyjątkowy sezon, bo pierwszy raz w historii Polska mogła wystawić aż 2 kluby. A o tym, co czeka dziś kibiców piłki, opowie teraz Błażej Kulesza.
2: Sabah Baku Tymoteusza Puchacza spróbuje odrobić jednobramkową stratę z wyjazdowego meczu w Rumunii z HPL-em Berszewa. Najbliżej awansu jest Celtic Glasgow. Szkoci mają 3 bramki przewagi nad Lask Linz. To spotkanie prowadzi Szymon Marciniak. W równie korzystnej sytuacji są piłkarze norweskiego Bodo Glimt. Rewelacja ubiegłorocznego sezonu Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu 3-1 pokonała holenderski Nijmegen. Jutro 4 pozostałe mecze, a kibiców w naszym kraju wyniki spotkań będą interesować bardziej pod kątem rankingu UEFA, w którym to Polska aktualnie jest na 10. miejscu. A to miejsce w przyszłości dałoby przepustkę do Ligi Mistrzów bez kwalifikacji.
1: A mówił o tym Błażej Kulesza. Brazylijski skrzydłowy Savinho przeszedł z Manchesteru City do Tottenhamu. Pozyskanie piłkarza kosztowało londyński klub 85 milionów funtów. 22-letni Savinho w barwach The Citizens w 84 meczach strzelił 7 goli. Tottenham w letnim okienku transferowym wydał już blisko 300 milionów funtów. Wcześniej pozyskał włoskiego pomocnika Sandro Tonariego z Newcastle za rekordową kwotę 100 milionów funtów, a także portugalskiego pomocnika Mateusa Fernandesza z West Hamu za 85 milionów funtów.
3: Opada, może popadać. W Małopolsce również na Podkarpaciu możliwe przelotne opady deszczu. No i tak w zasadzie przez całą noc. Wiatr 8 w porywach do 13, 14 kresek, więc nieco cieplej aniżeli wczoraj, bo wczoraj przypomnę tylko 9, a nawet w niektórych rejonach 5. Jutro 22 stopnie Krosno-Gorlice, Dębica, Tarnów, Kraków, Rzeszów 24 stopnie, Ustrzyki, Lesko tutaj 21 stopni. W czwartek jeszcze cieplej, wszędzie 25 solidarnie, natomiast w piątek nawet do 30 stopni dobijemy w Tarnowie, Krosno-Jasło 28, 27 Ustrzyki i Lesko.
4: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
4: Reklama.
8: Udany wieczór tylko z Trendy Radiem.

Tak, na antenie Trend Radio oczywiście ten wyjątkowy numer, który często, słuchajcie, zamawiacie, szczególnie o 9 rano. A teraz, no właśnie, główny motyw soundtrack z serialu Gra o Tron, z pozdrowieniami dla wszystkich kinomaniaków i fanów muzyki filmowej. Jeszcze tak nie było, to będzie. Teraz na antenie Trend Radio kolejna dedykacja naszego słuchacza.

My Hands na antenie Trend Radia. Two Brothers on the Fourth Floor. Serdeczna i gorąca dedykacja. Miłość dla ciebie, miłe słowa, gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Anastazja. No i oczywiście wybrała ten hit, który podobno po prostu kochasz. Tak napisała, bo pewnie tak jest. A teraz na antenie Jorgos, nie mów nikomu. Gorąca dedykacja dla Patrycji, która chyba nikomu nie powiedziała, ale i tak wszyscy wiedzą. Wiedzą czy nie? Nie, no tak tylko powiedziałem. Nie wiedzą, nie wiedzą. Nie mów mi.

teraz Kacper, bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiam. No i oczywiście Stay With Me. Bardzo proszę o zagranie Barty. A oczywiście New Your Dance 2026. 20 po 18. Kacper pozdrawia bardzo gorąco swoją całą rodzinę, ale dzisiaj mieszkającą w Brzyściu koło Jasła. Pozdrowienia również serdeczne dla mojej koleżanki, z którą spędziłem większość czasu młodości w ławce szkolnej. No właśnie, Kasia, dla ciebie też gorące i serdeczne. A teraz z kolei pozdrowienia płyną do Jasła. Jeszcze dla Marty z Brzostku gorąca dedykacja od Patrycji z Pilzna. No oczywiście też pozdrawiamy naszą koleżankę Anię z Gorlic, która w końcu urwała się z roboty i może się spotkać

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie zatrzymali trzech mężczyzn w wieku 36, 41 i 42 lata oraz 43-letnią kobietę. Cała czwórka jest podejrzana o kradzież z włamaniem do magazynu przy ulicy Reja w Rzeszowie. Łupem sprawców padły m.in. przewody elektryczne, agregat prądotwórczy oraz sprzęt do ćwiczeń. Wartość strat oszacowano na około 30 tysięcy złotych. Policjanci odzyskali część skradzionego mienia, wyjaśnia młodszy aspirant Gabriela Śląska-Płonka, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.
2: Analiza zgromadzonych informacji pozwoliła kryminalnym wytypować osoby mogące mieć związek z przestępstwem. W wyniku podjętych działań policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, 36 i 41-latka oraz 43-letnią kobietę. Funkcjonariusze ustalili również tożsamość czwartego podejrzanego oraz miejsce, w którym mógł przebywać. Niedługo później zatrzymali 42-latka. Cała czwórka trafiła do policyjnej izby zatrzymań. Zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im zarzutów kradzieży z włamaniem. Materiały zgromadzone w sprawie zostały przekazane do prokuratury rejonowej dla miasta Rzeszów. Prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.
1: Jak się okazało, zatrzymani byli już wcześniej znani rzeszowskim policjantom. Cała czwórka została wcześniej zatrzymana w związku z kradzieżą około 60 metrów miedzianego przewodu. W tamtej sprawie również usłyszeli zarzuty.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Policjanci z Komisariatu Policji w Nowej Dębie zatrzymali 30-letniego mieszkańca miasta podejrzanego o serię przestępstw. Mężczyzna podpalił 10 pojemników na odpady komunalne oraz wiatę śmietnikową. Usłyszał także zarzuty dotyczące kierowania gróźb bezprawnych wobec świadka oraz znieważenia osób i interweniujących policjantów, mówi młodszy aspirant Agnieszka Wilk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu.
4: 30-letni mieszkaniec Nowej Dęby został zatrzymany. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów umyślnego uszkodzenia mienia. Zachowanie mężczyzny zostało zakwalifikowane jako występek o charakterze chuligańskim. Ponadto 30-latek działał w warunkach recydywy. Mężczyzna usłyszał również zarzut kierowania gróźb wobec świadka, jak również znieważenia jego oraz innego mężczyzny, używając wobec obu osób słów powszechnie uznawanych za obelżywe. Zachowań tych dopuścił się publicznie i bez powodu, okazując rażące lekceważenie porządku prawnego. Mężczyzna usłyszał również zarzut znieważenia policjantów podczas i w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych.
1: Mężczyzna za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Za popełnione przestępstwa mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Sanoku nabiera kształtu. W ubiegłym tygodniu odebrano pierwszy etap inwestycji. Zrealizowane prace doprowadziły obiekt do etapu stanu surowego otwartego. Dotychczasowa wartość wykonanych prac wyniosła ponad 12 milionów złotych. Trwają starania o pozyskanie środków na realizację kolejnego etapu budowy. Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach podpisało umowę na realizację kluczowej inwestycji dla kulturalnej mapy Gorlic i całego regionu. Projekt obejmuje kompleksowy remont i przebudowę budynku, w tym m.in. zmianę sposobu użytkowania poddasza oraz reorganizację sal wystawienniczych i edukacyjnych. Mówi Magdalena Zalesko, zastępca dyrektora Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.
5: Zmiany będą szerokie. Przede wszystkim zmieni się przestrzeń Dworu Karwacjanów. Zmianie poddane zostaną funkcjonalność i lokalizacje pewnych pomieszczeń w Dworze Karwacjanów. Będzie reorganizacja sal wystawienniczych i edukacyjnych. Inwestycja stworzy nową przestrzeń dla nowej, nowoczesnej ekspozycji stałej. Mamy nadzieję, że wróci też, taki jest plan, kawiarnia, która będzie uruchomiona na tarasie z widokiem na malowniczą panoramę Beskidu Niskiego.
1: Wartość robót wynosi ponad 9,7 miliona złotych. Regionalne Centrum Kultur Pogranicza zaprasza do udziału w inicjatywie Śladem Vivian Mayer, warsztaty autoportretu fotograficznego wraz z wykładem i mini wystawą, która odbędzie się w Krośnie 5 września. To kolejne z 7 wydarzeń realizowanych w ramach Open Callu Kierunek Inicjatywa 2026. Aleksandra Olszówka, fotografka i autorka projektu, zaprosi uczestników do odkrywania autoportretu jako formy artystycznej wypowiedzi, sposobu poznawania własnej tożsamości i budowania świadomej relacji z obrazem. Inspiracją dla inicjatywy jest twórczość Vivian Mayer, jednej z najbardziej fascynujących postaci w historii fotografii, oraz pytanie o to, jak za pomocą kadru opowiedzieć o sobie.
3: Granie na żądanie. Antena jest twoja.

Takie przeboje, moi drodzy, na naszej antenie, na życzenie. No i teraz też na życzenie pojawia się Bartek, a raczej Barty i The Color of My Dreams. Sebastian, dla ciebie gorące i serdeczne pozdrowienia od kumpli z drugiej zmiany, a przede wszystkim od Bogdana. Pozdrawiając bardzo gorąco i serdecznie, zamawia obiecany dla ciebie kawałek. Słyszałeś rano, co było powiedziane? To teraz się spełnia.

Za 5 minut godzina 19 u nas na antenie Trend Radia, program Granie na żądanie. I cóż mamy? Sounds of Silence dla taty Bronia od córki Weli. To twoja tatusiu ulubiona piosenka za młodu. Słuchałeś jej w kinie, zanim zaczął się film. Zawsze opowiadasz, całuję i miłego słuchania. Gorące i serdeczne pozdrowienia oczywiście od córki. No tak, Broniu, takie właśnie hity się słuchało bez przerwy. No i czy przy filmie, czy przed filmem, to zawsze był odpowiedni czas, a szczególnie w samochodzie, czy w domu, prawda? No więc przenosimy się do tych wyjątkowych chwil. Słuchajcie, to były lata jeszcze 60, dokładnie 66 rok. Piękny numer.

0: granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pikieta w Krakowie. Mieszkańcy chcą zmian po tragicznym wypadku na drodze. Kontrole autokarów przed końcem wakacji. Stan techniczny większości jest dobry. A dokładnie 130 lat temu na ziemiach polskich pojawił się pierwszy samochód. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Krakowie zaczęła się pikieta pod hasłem Niemy krzyk o bezpieczny Kraków. To reakcja na niedawną tragedię na ulicy Solnej, gdzie kierowca jadący z nadmierną prędkością wjechał samochodem w spacerującą rodzinę. Zginęli rodzice, a ich 8-miesięczne dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala. W miejscu, w którym doszło do tragedii, jest reporterka Katarzyna Młynarczyk.
2: Uczestnicy wydarzenia chcą dziś powiedzieć głośno to, czego ich zdaniem zbyt długo nie chciano słyszeć. Na krakowskich ulicach nie może być przyzwolenia na brawurę i łamanie ograniczeń prędkości. Niemy krzyk ma być jednocześnie hołdem dla ofiar i mocnym apelem o zmiany, zanim dojdzie do kolejnej tragedii. W trakcie spotkania mieszkańcy w ciszy zapalą znicze, a po jego zakończeniu zaplanowano dyskusję o bezpieczeństwie.
1: Dyrektor CIA John Ratcliffe przybył dziś do Moskwy, poinformowała telewizja CBS News. Amerykańskie media nie ustaliły jednak szczegółów dotyczących wizyty. Te doniesienia są dobrym sygnałem, mówi amerykanista profesor Michał Urbańczyk.
3: Tego typu rozmowy powinny się po prostu toczyć. Chociażby po to na przykład, żeby przedstawić jakieś stanowisko bez obaw o to, że zostanie ono przedstawione w inny sposób.
1: Ostatni raz szef CIA odwiedził Rosję 5 lat temu, by zniechęcić Kreml do inwazji na Ukrainę. Do końca wakacji pozostał już tylko tydzień. Inspekcja Transportu Drogowego podsumowała dane kontroli autokarów. Przeprowadzono ich ponad 4,5 tysiąca. Dodatkowe kontrole zarządzono w związku z tragicznym wypadkiem autokaru na Węgrzech, w którym zginęli pielgrzymi wracający z Medjugorje. Szymon Kępka.
4: Kontrole to nie tylko sprawdzanie trzeźwości kierowców, także ich czasu pracy, ale również stanu technicznego autokarów. Stan w większości jest dobry z powodu wymogów, które dotyczą autokarów. Wiceszef Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Marek Konkolewski.
5: Przewoźnicy mają dobrej klasy autobusy, które regularnie są poddawane obowiązkowym badaniom technicznym raz na pół roku, nie tak jak my kierowcy amatorzy, którzy najczęściej co roku przeprowadzamy obowiązkowe badania techniczne.
4: Resort infrastruktury zapowiada analizę przepisów dotyczącą czasu pracy kierowców autokarów, tak by minimalizować ryzyko na przykład zasypiania za kierownicą.
1: Kierowcy autobusów turystycznych mogą prowadzić pojazd maksymalnie przez 9 godzin dziennie. W połowie tego czasu muszą zrobić sobie 45 minut przerwy. Po ekologicznym alarmie poprawia się woda w kanale gliwickim. Złota alga doprowadziła tu do masowego śnięcia ryb, ale jej stężenie spada. W litrze wody było ponad 760 milionów komórek, teraz jest już tylko 5 milionów. To była prawdziwa sensacja. Ludzie przecierali oczy ze zdumienia. 130 lat temu na ulicę Warszawy wyjechał pierwszy w historii ziem polskich samochód. Właściwie dwa samochody, niemiecki Benz i francuski Peugeot. Oba przywiezione pociągiem z Paryża. Prasa pisała, że to powóz napędzany benzyną. Zachwycano się, że jest bardzo ekologiczny, bo nie zanieczyszcza ulic, tak jak powozy konne.
0: Infosportowe w Trendy Radio.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Maja Chwalińska poznała swoją pierwszą rywalkę w turnieju tenisowym w Monterrey. Finalistka tegorocznego Roland Garros zagra na początek w Meksyku z Amerykanką Alicia Parks, która pokonała wyżej notowaną Chorwatkę Petrę Marcinko. Dla Chwalińskiej turniej w Monterrey to ostatnia próba przed zaczynającym się w niedzielę turniejem głównym US Open. W Nowym Jorku trwają już za to kwalifikacje do US Open. Pierwszą z trzech rund przebrnęła Linda Klimowiczowa, a odpadła z nich już Katarzyna Kawa. Dziś wieczorem w Nowym Jorku awans do drugiej rundy kwalifikacji powalczą Martyna Kubka i Max Kaśnikowski. Rywalką Kubki będzie reprezentantka USA Anika Pęcikowa. Kaśnikowski zmierzy się z Norwegiem Nikolajem Budkowem-Kierem. 26-letni Hampus Finder został zawodnikiem Jagiellonii, poinformował oficjalnie ten klub. To środkowy pomocnik pozyskany z Jur Gordens. Szwed, który jest nominalnie defensywnym pomocnikiem i ma na koncie grę w reprezentacjach młodzieżowych Szwecji, podpisał 3-letni kontrakt. Drużyna z Białegostoku ruszyła dziś do Gruzji, gdzie w czwartek zagra mecz rewanżowy w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy z Iberią Tbilisi. Pierwszy mecz polski zespół wygrał u siebie 4-0. Jeśli Jagiellonia wygra ten dwumecz, zagra w fazie ligowej Ligi Europy po raz pierwszy w swojej historii. 29 kajakarzy i 7 para kajakarzy będzie reprezentowało Polskę podczas rozpoczynających się jutro w Poznaniu Mistrzostw Świata w kajakowym sprincie. Biało-czerwoni odebrali już nominacje, a o medal powalczy m.in. Martyna Klatt, która w swoim rodzinnym mieście będzie broniła tytułu mistrzyni świata w K2 na 500 metrów.
7: Szczerze powiem, że nie skupiam się na tym. Zeszły rok to zupełnie inna historia, teraz tworzymy nową. Troszeczkę presji może i jest, ale spowodowane tylko tym, że po prostu chciałabym, żeby ten bieg był super biegiem, żeby ten bieg był szybkim biegiem, no i żeby po prostu zdobyć ten upragniony medal.
6: Mistrzostwa świata w kajakowym sprincie potrwają do niedzieli.
8: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. Tej nocy temperatury wyniosą 10 stopni, jutro już zdecydowanie cieplej, bo za dnia 24 stopnie odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Czwartek upalny, 27 stopni i pełne słońce. Piątulo jeszcze fajniejszy, bo na termometrach 32. I ponownie czujemy powiew lata.
9: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. Trendy Radio z Wami na wakacjach.

Na antenie Trend Radia oczywiście wielkie hity na zamówienie w graniu na żądanie. I teraz nadszedł czas na gorącą dedykację. Madzia, dla ciebie. A kto przesyła te gorące i serdeczne pozdrowienia? Twój najlepszy, najwspanialszy kuzyn, który mieszka w okolicach Brzeska. No i oczywiście dedykuję w zasadzie co drugi dzień. Taką tutaj regułę zanotowałem. Kiedy jest ci ze mną źle. A dzisiaj wyjątkowy kawałek specjalnie dla ciebie, DJ Thomas. Cała reszta też wkurza cię. Już, już, już. Taki tytuł. Kiedy nic

Nieco mocniej teraz zagramy na antenie Trendy Radia. A to za sprawą, proszę bardzo, Agnieszki, która w zasadzie podpowiedziała mi ten numer kilka dni temu. Podprowadziła, że tak powiem, taką nutę na naszą antenę. I teraz gorąco i serdecznie pozdrawiam swoich kolegów, koleżanki z pracy, ale przede wszystkim też naszych rezydentów i moją osobę. Dziękuję serdecznie. I dedykacja. Proszę bardzo, taki wyjątkowy numer z takiej wyjątkowej imprezy Lili Palmer. Nieco mocniej, nieco głośniej. Pamiętajcie, od poniedziałku do piątku zawsze pozdrawiacie, dedykujecie. Jak słyszeliście, szeroko gramy w graniu na żądanie. Bardzo szeroko.

0: Jakby akcenty, moi drodzy. No cóż, wprowadzamy was w trendylistę, która oczywiście chyba tak aż mocnych hitów nie będzie miała. Ale od czasu do czasu też, Agnieszka, takie hity się od ciebie pojawiają i będą pojawiać. Dziękuję za taką propozycję. Największe hity 101.995 i 2 FM. Wracamy jutro i będziemy pozdrawiać, będziemy dedykować. Bądźcie czujni. Po godzinie 12 jutro też takowa audycja. A o godzinie 11 90.60. Wcześniej oczywiście poranek, trendy, start, też gorąco zapraszam.
1: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71.48. W treści wpisz TRL. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
2: Hello, hello, dobry wieczór. Zapraszam was mega, mega gorąco do udziału w kolejnym notowaniu programu Trendy Lista. No dziubasy, co wam powiem, kończy się sierpień i to jest znak, że niebawem rozpoczynamy jesień, także jeszcze musimy trochę wypocząć w wakacje, nie? A muzycznie wiadomo, że odpoczywa się jak najlepiej. 2610 notowanie programu od wylotu standardowo Subfocus i Elevate w remiksie DJ-a Aloka. No to startujemy.
3: Wyloty.

0: dwie mocne propozycje.
1: Że cieszę się, że ja sama tego nie muszę wybierać, bo no nie zdecydowałabym chyba, chociaż no niekoniecznie musiałam zestawiać ze sobą takich artystów, ale stwierdziłam, że a dobra, trochę się pomęczycie w głosowaniu. Afrojack i Line. Tak, jest to naprawdę mocny hit, idealny jak na lato. Ja wiem, że się kończy, ale ta końcówa właśnie może zwiastować jakieś naprawdę fajne początki. No to

0: Trendy, Podkarpacie i Małopolska.
1: Ajajaj, przyznajcie, no było to mocne. Afrojack Align przed chwilą na naszej antenie i propozycja druga. Powraca ulubiony duet DJ-ski Dimitri Vegas, Like Mike, Turn the Tide i Silver na ficie. Silver możecie kojarzyć szczególnie z programu 90 w 60. Panowie zdecydowali, że zremasterują ten świetny singiel. No, w takiej wersji mega imprezowej. Zresztą posłuchajcie sami, bo już teraz lecimy.
0: Propozycje.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W Czerterzu uroczyście otwarto publiczny żłobek Motylek, pierwszą tego typu placówkę w gminie Sanok. Nowy żłobek oferuje 44 miejsca dla dzieci do lat 3. W ramach inwestycji budynek przeszedł gruntowną przebudowę i modernizację instalacji, a pomieszczenie oraz otoczenie obiektu w pełni dostosowano do potrzeb najmłodszych. Inwestycja ta znacząco zwiększa dostępność opieki nad dziećmi w regionie, realnie wspierając lokalne rodziny i podnosząc jakość życia mieszkańców gminy Sanok, mówi Paweł Wdowiak, wójt gminy Sanok.
2: Jeżeli chodzi o ten aspekt naszych najmłodszych mieszkańców, jest to pierwszy taki obiekt na terenie gminy Sanok. Potrzeba jego utworzenia była sygnalizowana przez rodziców od dawna. Pojawiły się możliwości, pojawiły się środki. Wraz z Radą Gminy podjęliśmy ten trud, bo tak można nazwać powstanie tego obiektu, na bazie byłej szkoły. Myślę, że fajny, ciekawy, funkcjonalny obiekt, który zachęca architektonicznie, a funkcjonalnie to jest wartość.
1: Dofinansowanie na budowę żłobka pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029, mówi Edyta Zdobylak, dyrektor żłobka.
3: Uważam, że jest bardzo ważna to inwestycja. W naszej gminie jest to pierwszy żłobek publiczny, który powstał i uważam, że bardzo ułatwi to rodzicom, którzy chcą wrócić na rynek pracy. Jest super lokalizacja. To jest na początku Sanoka. Naprawdę, same plusy. Żłobek posiada docelowo 44 miejsca, czyli to są dwie sale po 22 dzieci. Jest wydzielona sypialnia na każdej grupie. Są krzesełka do karmienia, jest bawialnia, są zabawki sensoryczne. Naprawdę, zapraszam po prostu. W czwartek są dni otwarte, zapraszam w czwartek o godzinie 9.
1: Całkowity koszt projektu wyniósł ponad 4 miliony złotych. Na Podkarpaciu powstają kolejne oddziały o profilu mundurowym. Porozumienia w tej sprawie podpisano z 4 szkołami średnimi z powiatów tarnobrzeskiego, rzeszowskiego, krośnieńskiego i leskiego. W nowych klasach uczniowie będą poznawać specyfikę służby w Policji i Straży Granicznej, między innymi podczas zajęć warsztatów i spotkań z funkcjonariuszami. Łącznie w województwie podkarpackim wydano już 19 zezwoleń na utworzenie takich oddziałów. Ich absolwenci mogą liczyć na ułatwienia w rekrutacji do Policji i Straży Granicznej, w tym zwolnienie z części testów oraz pierwszeństwo w przyjęciu do służby. Nowe profile mundurowe uruchomione zostaną w szkołach z powiatów tarnobrzeskiego, rzeszowskiego, krośnieńskiego i leskiego. OSP w Lubczy zachęca do udziału w 10. jubileuszowych regionalnych zawodach zabytkowych sikawek konnych. Po emocjach związanych z rywalizacją zabytkowych sikawek czas na dawkę dobrej muzyki. O godzinie 17 na scenie pojawi się zespół Toporki. Z kolei o godzinie 19 rozpocznie się zabawa taneczna, którą poprowadzi zespół muzyczny Komodo. Podczas imprezy prowadzona będzie zbiórka charytatywna na rzecz Krystiana Klekota pod hasłem Wesprzyj mnie. Wydarzenie odbędzie się 6 września o godzinie 12 na placu przed remizą OSP w Lubczy. Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie rozpoczyna realizację projektu Urodzeni pod szczęśliwą gwiazdą, skierowanego do osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Projekt powstał we współpracy z Zakładem Tańca Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach i otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uczestnicy będą rozwijać umiejętności w ramach zajęć tanecznych, teatralnych i ruchowych, a także warsztatów sztuk wizualnych. Efektem pracy będzie własny dyplom niemożliwy, finałowa prezentacja przygotowana przez uczestników i pokazana w Akademii Muzycznej w Katowicach. Projekt jest rozwinięciem wieloletniej działalności RCKP na rzecz osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, w tym doświadczeń grupy Klaszcz Głośniej. Ważnym elementem przedsięwzięcia będzie również stworzenie uczestnikom możliwości podjęcia konkretnych zadań przy organizacji, promocji i realizacji projektu.
4: Więcej informacji na trendyradio.pl.

0: Trendlista. Głosuj teraz. 7148 TRL.i tytuł nagrania.
1: Dobra, bo naprawdę i tak mocnym uważam wylocie. Po super propozycjach zapraszam do głosowania. 7148 TRL.i tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendradio.pl. Tam już możecie głosować bezpłatnie. Na 20. Joel Corey Whisper jako nowość, na 19. Marlon Hofstadt Party People z 20, a na 18. Moti All Summer With You. Dzisiaj pnie się o jedną lokatę ku górze.
2: 20.

0: Adamie, pozdrawiam gorąco. Jeszcze widzę, że pisał Kamil, Zuza i Zosia z Leska. O proszę, pozdrawiam mega, mega serdecznie, ale dzióbki, no widzę, że takie humory niedopisujące zbytnio, ale wiem, że to za sprawą tego, że no już końcowa lata. Mnie to również boli, bo ja uwielbiam lato, uwielbiam ciepło, uwielbiam takie fajne, wysokie temperatury, które no czasem dają popalić, ale z drugiej strony no cieszmy się i chłońmy to słońce, póki jest. No a tu proszę, już końcowa, zaraz jesień i nawet nie chcę tego wymawiać. Ile miesięcy tej szarugi znowu. Ale dobra, trzeba myśleć niby pozytywnie, chociaż wiadomo, no obecnie no przeżywa się to. Plus, no dzieciaki też za niedługo wracają do szkół i to też nie cieszy. No jedynie rodziców, chociaż też niekoniecznie, bo znowu zacznie się szał i no właśnie, rodzice jako tak zwane prywatne taksówki będą musiały wozić swoje pociechy. No tak naprawdę wszędzie. Korepetycje, zajęcia dodatkowe, etc. Ach, także no jeszcze chłoniemy i wyciskamy te ostatnie dni. Ja tylko przypomnę, że końcówą sierpnia to chyba będzie poniedziałek, tak, podsumowanie wakacyjnych utworów programu Trendy Lista. Dobra moi drodzy, ale najpierw już lokata 17, Tobi Romero, Fly High z 18.16, Hania Kuzimowicz, Keira Szkoda na to łez z 17, a na 15 Roxy, niech będzie nam dzisiaj Roxy, no niestety w jednolokatowym spadku.
1: 17.
2: W górę.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nowi podejrzani i nowe dowody w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Coraz mniej mieszkań do wynajęcia, studenci szukają lokum. Atak żubra pod Giżyckiem. Kobieta w ciąży trafiła do szpitala. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są nowe tropy w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że pojawili się nowi podejrzani i nowe dowody, a także osoby gotowe współpracować z prokuraturą. Sprawa dotyczy podejrzeń oszustw finansowych na wielką skalę i prania pieniędzy. Dziś Roman Giertych przekazał, że od maja jest pełnomocnikiem prezesa zonda krypto Przemysława Krala. Prokuratura bada m.in., czy nie doszło do złamania prawa w relacji zonda krypto z prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosławem Piesiewiczem. Rynek najmu wchodzi w najgorętszy okres, bo mieszkań na wynajem szukają studenci. Najbardziej atrakcyjne mieszkania znikają z rynku, mówi Marcin Jańczuk z portalu Metro House.
2: Ciekawostką tego roku jest to, że na rynek studencki wchodzą roczniki z reformy szkolnictwa. I to jest trochę więcej niż jeden rocznik. Czyli studentów w tym i w przyszłym roku będzie nieco więcej. I to widać też na rynku.
3: Jakich mieszkań studenci szukają przede wszystkim?
2: Studenci poszukują mieszkań najczęściej w parach, więc takie mieszkania dwupokojowe w granicach 40 kilku metrów to jest idealny produkt dla studenta.
1: A ceny? Najdroższa jest Warszawa. Przeciętny koszt samego wynajmu dwupokojowego mieszkania to 3600, w Krakowie 2800, we Wrocławiu 2600. Najtańsze dla studentów są Bydgoszcz, Białystok, Łódź i Katowice. To ostatni tydzień niższych cen paliw dzięki rządowym obniżkom podatków i limitom cen. Ropa może też zdrożeć, jeśli Amerykanie wprowadzą zapowiadane ostre sankcje na Iran, mówi sekretarz skarbu USA Scott Bessent.
4: Naszym celem jest odcięcie wszelkich gospodarczych linii życia podtrzymujących ten tyrański reżim, aż Teheran pozostanie odizolowany.
1: Teheran grozi, jeśli wojna będzie trwać, Iran wstrzyma cały eksport ropy z regionu. Czeskie media wykryły kampanię dezinformacyjną, która ma skłócić Polaków i Czechów. Według portalu Seznam Sprawy podłożem ma być historyczny spór o ziemię, o teren Zaolzia. Do prowokacji używane są fałszywe dokumenty, spreparowane strony internetowe i fikcyjne profile w mediach społecznościowych. Pojawiły się m.in. teksty o rzekomych polskich roszczeniach terytorialnych wobec Czech. Eksperci i służby sądzą, że stoi za tym Rosja. Dramat na Mazurach. Żubr zaatakował spacerujące małżeństwo z Francji. Kobietę w ciąży trzeba było zabrać śmigłowcem do szpitala. Do zdarzenia doszło w okolicy Giżycka, gdy para spacerowała w pobliżu rezerwatu. Zwierzę uderzyło 38-letnią kobietę, która upadła i doznała obrażeń. Po ataku żubr uciekł. Służby przypominają, w czasie rui zwierzęta mogą być szczególnie nieprzewidywalne. Warto zwracać uwagę na sygnały ostrzegawcze. Zaniepokojony lub pobudzony żubr może kręcić ogonem, potrząsać głową albo grzebać przed nimi racicami. Opera pod gołym niebem i setki artystów na scenie. W Bielsku-Białej trwają przygotowania do plenerowego widowiska Carmen, które w piątek i niedzielę zostanie wystawione przed Teatrem Polskim. W spektaklu weźmie udział blisko 200 wykonawców, a w centrum miasta będzie ogromna scena z wykorzystaniem świateł, laserów i multimediów. To jedno z najważniejszych wydarzeń roku w Bielsku-Białej, które nosi tytuł Polskiej Stolicy Kultury.

0: Zapraszam na prognozę pogody na naszej antenie. 10 stopni tej nocy, także no ciepła nie będzie, ale od jutra już przyjemniejsze temperatury. 24 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Czwartulo, pełne słońce i 27 stopni. Natomiast piątek 32, z tym, że towarzyszyć nam będzie wiatr w porywach do 50 km na godzinę, ale przy takiej temperaturze to chyba przyjemnie.
1: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama.

0: Trendylista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj 71 48 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
1: Pamiętajcie, że możecie podsyłać, kiedy tylko chcecie, wasze propozycje do programu Trendylista, z tym, że no muszą być to nowości i w miarę cenzuralne, bo sprawdzam to dziubasy. Ja wiem, że czasem każdemu się zdarzy, ale no cóż, w programie musimy mieć na uwadze to, że takich utworów nie emitujemy. Możecie śmiało podsyłać na naszego fanpage'a na fejsie Trend Radio w wiadomości prywatnej lub też na maila redakcja@trendradio.pl. Także zapraszam, a my już na lokacie 14, o proszę. Baby Clothes i Temptations z 15, na 13 Lawinia i Lajox Reasons z 12, a na 12 świetny hit Dub Dogza How Does It Feel. No niestety dzisiaj w jednolokatowym spadku, ale no wiem, że będziecie głosować na pewno. No nie.
0: 14.
2: W górę.

0: Zawsze trendy, hity. Trendy radio. Trendy radio.
1: Na 11 Aleksandra Stan i Baila Morena z 8. Aj, tutaj też da się potańczyć i to jak.
2: 11.

0: Zerkam w kalendarz, obchodzimy Dzień Zupy Błyskawicznej. No, ja tam nie jestem fanką, nie lubię, przyznaję szczerze. I moi drodzy, pamiętajcie, że no, jest tyle minusów tych zupek błyskawicznych. Dbajcie o siebie w tym takim czasie, wiadomo, zimowym, bo wtedy no, człowiek ma większy apetyt na takie dziwne przekąski. No bo no, niestety to nie jest dla nas dobre. Jak raz przeczytałam, co tam się znajduje, to myślałam, że padnę, dlatego ja się trzymam jak najdalej, ale pozdrawiam osoby, które no lubią, bo takowe też znam, tylko dziubasy nie przesadzamy, no właśnie z takimi produktami.
1: A już teraz półmetek, bo na 10 bryska Janusz Walczuk Dims, myślę o mnie z 9, na 9 Duke Dumont, Miss de Manier ze 7, a na 8 Armin van Buuren, Here in my arms, enjoy the sun. Silence, pięknie, bo z 13 super głosujecie, super. Zaraz przypomnę, w jaki sposób jeszcze można.
2: 10 w dół.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Ponad promil alkoholu w organizmie miał 40-letni kierowca ciężarowego DAFA z naczepą, który wjechał na teren jednego z zakładów produkcyjnych w Gorzycach. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy, a zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, mówi młodszy aspirant Agnieszka Wilk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu.
2: W toku prowadzonego postępowania funkcjonariusze Komisariatu Policji w Gorzycach zgromadzili materiał dowodowy. Zabezpieczyli m.in. zapis monitoringu oraz przesłuchiwali świadków. Zebrane dowody pozwoliły na przedstawienie 40-latkowi zarzutu kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości.
1: Każdy kierowca, zanim wsiądzie za kierownicę, powinien mieć pewność, że jest trzeźwy i może bezpiecznie prowadzić pojazd. Na finiszu są prace związane z przebudową drogi wewnętrznej w Żarnowcu, biegnącej w kierunku farmy fotowoltaicznej. Na odcinku o długości ponad 600 metrów wykonana została już nowa podbudowa oraz położona nawierzchnia mineralno-bitumiczna. Obecnie trwają prace związane z utwardzeniem poboczy. Zadanie stanowi kontynuację wcześniej rozpoczętych prac i ma na celu poprawę komunikacji w tej części miejscowości. Inwestycja finansowana jest z budżetu gminy Jedlicze, a jej wartość to ponad 300 tysięcy złotych.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Po 2 latach przerwy w niedzielę 20 września w Tarnowie rozegrany zostanie bieg na zamek po miecz z Pycimira. Organizatorem tego terenowego biegu górskiego jest Stowarzyszenie Sportowe Sokół Tarnów przy współudziale Stowarzyszenia Hunters OSC oraz Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Uczestnicy 11 biegu na zamek po miecz z Pycimira do pokonania będą mieli dystans 10 km. Trasa wiodła będzie ścieżkami Parku Biegowego Marcinka i lasem na zboczu Góry Świętego Marcina oraz wokół wzgórza zamkowego. Start usytuowany będzie na terenie Parku Biegowego Marcinka przy ulicy Harcerskiej, a meta na ruinach zamku. Start do biegu głównego nastąpi o godzinie 11. W ramach wydarzenia odbędą się także biegi dla dzieci i młodzieży. Początek ich zmagań zaplanowany jest na godzinę 11.10. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle pozyskała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych oraz usług zdalnego dostępu do książek w kwocie ponad 10 tysięcy złotych. Głównym celem projektu jest przyciągnięcie nowych czytelników i ułatwienie dostępu pracującym oraz uczącym się, mówi Katarzyna Koczwara, wicedyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.
4: Niezmiernie miło jest nam poinformować, że Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle w 2026 roku uzyskała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych oraz usług zdalnego dostępu do książek w kwocie 10 490 zł. Dzięki temu dofinansowaniu będziemy mogli się cieszyć nowymi zbiorami w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Niezmiernie miło nam jest, że możemy Państwa zaprosić do korzystania z biblioteki i już wkrótce będziecie mogli skorzystać właśnie z tych nowości książkowych. Czekamy na Was cały czas. Serdecznie zapraszamy.
1: Projekt dofinansowano ze środków finansowych ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
5: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Reklama.

0: Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. Po 19.20. Po 19.20.
1: Zapraszam do głosowania. 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendyradio.pl. Tam już możecie klikać bezpłatnie. Siódema Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me z piąteczki, na szóstym Steve Aoki Gravity z dziesiątego, a na piątym Lasko Rise z szósteczki. Nice.
2: Siedem.

I tak też można, no. To jest bardzo, bardzo dobry pomysł. Chociaż, no, te 2 miesiące wakacji były dosyć ciekawe pogodowo, to mam nadzieję, że panie Kamilu będzie trochę lepiej u pana. Pan Kamil wybiera się na wakajki, uwaga, do Tajlandii, także no naprawdę będzie to super, niesamowite doświadczenie. Ja czekam na jakieś foteczki od pana, śmiało można podsyłać na naszego fanpage'a w wiadomości prywatnej. No nic, tylko pozazdrościć, ale tak wiecie, pozytywnie. Udanego urlopu życzę, no i chyba to jest bardzo dobra decyzja, nie? A jak? A już teraz na 4 Peggy Gou, Ira Woman, z 2 na 3 Alok J-Lo, Everything's Fine ze 4, a na 2 DJ Goya Michiko, tupnie się ładnie o jedną lokatę ku górze. Zostańcie, bo zaraz podsumowanie i nasze zwycięski utwór. 4

0: Tak, to dla Ciebie gra Trendy Radio.
1: Halo, halo, zapraszam na wtorkowe podsumowanie programu. Wylot, Subfocus, Elevate, propozycje Afrojack, Align, Dimitri Vegas, Turn the Tide. Na 20 Joel Corey, Whisper, 19 Marlon Hofstadt, Party People. 18 Moti, All Summer With You, 17 Tobi Romero, Fly High, 16 Hania Kuzimowicz, Keira, Szkoda na to łez. 15 Roxy, Niech Będzie Nam, 14 Baby Close, Temptations, 13 Lawinia i Lyox, Reasons, 12 Dub Dogs, How Does It Feel? 11 Aleksandra Stan, Baila Morena, 10 Bryska, Myśl o Mnie, 9 Duke Dumont, Miss de Manier, 8 Armin van Buren, Here in My Arms. 7 Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, 6 Steve Aoki, Lyox, Gravity, na 5 Lasgo Rise, 4 Peggy Goo, Woman, na 3 Alok J-Lo, Everything's Fine. 2 DJ Goya Michiko i zwycięża ponownie bez żadnych zmian. Axwell Bon, Whatever Turns You On. Ajajaj, no to co? Lecimy na pełnej. A jak?
0: 1.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Polskie siatkarki wygrały ze Słowenią na Mistrzostwach Europy. 12% szkół nie ma psychologa. To i tak lepiej niż kilka lat temu. Szykują się zmiany w fotoradarach. Mają ukrócić unikanie płacenia mandatów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polskie siatkarki zapewniły sobie awans do drugiej rundy Mistrzostw Europy. W Stambule pokonały Słowenię 3-0. To trzecie zwycięstwo drużyny Stefano Lavariniego. Następny mecz w czwartek z Niemkami. Dziś Niemki wygrały pewnie z drużyną Węgier. Psychologów w szkołach jest coraz więcej, ale nadal za mało. Według najnowszych danych w 102 gminach nadal nie ma ani jednego psychologa szkolnego. Najbardziej brakuje ich na Podlasiu, w Zachodniopomorskiem i na Mazowszu. A najlepiej jest w Kujawsko-Pomorskiem. Ogólnie 12% szkół nie ma psychologa. Jest lepiej o tyle, że 6 lat temu psychologa nie było w większości szkół. To ma być koniec z unikaniem mandatów z fotoradarów. Rząd szykuje zmiany w przepisach. Właściciele aut, którzy nie wskażą kierowcy złapanego przez fotoradar albo podadzą nieprawdziwe dane, mogą zostać obciążeni wysoką karą administracyjną. Ministerstwo Infrastruktury chce tak zamknąć lukę prawną, z której korzysta część kierowców, by uniknąć odpowiedzialności, mówi minister Dariusz Klimczak.
2: Państwo polskie nie może dać się oszukiwać, szczególnie biorąc pod uwagę, że bardzo wielu obcokrajowców nie płaci mandatów, a korzystając z naszych dróg. Z budżetu państwa i z kieszeni polskiego podatnika finansujemy naprawdę ogromne inwestycje drogowe. Jeżeli ktoś nie przestrzega polskich przepisów prawa, powinna go spotkać nieuchronnie kara.
1: Według przepisów, które mają wejść w życie z końcem roku, minimalna kara za niewskazanie kierowcy prowadzącego pojazd będzie wynosić 1500 zł i będzie rosnąć wraz ze stopniem przekroczenia prędkości. Dziś i jutro piłkarskie kluby zajmą 7 ostatnich miejsc w Lidze Mistrzów. Tym samym kończy się dwumiesięczny serial eliminacji do Champions League. Zaledwie przez 2 tygodnie uczestniczyły w nim 2 polskie zespoły, Lech i Górnik, co i tak sprawia, że to był wyjątkowy sezon, bo pierwszy raz w historii mogliśmy wystawić aż 2 kluby. O tym, co czeka dziś kibiców, Błażej Kulesza.
3: Najbliżej awansu jest Celtic Glasgow. Szkoci mają 3 bramki przewagi nad Las Klints. To spotkanie poprowadzi Szymon Marciniak. W równie korzystnej sytuacji są piłkarze norweskiego Bodo Glimt. Rewelacja ubiegłorocznego sezonu Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu 3-1 pokonała holenderski Nijmegen. Kibiców w naszym kraju wyniki spotkań będą interesować bardziej pod kątem rankingu UEFA, w którym to Polska aktualnie jest na 10. miejscu. A to miejsce w przyszłości dałoby pustkę do Ligi Mistrzów bez kwalifikacji.
1: Przykra wiadomość dla fanów muzyki country. W wieku 80 lat zmarła Dolly Parton, amerykańska piosenkarka country, autorka tekstów i aktorka, legenda amerykańskiej kultury. To będzie gratka dla miłośników Jury krakowsko-częstochowskiej. W drugiej połowie września odbędzie się Juromania, czyli ponad 200 wydarzeń w 50 miejscach. W programie koncerty, pokazy światła, widowiska multimedialne, a także zwiedzanie zamków, szlaku, orlich gniazd. Organizatorzy zapowiadają, że to będzie największa edycja wydarzenia w historii. Potrwa od 18 do 20 września, a jeśli ktoś woli spędzić czas na przykład w Ojcowie w spokojniejszej atmosferze, sezon cały czas trwa.

To czas na prognozę pogody na naszej antenie. 10 stopni tej nocy, jutro już przyjemniej, bo 24 odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Czwartulo 27 na termometrach i pełne słońce. Noc co prawda chłodna, bo 11, ale w Piątulo już upalnie, bo 32 stopnie. Z tego powodu się cieszymy, czyli jednak lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Z tym, że wiatr w porywach do 50 km na godzinę również będzie nam towarzyszył, ale przy takim upale to chyba nawet wskazany. Dobra buziole, trzymajcie się ciepło i ja życzę udanego wieczoru. Hejka!

Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM. Here we go!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pikieta na ulicach. Krakowianie domagają się bezpiecznych dróg. Zdrowsze produkty w szkolnych sklepikach. Od września nowe zasady. Polskie siatkarki wygrały ze Słowenią. Awansowały do drugiej rundy Mistrzostw Europy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkańcy Krakowa przyszli z kwiatami, zniczami i jednym żądaniem. Chcą czuć się bezpiecznie na drogach. Na ulicy Solnej odbył się niemy krzyk o bezpieczny Kraków. Po tragicznym wypadku, w którym zginęło małżeństwo, a ich dziecko trafiło do szpitala.

0: szpitala. Z uczestnikami rozmawiała Katarzyna Młynarczyk.
1: Czuje się pani dotknięta tym, co się wydarzyło?
2: Oczywiście i to bardzo. Boję się, tym bardziej, że jestem ofiarą kierowcy, który potrącił mnie na przejściu dla pieszych. I skończyło się to endoprotezą.
1: Pani słyszy rzeczywiście, czy widzi, że tutaj takie szybkie samochody jeżdżą? Jak to wygląda?
3: Teraz po wypadku się uspokoiło, ale przed wypadkiem to była tragedia. Sportowe samochody, stuningowane.
4: Myślę, że tak, że jest za mało kontroli. Są ograniczenia, ale mało kto się stosuje. Kary są za niskie.
0: Miasto twierdzi jednak, że żadnych nieprawidłowości na tej ulicy podczas wizji lokalnej się nie dopatrzyło. Ale żeby dmuchać na zimne, w rejonie, w którym doszło do wypadku, jeszcze w tym tygodniu zamontowany będzie próg zwalniający. Oszukał niemieckich seniorów na setki tysięcy euro, a potem ukrywał się w Polsce. Zatrzymany na Pomorzu 35-letni mężczyzna zostanie przekazany niemieckim służbom. Śledczy podejrzewają, że jako członek grupy przestępczej wyłudził od seniorów około 675 tysięcy euro. Podszywał się pod policjanta, wprowadzał ofiary w błąd, twierdząc, że ich bliski spowodował wypadek drogowy, a uniknięcie aresztu wymaga wpłacenia kaucji. Grozi mu 15 lat więzienia. Nie tylko na szkolnych stołówkach, ale i w szkolnych sklepikach od 1 września zmienić się mają dostępne produkty. Ma być bardziej zdrowo, bo sprzedawane produkty będą musiały odpowiadać limitom cukru, tłuszczy i soli. Bartosz Kądziołka.
5: W sklepikach dzieci nadal znajdą gazowane napoje, chipsy, paluszki czy batoniki, ale w zdrowszych wersjach, mówi dietetyk Anna Janiszewska-Janowicz.
6: To jest bardzo dobry kierunek, dlatego że dzieci w takim wieku szkolnym nie potrafią jeszcze samodzielnie ocenić, czy jeżeli jest atrakcyjnie opakowany produkt, to on jest rzeczywiście takim dobrym wyborem żywieniowym.
5: Żeby nowe przepisy miały sens, po pierwsze potrzebna jest edukacja.
6: Żeby dzieci miały skojarzenie, że te produkty są zdrowe i warto w nie inwestować, bo one dadzą mi dużo energii, wpłyną na moją koncentrację, na świadomość.
5: A po drugie, przykład zdrowego żywienia powinni też dawać rodzice. Zmiany dotyczą też stołówek. Ma być więcej owoców i warzyw, czy produktów pełnoziarnistych.
0: Coraz bliżej uchwalenia ustawy o asystencji osobistej dla osób niepełnosprawnych. W Sejmie pierwsze czytanie za nami, we wrześniu odbędzie się drugie, zapowiada wiceminister rodziny Monika Sikora.
7: Miejmy też nadzieję, że wszystkie ugrupowania odłożą jakieś takie polityczne kalkulacje na bok, bo to jest projekt bardzo ważny.
0: Asystent osobisty wspiera osobę niepełnosprawną w codziennych aktywnościach, jak zakupy czy podróż do pracy. Chodzi o to, by osoba z niepełnosprawnością nie była uzależniona od pomocy swoich najbliższych. Polskie siatkarki zapewniły sobie awans do drugiej rundy Mistrzostw Europy. W Stambule pokonały Słowenię 3-0. To trzecie zwycięstwo drużyny Stefano Lavariniego. Następny mecz w czwartek z Niemkami. Dzisiaj Niemki wygrały łatwo z drużyną Węgier.

0: Noc ma być spokojna, pogodna, miejscami mgły. A jutro dużo słońca i niewielkie zachmurzenie. Na wschodzie miejscami może popadać, podobnie na południu. Temperatura od 19 stopni do 24. Najcieplej na zachodzie i na południu.
1: Słuchasz Trendy Radia. Wybijamy trendy brzmienia. W dębicy.
2: Senti. Allora dammi la tua mano.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Cześć, tu Sławomir. O, jak miło, miło, miło się zrobiło, miło, miło. Panie, proszą panów i jedziemy. O, jak miło.

0: noc ma być spokojna, pogodna, miejscami mgły. A jutro dużo słońca i niewielkie zachmurzenie. Na wschodzie miejscami może popadać, podobnie na południu. Temperatura od 19 stopni do 24. Najcieplej na zachodzie i na południu.
1: Słuchasz Trendy Radia. Wybijamy trendy brzmienia. Krośnie.